0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zaczynamy od tragicznych informacji z minionej nocy. 6 osób zginęło w pożarze wieżowca w centrum Brukseli. Wszystkie ofiary odnaleziono w szybie windy remontowanego biurowca Oxy Tower. W chwili wybuchu pożaru w budynku pracowało około 200 robotników. 2 osoby z oparzeniami trafiły do szpitala, a jednemu ze strażaków udzielono pomocy po udarze cieplnym. Na miejsce tragedii przyjechali król Belgów, Filip i premier Bart de Wever. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Jesienią Polska stanie się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie. We wrześniu na naszych poligonach wspólnie z polskimi żołnierzami będą ćwiczyć wojska m.in. z Francji i Wielkiej Brytanii. To efekt ustaleń tzw. koalicji chętnych, która obradowała w Paryżu. Jak podkreślił premier Donald Tusk, wspólne ćwiczenia to jednoznaczny sygnał dla Kremla.
1: Po ostatnich wystąpieniach m.in. rosyjskiego prezydenta Putina, wystąpieniach pełnych gruźb, po ostatnim ataku na Kijów, widać wyraźnie, że ta eskalacja, o której mówię od dłuższego czasu, ze strony Rosji jest wciąż możliwa i dlatego z wielką satysfakcją przyjęliśmy tę ostateczną decyzję, że Polska będzie gościła żołnierzy nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich.
0: Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz wskazał, że manewry mają przygotować europejskich sojuszników do udzielania realnych gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i całemu regionowi.
2: Tworzymy zabezpieczenie tutaj na terytorium Polski. Myślę, że to jest taka rozsądna polityka. Te ćwiczenia są potrzebne do tego, żeby być gotowym na ewentualność rozwiązania planu koalicji chętnych, na stabilizację, na zawarty pokój. Chciałbym, żeby ten spokój sprawiedliwy doszedł wreszcie do skutku, żeby to było możliwe. Tu Stany Zjednoczone wykonują bardzo dużo, ale potrzebujemy jeszcze więcej przygotowania. Po to są te ćwiczenia. Na jesień tego roku Polska będzie gospodarzem pierwszych ćwiczeń koalicji chętnych z Francją, Wielką Brytanią, z ważną rolą również Turcji i innych naszych sojuszników. To jest kilkadziesiąt państw więcej niż w NATO.
0: Nasza pozycja w sojuszu nigdy nie była tak silna, tak mówił szef MON. Na koniec jeszcze informacje z Mundialu. Hiszpania jako pierwsza zameldowała się w finale piłkarskich mistrzostw świata. W półfinale Hiszpanie pewnie pokonali Francję 2-0 i powalczą o mistrzowski tytuł. Drugiego finalistę poznamy dziś wieczorem. W drugim półfinale zmierzą się Anglia i Argentyna. Obie drużyny awansowały po zwycięstwach wywalczonych dopiero po dogrywkach. A finał mistrzostw świata odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 19 lipca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Zapowiada się burzowa środa w pasie od Wielkopolski i Dolnego Śląska przez Łódzkie, Górny Śląsk, Małopolskę i Świętokrzyskie aż po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Czyli jeżeli Mateusz mamy sobie wizualizować ten pas, to on idzie przez Polskę tak pod skosem.
5: Tak. Mniej więcej.
4: Tam burze. Mhm. Miejscami opady będą intensywne i lokalnie mogą wynieść około 50 mm. Na pozostałym obszarze, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie, powinno być pogodnie. Wiatr powieje na ogół słabo i umiarkowanie, tylko w czasie burz porywiście. Termometry wskażą maksymalnie od około 20 stopni nad morzem i 20-25 stopni na krańcach zachodnich i północnych do nawet 29 stopni w centrum oraz na wschodzie.

0: Myślę, że po wysłuchaniu tego utworu Ray wszyscy jesteśmy rozbudzeni jak jeden mąż.
1: O nie, jak sucho. Ja jestem bardzo rozbudzona, to jest prawda. Ja automatycznie mam ochotę robić jeszcze raz wszystko to, co ona robiła przed chwilą w numerze.
0: Czyli...
1: Baby! To jest strasznie trudny numer. Bardzo do darcia.
0: No, tak się wydaje.
1: Perfekcyjne do darcia się o 6 rano.
0: Tak, ale myślę, że sporo frajdy musi sprawiać wykonywanie go.
1: O, to oczywiście. O, jakbym wykonywała, to oho.
0: Da. Zuza i Łęda by wykonywała.
1: Andruszkiewicz też by wykonywał na pewno.
2: Nowy świt.
0: Na pewno poranek mamy do wykonania i to będziemy wykonywać do godziny 10.
1: Tak, najbliższe 4 godziny będziemy z Państwem w tym oto zacnym składzie, a z nami oczywiście Jakub Jędras,
0: Beata Grabarczyk,
1: i Franek Wójcicki,
0: Wiktoria Wichrowska,
1: a Patryk Rabieka układał playlistę.
0: I do godziny 10 ten skład się będzie troszeczkę zmieniał, bo w pierwszej godzinie dołączy do nas Robert Kawka, a po 7 dołączy do nas Klaudiusz Slezak, będzie jeszcze Paweł Orlikowski w ostatniej godzinie, Tomek Ławnicki też wpadnie. Całkiem obiecująca środa nam się zapowiada.

0: A ty, Zuzo, czego słuchałaś w drodze do pracy?
1: Czego ja słuchałam? Dzisiaj miałam bardzo zacną playlistę, muszę się przyznać.
0: Dawaj, śpiewałaś czy nie?
1: Bardzo śpiewałam. Zacząłem od Ornelli Vanoni i utworu Tivolio. I tam to jest stare włoskie disco i tam są absolutnie boskie chórki. Więc ja śpiewałam wszystkie chórki. Wszystkimi głosami naraz przecież oczywiście.
0: Wiadomo.
1: A uwielbiam swoją trasę do radia o tej porze. Zaraz to się skończy, zaraz będziemy jeździli w ciemnościach, ale teraz, kiedy ja jadę, to jadę w stronę wschodzącego słońca przez pierwszą połowę trasy. I trochę mnie oślepia, ale jednak jest złoto i jeszcze jest taki moment, że przyjeżdżam przez tunel i w tym tunelu robi się ciemno, ale zawsze jest taka już złota poświata jest tam na końcu. Jest absolutnie filmowa ta moja trasa w pierwszym momencie, więc lubię sobie szczególnie właśnie na początku wrzucić taki, się czuję, jakbym była gwiazdą filmu. I od razu człowiek przyjeżdża do pracy i jest taki...
0: Co mnie to ja? Jestem główną rolą w tym scenariuszu.
1: Tak, dokładnie.
0: Ja mam nagranie gdzieś na telefonie.
1: Jak jesteś główną rolą w scenariuszu?
0: Nie, jak ty jesteś główną rolą w scenariuszu jechania do pracy.
1: Ach, tak, to była Lady Gaga.
0: Z muzyką.
1: To była Lady Gaga prosto przed wejściem.
0: Tak jest. Czego ja słuchałem? Ja słuchałem Jungle.
1: O, to też bardzo
0: Bardzo mi się podoba nowe wisienkę.
1: Singiel,
0: tak.
1: A teraz posłuchamy Eltona Johna, ale to nie żadna nowość, a to z okazji kalendarium, bo 54 lata temu Elton John zdobył pierwsze miejsce w sprzedaży w USA z płytą Honky Shot To i to był jego pierwszy numer jeden w USA.

0: No rano, jak słuchają nas ci, którzy lubią trąby o poranku, to będą dzisiaj, są, jak mnie mam, przeszczęśliwi. I Elton John i Ray, dużo dobrego tu się dzieje. Mamy 15 lipca, dzisiaj środa, jeżeli ktoś się obudził i próbuje się osadzić w rzeczywistości. I to oznacza, że mamy też rocznicę urodzin pewnego pana, którego długo nie ma z nami. 70 lat temu na świat przyszedł Ian Curtis z Joy Division, więc teraz trąbę niezupełnie, natomiast jeżeli ktoś zatęsknił za nowofalową i za chłodnym brzmieniem, no to kilka minut będzie wyjątkowych.
1: Love will tear us apart.

0: Pojawiło się wcześniej pytanie do mnie, czego ja słuchałam w trasie, czego Mateusz słuchał w trasie i państwo też wspominają, czego słuchają. I na przykład patron Arwi donosi, iż przez ciebie, Mateuszu, cały czas słucha Living the Dream od niedzielnego, nie tylko hip-hopu.
1: A, fajnie.
0: Mm-hmm. No fajnie. Tak, myślałam, że ci się spodoba ta informacja.
1: Wielce. Ja czekaj, widzę, że ty też jesteś oznaczona gdzieś w wiadomościach.
0: Jestem?
1: Aha. Tak, Chris napisał, że nawiązując do twojej drogi do pracy przez tunel, to musi przyznać słuchacz, że jesteś bardzo odważna. Wszyscy zawsze powtarzają, nie jedź w stronę światła, zostań z nami.
0: Wydaje mi się, że odważna to bym była, gdybym w tym tunelu postanowiła zawracać na drodze szybkiego ruchu. To dopiero byłabym odważna.
1: Gdyby zaczęła uciekać od światła.
0: Że jedziemy przed tunelem, na końcu światło. Nie! Co z tego, że dwa pasy i do 80, bo to akurat w tym miejscu tak można. Lepiej się zawrócić, a nie jechać w stronę światła. Proszę tak nie robić, szanowni państwo. To tak naprawdę jest. Grozi niebezpiecznymi rzeczami.
1: A my mamy jeszcze jedno ładne światełko w naszej playliście, bo to będzie nowość i to jeden z naszych singli tygodnia i to polska rzecz, mianowicie Mlecze i Brak tchu nam teraz zagrają. A w tej godzinie przy okazji zdradzę, że przeniesiemy się do Czeremchy.
0: To do nas.
1: Do nas. Byłaś w Czeremsze?
0: Nie na
1: ja
0: festiwalu.
1: Nie, no właśnie.
0: Nie na festiwalu.
1: Ale oczyma wyobraźni wiele razy.
0: Zaraz się tam przeniesiemy wszyscy.

0: zanim się przeniesiemy do Czeremchy, to jeszcze obowiązki poranne.
1: Ja mam jeszcze obowiązki kalendaryjne.
0: A ja kalendarzowe.
1: O, to te same w zasadzie.
0: Że uzupełniamy, tak. Światowy dzień, nie, po prostu dzień bez telefonu komórkowego też się całkiem zgrywa tym, co się będzie działo w Czeremszy.
1: Nie udało mi się już.
0: Już poszło u mnie też, ale słuchaj, tak. Zawsze możemy próbować znowu.
1: Państwo, jeżeli odpalali radio przez aplikację albo w ogóle przez telefon, to też już sprawa przegrana. Fatalna sprawa, naprawdę.
0: Łatwo przegrać na starcie.
1: Łatwo przegrać na starcie.
0: Już sam budzik wszystko niszczy.
1: Ale z drugiej strony, czy to znaczy, jeżeli skończymy program o 10, to przecież możemy odłożyć ten telefon i wtedy będzie dzień bez telefonu.
0: Oczywiście. A ja ci zdradzę, że od dłuższego czasu mam taką zasadę, że... I staram się jej pilnować.
1: Tak, bo sam fakt posiadania zasady jeszcze nic nie znaczy przecież.
0: Oczywiście. Żeby wyłączać telefon na czas programu i nie zerkać, nie mieć tego takiego drygu sięgania do kieszeni po telefonie. Więc wszystko mam w komputerku i tylko tutaj zerkam na rzeczy związane z audycją, a telefon wyłączony.
1: Wow, i tak jesteś nierozproszony. No,
0: tak, zupełnie.
1: Tak zupełnie, jakbyś w ogóle nigdy nie dotknął żadnego pokolenia Z swoim rocznikiem.
0: No, otarłem się. Jak to się nazywa? Zilenialsi chyba, tak?
1: Tak, zilenialsi. Obydwoje się tam łapiemy.
0: No właśnie.
1: Ja nie mam tej zasady. Miałam licznik czasu ustawiony na komórce, żeby mi liczył, ile czasu spędzam na danej aplikacji jednej czy drugiej i potem nie pozwalał mi w nią wchodzić, jak już czas minie. Ale
0: mądre.
1: Wystarczy to obejść klikając... Chcę jeszcze i możesz wtedy klikać dalej i okazało
0: Serio?
1: Się, że to są jakieś za słabe zabezpieczenia na moją głowę.
0: Jak drzemka.
1: Dosłownie. Masz wstać, a masz takie, a jeszcze 7 minut. I tam masz jeszcze 5 minut.
0: Naprawdę?
1: Mhm.
0: Ej, fajne.
1: Czy tam jeszcze minuta. Więc u mnie się nie sprawdza, ale jeżeli ktoś z Państwa chciałby ograniczać ilość telefonu, to wielu moim znajomym sprawdzało się to, co jest dostępne w większości nowych smartfonów. Mhm. Ustawienie całego interfejsu jako czarno i biały. Bo zupełnie nieprzyjemnie ogląda się na przykład social media, którekolwiek, jeżeli nie ma kolorów.
0: Ale sprytne, nie próbowałem tego nigdy.
1: W czerni i bieli to jest jakieś, ten zastrzyk dopaminy się nie odbywa chyba tak intensywnie.
0: Cudowne.
1: I wtedy się odkłada. Nie próbowałam.
0: To musimy sprawdzić. Z listy imienin jeszcze ładne imię znalazłem dzisiaj, Bonaventura. I to jest ciekawostka, bo 26 kobiet i 31 mężczyzn nosi imię Bonaventura.
1: No.
0: Ładne. Zastanawiam się, czy są w Polsce inne imiona w tej samej formie występujące, męskie i damskie.
1: Myślę, że niewiele, bo u nas jednak się utarło, że jak końcówka A to najczęściej jest kobiece. No ale może państwo...
2: Nikola.
1: O, Kuba, to prawda. No i Maria też bywa przecież męskim imieniem, to na pewno. Jeżeli jeszcze jakieś państwo mają, to zapraszamy. Można na grupie patronackiej, można Nowy Świt, nowy.świt@nowyświat.online. Można się dodzwonić w sprawie imion 224-280-280. Może komuś nie chce się klikać.

0: I przenosimy się do tej Czeremchy. Niniejszy.
1: Właśnie, w przyszłym tygodniu w Czeremsze małej wiosce pod białoruską granicą rozpoczyna się wielki festiwal, z którym Radio Nowy Świat jest związany od początku swojego istnienia. Od piątku 24 do niedzieli 26 lipca na festiwalu Czeremcha będzie można posłuchać folkowej i nie tylko zresztą muzyki, zajadać się pysznymi podlaskimi potrawami i brać...
0: Słyszałeś ten oddech. Szanowni

0: Powiedz, czy w Czeremsze wszystko w porządku?
1: Tak, oczywiście, jak największym.
0: Jesteście
1: gotowi? Przygotowania do festiwalu.
0: No właśnie. Na jakim jesteście etapie?
1: No, program jest już ustalony. Aktualnie robimy wszystkie projekty graficzne do druku, czyli plakat, folder, ulotkę i zaproszenie. Także taka przyziemna praca, ale program już jest dopięty.
0: Festiwal jak zawsze potrwa 3 dni?
1: Tak, od 24 do 26 lipca.
0: A co ciekawego zobaczymy w piątek?
1: W piątek zaczniemy od kapeli Fedaków, czyli taki tradycyjny folklor polski. Później cygański zespół Terno, który aż z zachodniej Polski przybędzie do nas. Nasza tutaj rodzima Podlaska, a też czeremszanka Oliczka będzie z Maksimem, czyli troszeczkę współczesnych bitów z tradycyjnym śpiewem. Później będzie raz Almason, Jemenka, która mieszka w Polsce i która gra z muzykami, którzy też już bywali u nas na festiwalu. I końcówka to dużej sceny, to Czeremszyna, a później zaprosimy jeszcze do namiotu, gdzie będzie DJ Voj i Natural Benny, Gwinejczyk, który rozpoczął fajną karierę też muzyczną z zespołem WW, ostatnio grając na festiwalu w Warszawie i kolejne festiwale jeszcze przed nim.
0: To piątek, a w sobotę?
1: Oczywiście, te wszystkie imprezy dzienne, czyli od 10 warsztaty, przeróżne od rękodzielnicze, taneczne i kulinarne, później imprezy towarzyszące w sali Gminnego Ośrodka Kultury, bo będą i spektakle, i wystawy, i pokazy filmów, i spotkania autorskie. I scena duża od 18 Bojan Krstic Orchestra z Serbii, Ayb Humana Maroko, Moonlight Benjamin, haitańsko-francuska formacja i później Karolina Czarnecka ze swoim projektem, które będzie niespodzianką. I Sonora Delegar z Chile, która już zawitała do Europy, koncertuje w Europie i do nas przybędzie. I scena w namiocie DJ MP.
0: A w niedzielę tradycyjnie jak zwykle podlaskie smakołyki?
1: Oczywiście, tak. Podlaskie smakołyki, 21 już konkurs kulinarny Smaki Tradycji i pieczenie sękacza przygotowane przez Anię Szpurę. Będzie można uczestniczyć w tym pokazie. Dużo tradycyjnej muzyki, bo będzie Hiłoczka i Choryna. Oczywiście dalej kontynuować będziemy warsztaty i muzyczne, i taneczne, i rękodzielnicze. Będą też jeszcze pokazy filmów. Będzie też koncert Żemerwy w sali widowiskowej. Będą spotkania autorskie i oczywiście, jak zawsze, przegląd muzykujących na harmonikach ustnych już po raz 12.
0: Z Warszawy będzie kursował darmowy pociąg do Czeremchy, tak? Przynajmniej jeden.
1: Tak, jeden pociąg, który wyjedzie w piątek. Będzie to pociąg Kolei Mazowieckich i wystartuje o godzinie 14:49 z Warszawy Wschodniej. Peron 4, tor 3. Będzie miał przystanek w Siedlcach o 15:56. I przybędzie do Czeremchy o 16:55. Będzie jeszcze 1,5 godziny na to, żeby rozlokować się w swoich kwaterach na polach namiotowych i przybyć po godzinie 18 już na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy 1 Maja 77.
0: I po festiwalu będzie można zabrać z powrotem, tak?
1: Tak, a potem po festiwalu w niedzielę 26 lipca o 19:10 będzie można wsiąść w powrotny pociąg do Warszawy Wschodniej, i który w przystanek ma o 20:11 w Siedlcach, a do Warszawy Wschodniej przybędzie o 21:05.
0: Bardzo Ci dziękuję za te informacje. Widzimy się w Czeremsze. Bezpośrednio. Nie będziemy już rozmawiali przez telefon.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Rozmawiałem z Basią Kuzup-Samosiuk, główną organizatorką festiwalu w Czeremsze.
2: I przypomnijmy, że Radio Nowy Świat jest patronem medialnym festiwalu w Czeremsze.
3: Tak się wspaniale składa, że ja w ten weekend, w którym ta Czeremcha wypada, i tak planowałam być na Podlasiu, więc już będę miała bliżej niż dalej. A że będę akurat tak wypada, że sama, chociaż z psem, więc nie wiem, musiałabym jeszcze babci psa podrzucić. Więc to jest do zorganizowania, ale szanowni państwo, warto mnie, szczególnie Karolina Czarnecka skusiła z nowym projektem, bo ja bardzo Karolina lubię, a jeżeli to jest tajemnica, to domyślam się, że jest to jakaś nowość od niej, a jest to artystka przez duże A.
2: Bez wątpienia. Artystka z Podlasia.
3: Tak.
2: Nie możemy tak tego podkreślać za każdym razem. Czy możemy?
3: Dlaczego nie?
2: Możemy.
3: Kuba nam nie zabronił jeszcze. No właśnie, okay, dalej nie zabrania.
2: No dobrze.
3: Z Podlasia!

0: Jest wielce prawdopodobne, że będziemy mieć na sumieniu budżet pana Jacka, który napisał dzisiaj a propos dnia bez komórki, skoro bez telefonu, skoro tak głośno obwieszczamy świętowanie, to pan Jacek jedzie dzisiaj do Łodzi na gapę, bo oszczędza papier i nie drukuje biletu, a telefonu ze sobą nie bierze. Więc...
1: Bo nie może wydrukować, a w telefonie nie pokaże, bo dzień bez telefonu.
0: Więc najwyżej, nie wiem, będzie perswazją musiał przekonać, żeby kontroler zaufał, że ten bilet tam jest.
1: Mam obawy, że konduktor faktycznie może tego nie uznać. Ale być jakby konduktor miał też wystawiać mandat przez urządzenie, które jest telefonem w jakiś sposób, to też go nie wystawi.
0: A to też można powiedzieć, dzisiaj dzień bez telefonu. Zakazane, nie wolno korzystać.
1: I wtedy by się udało. Wtedy wszystko by się dało.
0: Sprytne. Można z tego skorzystać na przykład. Tak?
1: Wracając do kalendarium, bo ja jeszcze mam kalendarium. Piękną okazję, bo dzisiaj urodziny obchodziłby Jacek Malczewski. 15 lipca 1854 roku wybitny polski malarz i rysownik. Czołowy reprezentant młodej Polski. Co wspomnieć o Malczewskim tak naprawdę? To jest to, że on na przykład zaczął swoją twórczość i jakby istotnym elementem jego twórczości był patriotyzm, martyrologia, mesjanizm i to wszystko, co znamy z romantyzmu, bo to jest miła rzecz, którą lubię robić, jeżeli chodzi o daty i różnych twórców. On urodził się w 1854 roku, więc między nim a Słowackim czy Mickiewiczem jest mniej więcej tyle lat różnicy, co między nami a Magdą Jedon. Pozwól się temu wchłonąć. To jest mniej więcej...
0: Potrzebuję na tę chwilę.
1: Tak. To jest mniej więcej taka różnica wieku i taka różnica też doświadczeń i tego, no ile czasu minęło, kiedy on zaczął od twórczości swojej, od martyrologii, to dlatego, że Słowacki już wtedy długo żył, długo miał się dobrze i długo pisał i tworzył i tych dramatów trochę powystawiał, więc Malczewski zobaczył Angelego i od tego się zaczął jego mesjanizm cały. To jest, myślę, że dość interesujące, jeżeli chodzi o jakieś tam połączenia historyczne. A gdybym miała powiedzieć, jaki jeden obraz dzisiaj obejrzeć z okazji urodzin Jacka Malczewskiego, no to zupełnie wbrew temu, że to są urodziny, wybrałabym obraz Thanatos i to jest obraz śmierci, ale o tyle ciekawy, bo Thanatos to jest grecka postać z mitologii greckiej, najczęściej jednak przedstawiana jako mężczyzna, a Malczewski przedstawił jako kobietę w czerwonej takiej sukni z kosą, ale która wbrew wszystkiemu przychodzi w spokojny, piękny majowy dzień. Więc jest to jakiś niebywały kontrast i uważam bardzo hipnotyzujące dzieło. A co poza tym, wspomnę, że można oglądać w Muzeum Narodowym obrazy Malczewskiego i ma też swoje muzeum. To Franek przypomniał, że ma swoje Muzeum Malczewskie, tylko teraz gdzie, Franku? Chyba w Radomiu, czyli tam, gdzie się urodził. Piękna okazja dla radomiaków, żeby się wybrać, uważam.
0: I nie tylko radomiaków.
1: Tak, jak ktoś ma Radom gdzieś w miarę blisko, to...
0: W sercu.
1: Radom zawsze w sercu i Malczewski również.

0: To skoro mówimy o Malczewskim przy okazji rocznicy urodzin, to jeszcze jedyny news, mianowicie we wspomnianym Muzeum imienia Malczewskiego w Radomiu pojawiły się niedawno dwa obrazy dodatkowe do zbioru. Portret żony w pracowni artysty, zakupione za ponad 400 tysięcy złotych. Więc uła, iła, uła, iła. W pracowni artysty to obraz z 1903 roku, który przedstawia zaprzyjaźnionych z Malczewskim artystów Stanisława Tendosa i Wojciecha Kossaka, kadr z ukrycia uchwycony, gdzie artysta utrwalił swoich przyjaciół przy pracy w atelier. Na portret żony to Maria Malczewska, też obraz namalowany w pierwszej połowie lat 20. XX wieku w pracowni w Lusławicach, więc jeżeli znowu komuś będzie po drodze z Radomiem, to te dwa nowe obrazy się pojawiły. Myślę sobie o obrazach, albo w ogóle dekoracjach, które pojawiły się na naszych ścianach w nowej siedzibie, tak przy okazji odpowiadając na pytanie jednej ze słuchaczek, co tam, jak tam z przeprowadzką. Na pewno dużo myślimy i dużo planujemy.
1: Tak, bo
0: ile
1: bardzo...
0: mamy teraz na liczniku? 300, o nie, wyłączyłem, dobra, zaraz sprawdzę. Nowa siedziba, 346 712 zł.
1: To już niewiele brakuje do tego, co miało być, więc, bo miało być
0: 350.
1: 350 właśnie.
0: Znaczy może być więcej oczywiście, nie mamy limitu.
1: Ale gdyby się udało...
0: Z konsoletą właśnie.
1: Z konsoletą, gdyby się udało dopiąć w ogóle w tym poranku, bo to już naprawdę niewiele. To jest 3300.
0: Ja myślę, że to jest do zrobienia.
1: To jest, przy całej tej sumie to są naprawdę drobne. A było konkretne pytanie o przeprowadzkę, czy są już jakieś sprzęty przeniesione? Nie, no bo potrzebujemy ich tutaj, więc sprzęty tak naprawdę będą przeniesione bardzo na ostatni moment. A kiedy zaczynamy nadawać stamtąd? Od października. Taki jest plan, ale wiadomo, plan jest planem, szanowni państwo. Ale myślę, że się uda.
0: No pewnie, że się uda. No co, umawiamy się, że do 10 możemy zbić piątkę, 350 tysięcy
1: tak
0: będzie.
1: A bo teraz chcemy zbić, żeby potem zbić o 10. Dobra, tak. Uwaga!

0: Everybody za 3 minuty będzie 7, to był Roy Ayers. I jak sytuacja dobra?
1: Rośnie?
0: To trochę za dużo powiedziane, że rośnie. Rośnie w moich oczach i rośnie nadzieja, że urośnie 346 712 zł.
1: Czyli rośnie. Mamy, bardzo dobrze.
0: Mamy wciąż.
1: A jeżeli chodzi o tego Malczewskiego, który jeszcze wraca na moment, patron Marcin donosi, iż na kontemplację jego dzieł zaprasza do Mosiny.
0: Oczywiście, że do Mosiny. A gdzie?
1: Bo w Rogalinie, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, znajduje się najwięcej jego obrazów, a przynajmniej te największe. I ja mam pytanie, czego nie ma w gminie Mosina? Naprawdę, to jest zupełnie szczere pytanie. Nie ma tam naszej siedziby.
0: Tylko chyba.
1: Chyba tylko.
0: Ja też mam podobne wrażenie. Wszystko można znaleźć. The Streets to znajduje się na końcu tej godziny. Wracamy po 7:00.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Stany Zjednoczone wznowiły ataki na Iran i rozpoczęły morską blokadę irańskich portów. Według amerykańskiego dowództwa celem operacji jest ograniczenie zdolności Teheranu do atakowania statków handlowych w cieśninie Ormuz. W regionie stacjonuje obecnie 20 amerykańskich okrętów wojennych oraz setki samolotów. Iran odpowiada, że blokada ponownie zagrozi eksportowi ropy i gazu i zapowiada obronę swojej kontroli nad cieśniną. Donald Trump oświadczył, że jeśli Teheran nie zgodzi się na ustępstwa amerykańskie, uderzenia będą się nasilać. Zagroził też atakami na irańskie elektrownie, mosty i kolejne obiekty związane z programem nuklearnym. A my wracamy do kraju. Donald Tusk spotka się dziś z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Posiedzenie klubu ma podsumować ostatnie miesiące pracy Sejmu przed wakacyjną przerwą, ale także wyznaczyć kierunek działań na ostatni rok przed wyborami parlamentarnymi. Według przewidywań polityków KO premier będzie mówił o reformie ochrony zdrowia, współpracy w koalicji i rozliczeniach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie wykluczają też, jak sami przyznają, dyscyplinującego wystąpienia szefa rządu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował oficjalne pismo do amerykańskiej agencji imigracyjnej ICE w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Szef resortu chce wiedzieć, na jakiej podstawie prawnej były minister przebywa za oceanem, skoro jego polskie paszporty zostały unieważnione, a Węgry wycofały mu status uchodźcy.
1: Przede wszystkim, żeby wskazano nam, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach, jakimi dokumentami się legitymuje i jednocześnie pokazujemy, tak jak powiedziałem, te dane, które dotyczą dzisiaj Zbigniewa Ziobro.
0: Waldemar Żurek odniósł się również do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości.
1: W dniu wczorajszym zapadł wyrok, który dotyczy europejskiego nakazu aresztowania. Ja oczywiście szanuję orzeczenia sądów. Znałem taki pogląd prezentowany przez część prawników, że jeżeli ktoś opuścił obszar prawny Unii Europejskiej, to wtedy nie ma podstaw do tego, żeby orzekać o europejskim nakazie aresztowania. Takie też było uzasadnienie Sądu Okręgowego w Warszawie. Ale część prawników się z tym nie zgadza i ja się zaliczam do tej grupy. Uważam, że przepisy tutaj mówią o tym, że jeżeli ktoś przebywa w przestrzeni Schengen, bądź też może przebywać. Moim zdaniem nie dotyczy to tylko osób, które się ukrywają, ale także osób, które mogą pojawić się w strefie Schengen.
0: Tak tę sprawę komentował prokurator generalny. A na koniec wracamy do głośnego procesu Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Choć wyrok w tej sprawie jeszcze nie zapadł, mężczyzna wkrótce ponownie stanie przed sądem. Do warszawskiego sądu trafił akt oskarżenia dotyczący przestępstw narkotykowych. Według prokuratury śledztwo dotyczy obrotu ponad 250 kg narkotyków i było prowadzone jeszcze przed śmiertelnym wypadkiem z września 2024 roku. Wyrok w procesie dotyczącym tragedii na trasie łazienkowskiej ma zapaść jutro. Terminu pierwszej rozprawy w nowej sprawie jeszcze nie wyznaczono. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Ostrzeżenia przed burzami miejscami z silnymi opadami deszczu będą obowiązywały dziś w południowej połowie i częściowo w centrum kraju. Na północy i wschodnich krańcach Polski przez większość dnia powinno być słonecznie. W czasie burz spodziewany jest porywisty wiatr, nawet do około 70 km na godzinę. Poza tym powieje raczej słabo i umiarkowanie. Najcieplejszymi częściami Polski będą wschód i centrum. Termometry wskażą tam do 29 stopni. To już lato, czy jeszcze takie...
3: To bardzo sympatyczne... Lipcopad. Lipcopad będzie jak pada.
2: Okej.
3: A jak to nie pada i 29, to jest lipiec.
2: To jest latko. No dobrze. To tylko na wschodzie i w centrum. Na pozostałym obszarze maksymalnie od 22 do 27 stopni.
3: To też lipiec.
2: No taki trochę udawany, ale niech będzie. A chłodniej, bo tylko 20-21 stopni będzie nad morzem i u podnóża Karpat.

0: Sam Fender.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W drugiej godzinie.
0: Aha. Ani ja sama, ani ty sama, bo jesteśmy razem do 10:00. Niesamowite, prawda? Jak to mózg rozbudzony po prostu jak brzytwa od samego rana. Zuza i Wenda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: Dziękuję za to zwątpienie w głowie. Beata Grabarczyk, Jakub Piędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska.
1: Patryk Rabiega.
0: Aha.
1: I to zaraz o tym, co Patryk, czyli o muzyce, to za sekundę dosłownie.
2: Nowy świt.
3: Dzisiaj poranek jest muzycznie tak energetyczny, że muszę powiedzieć, jak to jest u mnie. Otóż ja słucham muzyki od rana, bum, bam, bum, bam, zrywam się na raz i tu odzywa się odcinek lędźwiowy kręgosłupa, po czym staję na równe nogi z sprężystym krokiem i tu odzywają się kolana i muzyka, bum, bam, bum, podchodzę do lustra i patrzę, kto tam jest z drugiej strony. Ale ponieważ się nie rozpoznaje, muzyka bum, bam, bum, bam, zakładam okulary i tym bardziej się nie rozpoznaje. Dopiero po pierwszej kawie orientuję się, że jestem już 5. rok na emeryturze. Jak to zleciało? Bum, bam, bum, bam.
1: I my już teraz tylko bum, też bum, bam, bum, bam.
0: No i w rzeczy samej.
1: Jako, że Patrykowi bum, bam dobrze szło, to już nie będziemy eksperymentować, chociaż były pomysły na piosenki z bum w roli głównej, ale Queen chyba też sobie poradzi.
0: No też jest całkiem bum, bam.

0: Właśnie się złamałem.
1: Włączył telefon, bo mu się utwór skojarzył z innym i tyle. Tyle z dnia bez telefonu.
0: No bo musiałem, żeby później nie zapomnieć. Ale nie masz czasami czegoś takiego, że przypomnieć się piosenka w ciągu dnia, że chciałabym później posłuchać w drodze do domu, na przykład z pracy. I żeby tego nie zapomnieć, to sobie zapisujesz? Nie gra ci muzyka w głowie, kiedy nic nie gra? Albo kiedy czymś
1: gra mi non-stop muzyka w głowie i ja też uważam, że czasem trzeba porozmawiać z kimś inteligentnym, więc gadam do siebie.
0: O, bardzo dobre podejście.
1: I też podoba mi się podejście, Zbyszek teraz przy okazji próbie przekazał razem z Marią mi, tylko nie pamiętam od kogo oni wzięli to sformułowanie, ale że w pewnym wieku, kiedy rzecz przychodzi do głowy, to trzeba mówić od razu, bo potem już jej nie będzie.
0: Tak.
1: Ja jestem w tym pewnym wieku.
0: Nie, no dobrze, to porozmawiajmy o tym w takim razie, bo ja już jestem też w tym wieku.
1: Ja myślę, że niektórzy są w tym wieku od razu, a niektórzy nigdy nie dochodzą do tego wieku.
0: Ja jestem w tym wieku, gdy biorę telefon, to obsługuję go drugą ręką, a nie wszystko w jednym ręku. To jest pewna zmiana pokoleniowa.
1: Że musisz trzymać telefon w lewej dłoni i
0: a prawą
1: odbieram. Obsługujesz.
0: To mi się włączyło jakiś czas temu. Inna rzecz jest taka, że jak chodzę, to teraz częściej zakładam ręce do tyłu, jak ty przez Mińską przemierzając.
1: To było wszystko sfingowane, muszę powiedzieć.
0: Aha, czyli ty tak nie robisz.
1: Artur
0: ja tak
1: Andrus powiedział
0: robię.
1: To. Maria, Artur słucha. Tylko dlaczego to gra, skoro ja nie chcę, żeby on grał?
0: Cóż za aktywne słuchanie. Pozdrawiamy Marię.
1: Pozdrawiamy Marię. Artur Andrus mówił, że trzeba mówić, póki się pamięta.
0: No i proszę, jestem tego zdania. Chrisa Isaaca mi się zapragnęło posłuchać, jak słuchałem Queenu. I też jak patrzę na playlistę, to mi się zapragnywa. Chce mi się posłuchać Nosowskiej nowej o przepięknym tytule.
1: I przepiękny jest tytuł, ja już to powiedziałam na ofie, a powtórzę teraz Państwu, bo to jest SOS chaosu. Ale ja uważam, że gdyby to czytać jako SOS chaosu, to jest to równie bezbłędne.

0: 19 minut po siódmej. Zuza, wielka polityka czy heroesy?
1: Heroesy.
0: No okej.
1: Okay. Polityka będzie, Klaudiusz. Znajdziesz przestrzeń na politykę, więc teraz...
0: A heroesy nie wiadomo, kiedy wrócą.
1: Nie wiadomo, antenie. Kiedy się znajdzie przestrzeń w życiu na heroesy.
0: No właśnie. A dzisiaj polityka z artykułem na ten temat to Olaf Szewczyk pisze o Heroes of Might and Magic.
1: Czyli miało być o heroesach, a jednak i tak jest polityka. Przepraszam.
0: Ładne. No tak, ale jeżeli w ramach polityki są heroesy, to ja poproszę więcej. 30 lat ponad ma już ta gra. Seria gier strategiczno-fabularnych. Fenomen, którym zachwyca się już trzecia generacja. No i tutaj w tym artykule można przeczytać historię powstania heroesów, która jest niebywale magiczna, baśniowa i nierealna i abstrakcyjna.
1: No w końcu Heroes of Might and Magic, to jaka inna miałaby być ta historia?
0: No wiadomo, ale słuchaj. Przecież. Otóż w upojną noc sylwestrową, teraz nie wiem, czy dobrze wymawiam, John Van Cunningham?
1: Cunningham brzmi bardzo dobrze i po angielsku.
0: No właśnie, nie wiem, czy to, no powiedzmy. 20-letni student matematyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles intensywnie oddawał się Dionizjom. Jak wspomina w wydanym właśnie przez Gamebook.pl albumie Nealda Halforda, Heroes of Might and Magic, 30 lat legendarnej serii, pochłonął dawkę alkoholu, która powaliłaby słonia, rano sponiewierany kacem. Zapragnął dokonać ablucji, wtedy właśnie doznał łaski objawienia. A kiedy brałem prysznic, by ochłonąć, cała koncepcja zmaterializowała się przed moimi oczami na zasłonie prysznicowej. Musiałem ją tylko zapisać.
1: Zapis nie mógł być szybki i łatwy, bo to jest jednak całkiem bogata gra.
0: No nie wiem, jak to się robi tak szybko na pstryknięcie palcami.
1: Ja osobiście jestem fanką Heroes of Might and Magic numer 3. Ona była wydana nieco później, bo 1999 roku, więc jeszcze nie ma 30 ta wersja.
0: No
1: i
0: właśnie,
1: ona jest, wydaje mi się, najbardziej rozpowszechniona pokoleniowo.
0: Takie mam wrażenie, że trójka najczęściej powraca.
1: I ja się dowiedziałam, bo to jest gra, jeżeli państwo nie grali, to jest gra turowa. Czyli można w nią grać samemu przeciwko komputerowi, ale można usiąść w kilka osób przed jednym komputerem i w zasadzie tak jakby to była plansza nie na komputerze, tylko po prostu rozgrywać to tura po turze i buduje się swoje królestwo, buduje się swoje armie i potem się przeciwko sobie albo przeciwko temu komputerowi toczy batalię. Ja przed tym spędziłam, mam wrażenie, z moim rodzeństwem i ze znajomymi jakieś bardzo długie godziny i mam ogromny sentyment, a ostatnio się dowiedziałam, że jako, że ta gra ma tak długi staż, to są osoby, które tworzą na przykład specjalne mapy albo specjalne udoskonalenia do gry, żeby móc sobie w to grać jeszcze lepiej i jeszcze fajniej. I to jakby nie jest nowa wersja, tylko do tej trójki starej, ze tą starą grafiką.
0: Zmodernizowana.
1: Tak. Dodają jakieś swoje elementy, żeby móc robić swoje kampanie i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to całe uniwersum w zasadzie.
0: Ja się zupełnie nie dziwię, chociaż ja nie mam aż tak dużego sentymentu do heroesów, albowiem dopiero w dorosłym życiu parę tur rozegrałem. Natomiast mam pełne zrozumienie, dlaczego to może być dla tak wielu ludzi coś tak bardzo sentymentalnego. Szczególnie, że jeżeli chodzi o taką powiedzmy baśniowość czy sferę fantasy, o której wspomniałem, no to tu też jest wzmianka o tym, że autor heroesów bardzo wielbił tolkienowską trylogię Władcy Pierścieni, podobnie jak bohaterowie Stranger Things uwielbiał gry planszowe i RPG. No i tak jak walczące z Demogorgonem dzieciaki z fikcyjnego miasteczka Hawkins w stanie Indiana uwielbiał matkę wszystkich gier RPG, czyli Dungeons and Dragons. Tak jest. Państwa związki emocjonalne z Heroesami, albo Dungeons and Dragons na przykład, jeżeli są, to proszę...
1: Albo z innymi w ogóle starymi grami, bo to może jeszcze coś, co nam nie przychodzi do głowy, ale zachęcamy, zapraszamy nowy świt, nowy.świt@nowyświat.online. Można też zadzwonić i powiedzieć. 224-280-280. Ja mam jeszcze niepopularną opinię, gdyż ja lubiłam grać również w Heroes 5.
0: Rozumiem, że to kontrowersyjne.
1: Kontrowersyjne, no bo to jest nowe. O właśnie, Franek już się krzywi.
0: Bo to nie trójka. Okay.
1: Bo to nie trójka. Co to jest? Nowa grafika. 3D w ogóle, a nie 2D. Okropne i obrzydliwe. Ale ja lubiłam.

0: 28 minut po siódmej. Andrzeja pozdrawiamy, który nam się dorzucił. Karol jeszcze na liście. Janusz i Andrzej, ale inny Andrzej niż ten wcześniejszy Andrzej. Dzięki piękne za wpłatę. Dobra, odświeżam.
1: I ile jest?
0: 3, 4, 6, 842.
1: Czyli wzrosło.
0: Do przodu idziemy.
1: Do przodu. Przypominamy.
0: Oj, Grzegorz się dorzucił.
1: Nowyświat.online, nowa siedziba. Nowa siedziba zaistnieje na jesieni. Będziemy mieli przeprowadzkę i Państwa zachęcamy, żeby się dorzucać do tejże przeprowadzki. A była mowa o tym, czy Heroesy, czy polityka. Heroesy były, więc teraz polityka. Ale to nie my, tylko Klaudiusz. Dzień
0: tak
1: dobry.
0: Tak ci się wylosowało. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się Wam bardzo nisko.
1: Dzień tak, dobry. Klaudiuszu, bo ja chciałam pytać...
2: Dobra, pytaj.
1: Chciałam pytać, czy ty jesteś człowiekiem grającym w grę, tak jakby już zrobię jakąś tutaj pętelkę mikro z poprzednim wejściem. Czy grałeś kiedykolwiek w gry i w które? Czy masz sentyment do któregoś starocia?
2: Grałem w gry, tak. Chyba najdłużej, najmocniej i najbardziej przeżywałem taką grę, która się nazywała Prince of Persia.
1: O!
0: Ej, szanuję.
1: Wyciągnę.
0: Now you're talking.
1: No i bardzo dobrze. I to jest kolejna dopisana do tejże listy. I słuchamy. Już nie
2: Ale
1: przerywam.
2: W ogóle przyznaję, że jestem mało taki growy, tak byśmy to odezwali.
0: Gamingowy.
2: Tak, ale słuchaj, słowo gamingowy, to prawda.
0: Ale to jakby natura twojego zawodu się manifestuje, nawet jeżeli grasz w gry, to musi być tam jakaś władza, monarchiczność, Prince of Persia, wszystko się zgadza.
1: Jakieś zamachy.
2: Tak, to wszystko tam było. Chociaż była też taka gra, ona się nazywała, czekajcie, przypomnijcie mi, Wolfenstein?
0: Tak, była. Strzelanka.
2: To te pierwsze lata, jak PC-ty zawitały. U nas, pod naszymi strzechami dość popularnie. No to tak to było. A teraz o tym, co było wczoraj, bo ponad 7 godzin, no dobra, z przerwami, ale jednak trwało przesłuchanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich na sejmowej sali, jednej z sali komisji oczywiście, nie na plenarnej, było... No, chyba nawet kilkaset osób z różnych organizacji pozarządowych. Zaczęło się gorąco, bo zaczęło się od oskarżeń, że i marszałek Sejmu, i prowadzący te obrady nie dopuścili obywateli do głosu. Sama frekwencja oczywiście przyczyła temu, że obywatele nie zostali dopuszczeni, bo ci, którzy się zapisali, a jak mówię, to było kilkaset różnego rodzaju organizacji, mogło przyjść do Sejmu i te pytania kandydatom zadawać. Ale żeby oddać pewną atmosferę tego, jak się zaczęło to przesłuchanie, to ten fragment chyba najlepiej tę atmosferę odda.
3: Ja się bardzo cieszę, że w trakcie tej kadencji Sejmu udało się wprowadzić taki zwyczaj wysłuchania publicznego, żeby obywatele mogli przybyć i zapytać, mogli sami dokonać wyboru tego strażnika.
4: Właśnie nie wpuszczacie obywateli do Sejmu, którzy tam stoją.
3: Panie pośle, bardzo bym prosił.
4: To jest fikcja z tym możliwym przez obywateli zabraniem głosu.
3: Bardzo dziękuję, panie pośle. Nawet jak się pan w tym nie zgadza.
4: Nie ma co dziękować, po prostu Sejm jest zamknięty.
5: Panie pośle Matecki, panie pośle Suski, przyjdzie czas i na przesłuchanie was. Dajcie ludziom się wypowiedzieć.
6: Ciebie czerwony komuchu też, nie bój się.
2: No i tak, no właśnie, tak to się zaczęło. Było trochę emocji na początku, ale potem też dodajmy, te emocje zostały stanowane, zostały organizacje pozarządowe, które naprawdę miały setki pytań do obojga kandydatów. Ale zanim pytania, to był czas na autoprezentację. Adam Borowski, działacz opozycji były, dzisiaj kandydat Prawa i Sprawiedliwości, bardzo mocno z tą partią i z tym środowiskiem związany, choć chyba najbliżej ze środowiskiem Gazety Polskiej i Telewizji Republika, tam bardzo często różne sprawy komentuje. Głośny był całkiem niedawno jego spór sądowy z Romanem Giertychem. Spór przegrany przez Adama Borowskiego, który zresztą nie wypełnia poleceń i orzeczeń sądów w tej sprawie, w związku z czym być może trafi nawet do więzienia w związku z niewypełnianiem tych orzeczeń, a nie z samym sporem z Romanem Giertychem. No, co oczywiście też ma być przykładem na opresyjność dzisiejszego państwa. Zresztą Adam Borowski sam przyznawał, że ma świadomość arytmetyki sejmowej, że pewnie rzecznikiem praw obywatelskich nie zostanie, ale że startuje właśnie po to, żeby mieć też możliwość powiedzenia wszystkiego, co mu na sercu leży. Polska jest krajem bezprawia w tej chwili. Podawał wiele przykładów na to, dlaczego jego zdaniem jest to bezprawie. Są to też, dodajmy, przykłady bardzo zbliżone do tego, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, poczynając od Zbigniewa Ziobry i innych, którzy zostali źle potraktowani przez zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. No i oczywiście sporo tych przykładów, które w tej autoprezentacji Adama Borowskiego się pojawiły, to fragment tego.
7: Sprawa księdza Olszewskiego. To ja byłem pod aresztem księdza Olszewskiego i tych pań. Byłem na ulicach, protestowałem przeciwko temu bezprawiu. Ja nie mam wykształcenia prawniczego, to prawda. Zresztą konstytucja tego nie wymaga. To ustawa nakazuje, więc dużą wiedzę prawniczą. Ale ja chcę powiedzieć, że nie trzeba mieć kodeksu karnego w głowie. Wystarczy, że głowa jest w kodeksie karnym. Ja wiem, gdzie to opresyjne państwo, moja ojczyzna, opresyjne państwo, atakuje bezbronnych obywateli. Atakuje ich i bezprawnie ich zamyka.
2: I o ile Adam Borowski postawił w całej swojej prezentacji wczorajszej odpowiedziach na pytania raczej na krytykę obecnej władzy i krytykę dotychczasowego także postępowania Rzecznika Praw Obywatelskich, czy nawet wcześniej rzeczników, bo też ta krytyka sięgała chociażby profesora Bodnara, to Sylwia Gregorczyk-Abram, druga z kandydatów, no nie, teraz bym powiedział, że są same druga z kandydatów, o tak chyba będzie dobrze, jak powiem, odmienię, postawiła raczej na takie współpracę z organizacjami pozarządowymi, mówiąc, że od lat się z nimi spotyka, że słucha ich głosów i że jeżeli obejmie ten urząd, będzie ich przedstawicielką właśnie jako Rzecznik Praw Obywatelskich.
8: Od ponad 20 lat zajmuję się ochroną praw człowieka. Nie poznałam ich na konferencjach ani z podręczników. Poznawałam je na salach sądowych i podczas codziennych spotkań z osobami, które państwo zawiodło. Towarzysząc osobom z niepełnosprawnościami, które po prostu chciały żyć pełnią życia, reprezentując ofiary handlu ludźmi, dla których uwolnienie od sprawców było dopiero początkiem długiej drogi. Broniąc obywateli korzystających z wolności zgromadzeń. Reprezentując sędziów i prokuratorów, którzy ponosili osobiste konsekwencje swojej niezależności. Stając po stronie osób dyskryminowanych i wykluczanych.
2: I bardzo podobnie było, jeżeli chodzi o pytania. Adam Borowski raczej z jasną wizją, Sylwia Gregorczyk-Abram raczej przedstawiająca się jako ta, która różne głosy będzie brała pod uwagę. Odpowiadając na pytania, mówiła, że no, w tej sprawie trzeba się przyjrzeć,

0: wizją, że kobiety nie powinny mieć zrównanego wieku emerytalnego z mężczyznami, a na przykład Sylwia Gregorczyk-Abram, że ta dyskusja jeszcze przed nami i że tutaj różne głosy słyszy i się w nie wsłuchuje, więc tak raczej to wyglądało. Całość, bo ma taki styl zresztą, chciał zakończyć Marek Suski. Te pytania też się do Sylwii Gregorczyk-Abram wcześniej pojawiły, ale ona raczej unikała tej sprawy. Dotyczą roku 23, końcówki roku 23, też dodajmy, żeby tutaj być w prawdzie z tym wszystkim, co się wczoraj na sali działo, czyli przejęcia mediów publicznych. Pamiętamy wyłączanie sygnału. No i Prawo i Sprawiedliwość od dawna twierdzi, że Sylwia Gregorczyk-Abram była w to zaangażowana, miała być na WhatsAppowej grupie wejście i doradzać, jak to zrobić. Więc wczoraj o tę sprawę na samym końcu przesłuchania, czyli po godzinie 21, jeszcze pytał Marek Suski.
1: Takie pytanie, jaka była pani rola w obalaniu siłowym wolności słowa w mediach publicznych i czy obecna propozycja Platformy Obywatelskiej objęcia funkcji rzecznika praw człowieka jest zapłatą za obalanie mediów publicznych i ucieczką w immunitet? No bo ta władza prawdopodobnie już się niedługo skończy. I drugie pytanie dotyczy spotkania, które było u pana Żurka z panią 29 grudnia 2025 roku. Tam były takie osoby jak pan Kijowski, Kramek, Augustynek, Lempart, Paweł Kasprzyk, Szczurek. Proszę mi powiedzieć, czy omawiano tam sytuację procesową poszczególnych uczestników tego spotkania, bo pani Augustynek, zwana babcią Kasią, żali się, że na Żurka, że te sprawy jeszcze nie zostały skręcone. I kolejne pytanie, czy ustalono tam, jak atakować ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością?
0: Tutaj Sylwia Gregorczyk-Abram odpowiadała, że niezwykła mówić o tym, co dzieje się na zamkniętych spotkaniach. Trzeba pytać tych organizatorów tego spotkania, a jeśli chodzi o przejęcie mediów publicznych, to mówiła, że prokuratura tutaj nie dopatrzyła się znamion przestępstwa i ona też tak uważa, tak tę sprawę zamykała. No i co dalej, bo to też jest ciekawa rozgrywka. Trzeba pamiętać, co działo się 5 lat temu. Był rok 21, Prawo i Sprawiedliwość wtedy rządziło praktycznie niepodzielnie, ale Senat był w rękach ówczesnej opozycji, a trzeba pamiętać, że wybór Rzecznika Praw Obywatelskich i, co ważne w tej sprawie, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, no właśnie odbywa się przez Sejm, ale za zgodą Senatu. No i wtedy był układ. Przypomnę, że żeby wybrać dzisiejszego Rzecznika Praw Obywatelskich, któremu kończy się kadencja, czyli profesora Wiącka, PSL postanowiło pójść na pewien układ z PiS-em i poprzeć ich kandydata w Senacie na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, czyli dzisiejszego prezydenta Karola Nawrockiego. Dzisiaj gra, no jest inny układ sił oczywiście niż w 21 roku, ale w sumie jest podobna. PSL-owi i PiS-owi i Konfederacji zależy na prezesie IPN-u Mateuszu Szpytnie, dzisiejszym wiceprezesie Instytutu Pamięci Narodowej, ale bardzo przeciwstawia mu się Koalicja Obywatelska i Lewica. Natomiast są też potrzebne głosy PSL-u do tego, żeby Sylwia Gregorczyk-Abram została Rzecznikiem Praw Obywatelskich i być może właśnie tak ten, przepraszam, polityczny deal będzie wyglądał, bo głosowanie w sprawie szefa IPN-u też jest odsuwane, przesuwane w czasie. Ewidentnie tam są stanowiska ucierane, żeby można było Sylwię Gregorczyk-Abram w piątek pewnie razem z prezesem IPN-u wybrać na stanowisko, no bo w piątek to głosowanie ma się odbyć.
2: Ja powiedziałabym, że to jest o tyle pozytywny news, że rzadko kiedy są w sytuacji w polityce, w której możemy powiedzieć, że dogadali się.
0: No tak, one co jakiś czas występują, chociaż nie tak często, to prawda.
2: Więc w zasadzie jest to powód do jakiejś celebracji. No, jakaś umowa została, jakiś deal, to piękne polskie słowo, zawarte i coś poszło do przodu, więc to chyba dobrze, a nie, że się
0: kłócą. Zobaczymy, czy dopną ten deal.
2: No to prawda.
3: Na pewno dopniemy nasz rozkład jazdy w środowy, który polega na tym, że Klaudiusz jeszcze powróci po 16 w popołudniówce. Jak powrócę. Się nie wymiga w żaden sposób, no właśnie. Dzięki ci, mój drogi, i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Pięknego dnia.
2: Wzajemnie.

0: Przypomniało mi się dwie rzeczy, Sun Klaudiusz też tą grę wspomniał, czyli Wolfenstein. Natomiast tą grą ja mam jeszcze studenckie przeżycie. Graliśmy na komputerze z kolegami w trakcie sesji. No i gra była ważniejsza niż pójście na egzamin. To tak na marginesie a propos starych gier komputerowych.
1: Nie, no to chyba wszystko w normie.
2: Tak, ale ja jestem ciekawa, czy to było na zasadzie podejście. Gramy przez całą noc i przez to nie wstajemy na egzamin, albo gra jest ważniejsza, więc się nie uczymy. Czy to była nawet decyzja, nie idę na egzamin, bo jest misja do skończenia.
1: Mm-hmm. Oczywiście, że tak. Która misja jest ważniejsza, edukacyjna czy Wolfenstein? Da.
2: To jest do rozsądzenia każde w swoim własnym sumieniu.
1: Jungle będzie teraz, ja dzisiaj od rana mówię, że Jungle słuchałem, nowy Jungle, The Wave, czekam na ich płytę, ona wyjdzie w sierpniu, w połowie sierpnia, o ile dobrze pamiętam, a to jest zajawka tego, co nadchodzi.

0: Wspaniały jungle. Niezawodny.
1: Prawda?
0: Zgadza się.
1: Dobrze. Jedna ze słuchaczek napisała, że zwizualizowałam sobie głowę w kodeksie karnym na ostrą, prawie Ludwik XVI. Widzę, że państwo też wracają sobie do jakichś wspomnień gamingowych właśnie w grupie patronów. No właśnie, można mówić gamingowych? Można mówić. To jest chyba w formie konsensusu przyjęte.
0: Gładsze jest to słowo niż growych.
1: Growych, tak, gaming.
0: Ale co państwo na to też się chętnie dowiemy. O, gra Faraon. Tej okładki nawet nie znam.
1: Ani ja. Ale pani Renata zna dobrze.
0: 2-3 lata potem już nigdy do niego nie wróciłam. Biedny Faraon, porzucony. Ale tak, jeszcze te takie stare na konsole różne, też 2D. To jest taki design, który mam wrażenie też wraca.
1: Pegasusowy.
0: Pegasusowy.
1: Tak.
0: Wraca, nie? Lubimy sobie teraz mieć taki, że wszystko śmiga bardzo gładko, tak jak na nowych interfejsach, ale że wizualnie ta nostalgia się chyba wielu pokoleniom naraz
1: tak
0: uaktywnia i lubimy sobie do tego wrócić.
1: Bardzo, bardzo.
0: Jeżeli chodzi o czcionki.
1: Czy ty masz doświadczenia gamingowe, komputerowe, tudzież konsolowe właśnie sprzed lat?
0: Sprzed lat, poza tymi Heroesami masz na myśli?
1: No.
0: Jeszcze w moich doświadczeniach wtedy jest World of Warcraft. To jest również gra, której się tworzy wojska i biega, tylko wtedy nimi się tam zaznacza inaczej.
1: A nie, to Warcraft zwykły, bo World of Warcraft.
0: Tak.
1: To jest też taka gra z widok, może zza postaci, jak się nazywa kamera.
0: Tam też to było, z trzeciej osoby. Że patrzy mu się w kark.
1: Tak.
0: Te postaci. Nie pamiętam w takim razie, którą grałam.
1: A Warcrafta grałam. Strategia.
0: To ja chyba w Warcrafta.
1: Nieważne, to jest plus 10 do szacunku w moich oczach.
0: O, dziękuję bardzo.
1: Wielbiasz Warcrafta.
0: Jest, na tyle go lubiłam, że potrafię do tej pory cytować w losowych momentach te postaci, kiedy się w nie klikało, szanowni państwo, wydawały się im polecenia i one wtedy w jakiś sposób akceptowały to, że mają coś zrobić. Mm-hmm. Na przykład, kiedy grało się ludźmi, to czy tam trollami, to on odpowiadał, tak panie.
1: Więc... Więcej pracy?
0: Tak. Więc ja czasami w swoim życiu to mówię. Gorzej jak trafi na osobę, która nie grała i tak ona tak na mnie patrzy pytająco, co ja mówię? Ale ja tak patrzę, jak ktoś cytuje stare polskie filmy, których ja nie pamiętam i wtedy wszyscy są równie zażenowani.
1: Ja mam takie doświadczenie bardzo, myślę, kolektywnie odczuwane, że język Barei i Miś w szczególności to jest taki język komunikowania się, który państwo często przywołują w różnych wiadomościach. Ale nie o filmach dzisiaj, o grach, gdyby ktoś chciał jeszcze dopowiedzieć 224 280 280.

0: no está que da el golpe.
1: Rozpoczęliśmy tę godzinę od podsumowania muzycznego Bum Bum Bum. I tak teraz ten utwór, choć piękny, to Bum Bum Bum nie był.
2: No nie, zdecydowanie nie.
1: Ale poprawimy się.
2: Tak, mam jeszcze ponad 2 godziny na muzyczne różne odsłony playlisty, tak, więc będzie ku temu okazja. Poszaleścilibyśmy jeszcze.
1: A myślałam, że poszalelibyśmy, chciałeś powiedzieć.
2: A to słuchaj, to wszystko przed nami. Ale godzina dobiega końca, za 4 minuty będzie 8:30. Rozmowa redaktor Beaty Grabarczyk, której gościnią dziś będzie Dominika Długosz z Newsweek Polska.
1: A to The Jacks.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Ponownie narasta napięcie wokół cieśniny Ormus. Amerykańskie dowództwo oskarża Iran o celowe zaatakowanie 7 statków handlowych w ciągu ostatniego tygodnia. W odpowiedzi Waszyngton wznowił blokady irańskich portów, a Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą strzec cieśniny, pobierając od przepływających statków opłatę w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Sytuację na Bliskim Wschodzie komentował Radosław Sikorski. Podkreślił, że status cieśniny Ormus wynika z prawa międzynarodowego i nie powinien być jednostronnie zmieniany.
1: Polska stoi na straży i na podstawie, na bazie prawa międzynarodowego, a cieśnina Ormus są to wody międzynarodowe. To jest bardzo ważne, aby nikt nie próbował anektować wód międzynarodowych, bo byłby to niebezpieczny precedens, który mógłby zadziałać w bardzo nieoczekiwany sposób dla bardzo wielu krajów.
0: Przy okazji wizyty w Stanach Zjednoczonych minister spraw zagranicznych mówił też o bezpieczeństwie Europy. Polska może dołączyć do europejskiej koalicji antybalistycznej. Jak mówił Radosław Sikorski, stanie się tak, jeśli polskie firmy przedstawią projekty potrzebne europejskiemu przemysłowi obronnemu. Sikorski odniósł się również do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego przez polskie lotnictwo. Podkreślił, że nie był to odosobniony przypadek i przypomniał wcześniejsze naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty i drony. Dodał, że reakcja polskich sił powietrznych była właściwa. Kuba po raz kolejny pogrążyła się w ciemnościach. Wczoraj doszło tam do całkowitej awarii krajowej sieci energetycznej. To już piąty blackout na wyspie w tym roku. Brak prądu pogłębił także niedobory wody pitnej, a w wielu miastach, w tym w Hawanie, trwają protesty mieszkańców. Kubański minister energetyki zapewnia, że awaria nie była wynikiem błędu człowieka. Według władz przyczyną była seria wyłączeń bloków energetycznych, która doprowadziła do załamania całego systemu. Kuba od miesięcy zmaga się z kryzysem energetycznym związanym z przestarzałą infrastrukturą i niedoborem paliwa. A na koniec zmieniamy temat i zapraszamy do Czarnolasu. Tam od piątku będzie można posłuchać muzyki, obejrzeć spektakle i spotkać się z autorami książek, bo rusza czwarta edycja Festiwalu Sztuki Carpe Diem. W programie są m.in. koncerty Leszka Możdżera, Agi Zarian i Mai Kleszcz, a także spektakle teatralne, czytanie poezji i spotkania poświęcone biografiom znanych postaci.
2: W tym roku wprowadzamy nowy cykl biografii non-fiction, dlatego spotkamy się z autorami biografii ciekawych osób. Będziemy rozmawiać o właśnie tych biografiach z Justyną Sobolewską, Andrzejem Franaszkiem, Dorotą Karaś, Markiem Sterlingowym i Cezarem Łazarewiczem. Tradycyjnie będzie również spotkanie z dr Katarzyną Kasią i Grzegorzem Markowskim, czyli kwiatki czarnoleskie, coś na co zawsze czekają tłumy naszych gości.
0: Mówił Ireneusz Domański, dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Festiwal potrwa od 17 do 19 lipca. Oprócz koncertów i spotkań z pisarzami zaplanowano także dwa spektakle teatralne oraz finałową potańcówkę z orkiestrą taneczną Melodia i Rytm Jana Emila Młynarskiego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Temperatura w centrum i na wschodzie kraju zbliży się dziś do granicy upałów. W Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie sięgnie 28-29 stopni. W Szczecinie i Poznaniu termometry wskażą 26, w Bydgoszczy i Olsztynie 25, Kraków 24, Katowice 23, we Wrocławiu i Gdańsku 22, a w Zakopanem 21 stopni. A gdzie burze, Mateuszu?
5: Aha, burze tam, gdzie będzie grzmiało.
4: To czyli państwo już wiedzą. Jak grzmi, to znaczy, że burza.
5: Prawda?
4: Wspaniała prognoza.
5: Może też błyskać, to też jest znak.
4: No tak, bo jeżeli błyska, a jeszcze nie grzmi, to znaczy, że burza będzie dopiero za moment.
5: Mhm.
4: No i proszę państwa, a jeżeli ktoś jednak nie ma czasu na spoglądanie w okno, czy już błyska, czy nie, to ja donoszę, iż przez południe i częściowo centrum Polski przetoczą się burze i tam głównie powieje wtedy też mocniej, poza burzami raczej spokojnie.

0: Roosevelt i Colors. Tak zaczęliśmy trzecią godzinę dzisiejszego poranka. Niezmieniony skład. Zuza i Łęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Beata Grabarczyk też już jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To taki troszeczkę zmieniony.
0: Tak. Ale to niezmienny jak co środę.
1: To racja.
3: Nowy świt.
1: To jest w ogóle cudowne, jak się pokłócić i pogodzić w 3 sekundy. Politycy też tak potrafią, prawda, Beato?
2: No troszkę gorzej to bywa. Kiedyś bardziej tak potrafili. Teraz jest średnio.
0: Ale dłużej się kłócą i dłużej się godzą, czy tylko jedno się wydłużyło?
2: Właściwie się nie godzą. Można uznać, że dłużej się kłócą.
1: I o tych kłótniach zapewne w pierwszej rozmowie politycznej.
2: No i tak i nie, bo porozmawiamy trochę o panu Świrskim, który lada chwila pewnie usłyszy zarzuty. Został wczoraj zatrzymany, trafił do prokuratury w Rzeszowie. No i o tym troszkę porozmawiamy z Dominiką Długosz z Newsweeka. Cześć Dominiko, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa. Witam państwa przed odbiornikami również.
2: No, jak miło. Słuchaj, zarzuty, które prokuratura zamierza postawić Świrskiemu, dotyczą 2017 roku i tej kampanii dotyczącej sądów. No i tak się zastanawiam, 9 lat temu i po 9 latach dopiero się prokuratura zdecydowała na te zarzuty i do tego wszystkiego zrobiła przeszukanie u osób, które wykonywały to polecenie Polskiej Fundacji Narodowej, czyli on się Makowski nazywa i pani Plakwicz. Po 9 latach. Znaczy, to co prokuratura robiła przez te 9 lat? Bo ja nie ogarniam tej kuwety.
4: Nie, no przez 7 to chyba wiemy, co robiła.
2: No tak, absolutnie nic. Przez 6, no bo to już prawie 3 mamy teraz, no to dobra.
4: To jest Piotr Matczuk i Anna Plakwicz.
2: Tak.
4: Pani Plakwicz teraz jest w kancelarii prezydenta, a pan Piotr jest w tej chwili w Telewizji Republika. Natomiast to, co prokuratura robiła przez 7 lat, to wszyscy wiemy, udawała, że różnych spraw nie ma i że nie ma się co nimi zajmować. To, co szczerze mówiąc, trochę prokuratura nas tutaj chyba wszystkich zaskoczyła, bo wszyscy żeśmy zapomnieli o tym nieszczęsnym PFN-ie.
2: Tak.
4: I ta Fundacja Narodowa to było coś, o czym żeśmy gadali dużo, bo właściwie nie wiadomo, czym się ten twór zajmował przez lata. Przypominają sobie być może państwo ten jacht, który był spektakularną porażką, który miał reklamować Polskę na całym świecie, miał opływać morze i oceany i nieść imię Rzeczpospolitej na sztandarze, a zepsuł się w pierwszym porcie czy drugim. I trzeba go było na lawecie odciągnąć, o ile mamy jakieś morskie lawety. I to była spektakularna porażka, ale za tym wszystkim stały właśnie takie akcje jak Sprawiedliwe Sądy. Po to Prawo i Sprawiedliwość powołało sobie tę Polską Fundację Narodową. To znaczy, nie oszukujmy się, to była instytucja, która miała robić propagandę, która miała robić tego typu kampanie reklamowe za pieniądze spółek Skarbu Państwa, bo do PFN-u zrzucały się wszystkie największe spółki Skarbu Państwa. Tam były pieniądze z Orlenu,
2: tak,
4: tam były pieniądze z KGHM-u.
2: Ten PFN w 10 lat dostał, uwaga, 630 milionów złotych od spółek.
4: Tak, 630 milionów złotych. Sama ta akcja reklamowa Sprawiedliwe Sądy kosztowała prawie 8,5 miliona złotych. A polegała ona wyłącznie na szczuciu na sędziów. Znaczy, były oczywiście przypadki, i te przypadki są, sędziów, którzy się upili, którzy ukradli coś w sklepie, którzy spowodowali wypadek, którzy nie zapłacili za paliwo. One były wtedy, one są teraz.
2: I one będą
4: występują.
2: Zawsze, bo ludzie tak.
4: One
2: tak.
4: Są wśród nauczycieli, wśród prokuratorów, wśród lekarzy, wśród urzędników skarbowych, wśród dziennikarzy. Są w każdym zawodzie, bo tacy są ludzie. I wyobraźcie sobie państwo, co by się wydarzyło w tej chwili, w 2026 roku, gdyby powstała jakaś fundacja, która ma zorganizować kampanię reklamową pod tytułem Pokaż lekarzu, co masz w garażu. I na plakatach za 9 milionów złotych rząd Rzeczpospolitej zacząłby szczuć na lekarzy. To wszyscy byśmy uznali, że jest to jakiś w ogóle absurdalny skandal, że wymaga, że chcemy systemowych rozwiązań, że chcemy reformy służby zdrowia, że nie chodzi o zarobki lekarzy, tylko chodzi o to, żeby ten system działał, żeby przy tych zarobkach również pacjenci z tego systemu mieli korzyści, a nie czekali po 2 lata i tak dalej. To byłaby ogólnonarodowa dyskusja. A wtedy pojawiły się tego rodzaju plakaty i wszyscy, i rząd uznał, no tak, no i co? No tak ma być.
2: No, tak ma być.
4: To jest w ogóle... I bardzo dobrze, że prokuratura w końcu się tym zajęła, bo rzeczywiście, naprawdę, proszę Państwa, ja wiem, jak to absurdalnie brzmi, ale my żeśmy wszyscy trochę o tym PFN-ie zapomnieli i że to jest też jedna z tych historii, które wymagają rozliczenia, bo jednak mówimy, tak jak powiedziałeś przed chwilą, o kwocie ponad 500 mln zł. To są gigantyczne pieniądze. My cały czas się zastanawiamy, dlaczego mamy dziurę w NFZ-cie na 20 miliardów. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że PFN 500 mln. Właśnie dlatego, że budowa i rozbiórka Ostrołęki 1,5 mld. Właśnie dlatego, że te pieniądze szły przez lata nie w te miejsca, w które iść powinny. Zamiast robić reformy, zamiast naprawiać system, drukowaliśmy plakaty o tym, że sędzia ukradł śrubkę. Naprawdę. Znaczy, przypomnijmy sobie, jak absurdalne to było.
2: Wiesz co, tylko ja jeszcze jeden taki absurd widzę i to będzie przytyk do obecnego rządu. Ta fundacja istnieje wciąż.
4: Tak.
2: Wciąż i nadal. Tak. I,
4: ta fundacja istnieje wciąż i nadal ma jakieś pieniądze.
2: No tak, no bo dostaje ze spółek Skarbu Państwa te pieniądze. Ja rozumiem, że trzeba było przez chwilę tę fundację utrzymać, bo to trzeba rozliczyć, pozamykać programy, tam podsumować
4: no tak, ale
2: wszystkie
4: kwestie. 3 lata później.
2: No właśnie. I nie słyszałam, żeby fundacja zrobiła jakąkolwiek kampanię i sobie istnieje.
4: To, tak.
2: To dlaczego ona istnieje?
4: Wiesz co, nie mam zielonego pojęcia.
2: No
4: znaczy moim zdaniem ona istnieje. Wiesz co, w tym momencie weszłam na jej stronę internetową, żeby zobaczyć, kto tam w ogóle jest w tej chwili szefem. Niestety na stronie Głównej Polskiej Fundacji Narodowej mam komunikat, strona w przebudowie, system wnioskowy został czasowo zawieszony, więc najwyraźniej ona jest totalnie w przebudowie w tej chwili. Nie mam pojęcia dlaczego. Widzę, że ona ma nawet radę fundacji powołaną w roku 2024 i 2025.
2: Tam są ludzie ze spółek Skarbu Państwa, bo ja to wczoraj oglądałam. No i tyle.
4: I tyle. Tylko no problem polega na tym, że bardzo wiele tych instytutów, fundacji i instytucji powołanych przez Prawo i Sprawiedliwość funkcjonuje nadal. No, mają zmienione nazwy, zajmują się trochę czym innym, ale funkcjonują nadal, nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Dlatego, że z tego co pamiętam, ale muszę to sprawdzić, wiesz, czy ona została powołana ustawą?
2: Nie, ona została powołana na mocy uchwały spółek Skarbu Państwa.
4: No to jest bardzo prosto ją zlikwidować. No nie ma
2: właśnie.
4: Żadnego powodu, żeby to utrzymywać.
2: No właśnie, trzeba.
4: No tam... dlatego, bo że rozumiem, dlaczego i działają instytucje, które na przykład zostały powołane na mocy ustawy.
2: To wiadomo.
4: To wiadomo.
2: Tak, Nawrocki zawetuje zmianę ustawy. Natomiast tutaj to jest naprawdę prosta sprawa i ta instytucja istnieje. Ona ma mocno ograniczony skład, tam poograniczano pensje tych ludzi, którzy tam pracują i tak dalej, i tak dalej. To znaczy na tych oszczędnościach zrobiono 10, znaczy inaczej, na tych cięciach zrobiono 10 milionów oszczędności. Ale dalej wracamy do punktu 630 milionów wpływów w ciągu 10 lat. Więc te 10 milionów przy tym wyglądają trochę jak, no jak na waciki.
4: No.
2: Ale wracając, słuchaj, do pana Świrskiego, no bo on w związku z tą kampanią Sprawiedliwe Sądy ma usłyszeć zarzuty. Natomiast to, co jest ciekawe, ty powiedziałeś, że ten jacht miał opłynąć świat i sławić imię Polski, a ja sobie pomyślałam w tym czasie, że pan Świrski opływał w luksusy. No bo na przykład bardzo często latał do Stanów Zjednoczonych i latał klasą biznes i co było śmieszne, no jakby fundacja kupowała mu miejsca w klasie ekonomicznej, po czym on podjeżdżał na lotnisko, brał służbową kasę, tą kartę i przebukowywał sobie to miejsce na droższe i tłumaczenie było takie, źle się poczuł, ponieważ była wysoka temperatura i duża wilgotność powietrza.
4: A to w biznes klasie jest inno?
2: No właśnie. No właśnie to mnie fascynuje, że biznes klasa poradzi na wilgotność powietrza.
4: To znaczy pan Świrski robił to, zdaje się, również jak był w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, bo on, przypominam, był szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i on słynął również z takich typowych slapów i prześladowania redakcji.
2: Tak.
4: Próbował je obkładać karami w wysokości 500 000 każda za jakieś naprawdę...
2: Za wypowiedź na przykład gościa, której jesteś w stanie skontrolować w programie na żywo. No, gość mówi, co
4: nie,
2: chce.
4: A poza tym trochę nie od tego są media, tak? Tylko media są od zadawania pytań. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, co mówi nasz gość. Natomiast pan Świrski tam było wiele razy odrzucane, były te jego wnioski i tak dalej. Wiesz co, pan Świrski zdaje się, no jest, ma taki charakter, ja nie chcę oceniać jego zachowań, bo to też trochę nie od tego są dziennikarze, ale zdaje się, że to było takie bardzo ludzkie u niego. On się po prostu czuł lepszy.
2: Tak.
4: I po prostu czuł, że jemu się ta biznesklasa należy. Zresztą pan Świrski jest jednym z niewielu przypadków, kiedy ludzie PiSu odwołali człowieka PiSu, bo przypomnijmy, że on stracił stanowisko szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji po tym, jak pojawił się wniosek o Trybunał Stanu dla niego w związku z jego działaniami, ale Krajowa Rada go odwołała głosami właśnie przedstawicieli wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość prezydenta.
2: To było dość ewidentnie,
4: że tam była taka wojna w rodzinie, taka bardzo, bardzo brutalna. Więc pan Maciej Świrski chyba miał to do siebie, że po prostu nie zjednywał sobie jakoś specjalnie wielu przyjaciół.
2: Ja jeszcze tylko, żeby państwu unaocznić, jak luksusowo człowiek sobie żył, to powiem tak. W 5 lat 170 tysięcy wydał na hotele i restauracje. Tam miał na przykład rachunek za jedną kolację na 2500 zł. I to nie były, proszę państwa, restauracje takie, pierwsza z brzegu, kebaby i te klimaty. Nie. To były te restauracje z gwiazdkami Michelina i tego typu rzeczy. W ciągu tych 5 lat zużył też 4 MacBooki, kupił sobie też z tej służbowej karty. Jeden na przykład, ten MacBook był za 10 tysięcy, drugi za 17 i podobno ten za 10 tysięcy biedaczek zgubił w pociągu. No i jak poproszono...
4: Cóż za roztargniony człowiek.
2: I jak poproszono o zwrot tych rzeczy, to on, jego prawnik przyszedł z kopertą i z tej koperty wysypał tam jakieś myszki, kable, te sticky, pamięci takie przenośne. No i to tak powiedzieli, żeby sobie policzyli w tej fundacji. Generalnie ze karty służbowej wydał człowiek 426 tysięcy złotych, także well. Słuchaj, ja ci muszę zadać jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno, które mnie nurtuje od dawna i teraz mi się przypomniało. Czy poseł Kuźmiuk, to on jest na jakimś etacie takim wygłaszacza sejmowego? Bo właściwie nie ma relacji sejmowej, żeby poseł Kuźmiuk się nie odezwał.
4: Wiesz co, ale mówisz o jego występach na plenarce?
2: Nie, mówię o jego występach medialnych.
4: Więc
2: on jest po prostu niesamowity.
4: Tak, ale to jest bardzo prosta sprawa. Poseł Kuźmiuk nie ma zahamowań i poseł Kuźmiuk się nie boi mediów oraz poseł Kuźmiuk chce rozmawiać z każdym dziennikarzem.
2: Bo i nie boi politycy... się biura prasowego też?
4: Kompletnie, kompletnie. Poseł Kuźmiuk jest wolnym elektronem, on sobie robi co chce i są politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy na przykład boją się rozmawiać publicznie ze mną czy z dziennikarzami TVP, bo boją się, że ktoś zobaczy i potem będą podejrzenia i w ogóle, a jak dochodzi do starcia z dziennikarzem, w sensie mówię o starciu retorycznym wyłącznie, to oni się gubią, a poseł Kuźmiuk nie ma tych problemów i to stary ludowiec jest.
2: To
4: on sobie poradzi ze wszystkim, więc on... Tak, on występuje, bo lubi morze i
2: I ciągle jest w Sejmie, bo on jest i świątek, i piątek. Znaczy, czy to jest poniedziałek, dzień poselski, czy to jest niedziela, poseł Kuźmiuk jest na dyżurze.
4: On nawet tam był, jak był w Parlamencie Europejskim, wiesz? Więc...
2: No, no tak, no to mamy kolejnego fajnego człowieka. Bardzo ci dziękuję, Dominiko. Dominika Długosz-Newsweeka była moją rozmówczynią. Dzięki wielkie i miłego dnia.
4: Miłego dnia.
1: A rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk, jak zwykle po 9.30.
0: Powróci
1: kolejna. I przy okazji możemy zapowiedzieć, bo...
0: Tego nie ma na playliście, ale jakbyś chciała dalej...
2: No, nie.
0: Okay. Marcin Sośniak będzie potem z nami
1: tak,
0: i z Beatą.
1: Tak, z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Tak jest.

0: Czy ty zdajesz sobie sprawę, Zuzo, że to jest dopiero 25. album Rolling Stonesów?
1: O, to benefis powinien być jeszcze jakiś kolejny z tej okazji.
0: Tak, no
1: jak ćwierćwiecze i półwiecze się obchodzi, to jeżeli 25.
0: Ćwierć dyskografia, ćwierć płyt, ćwierć album.
1: Tak jak było w Wiedźminie, ćwierć, nie, tam było pół wieku poezji, to jest ćwierć album. To trzeba jakoś mądrze...
0: Ćwierć to, Kubo?
2: Ćwierć płycie.
1: Ćwierć płycie. O,
0: dziękuję.
1: Kuba.
0: Widzisz, trafiła na poetę, tak.
1: A jest to nasz album tygodnia, Foreign Tongues.
0: Tak, płyta, na której pojawiają się Robert Smith z The Cure, Bruno Mars, Chad Smith.
1: Jak to pięknie nasza redakcja muzyczna napisała, pewien rokujący basista z Liverpoolu.
0: Tak jest, on się też się
1: właśnie
0: tu pojawia. Tak.
1: W innym składzie kiedyś grał takim... Mhm. O żuczkach.
0: Tak, ale są też wstawki z sesji nagraniowych do Hackney Diamonds sprzed kilku lat, co oznacza, że w pewnym sensie oczywiście na tej płycie można usłyszeć nieżyjącego już niestety Charlie'ego Wattsa, którego pożegnaliśmy w 2021 roku, więc Aleja Gwiazd i Aleja Sław rozciąga się przed nami w tym tygodniu.
1: I naprawdę dobry album. Ja też serdecznie polecam. Brzmi jak Stonesi, ale czego by się spodziewać, no skoro 25 album, to chyba mają wypracowane swoje brzmienie przecież.
0: Jubileuszowo. Mm-hmm. No pewnie. A teraz będzie pan raper pewien z Waszyngtonu.
1: Brzmi jak film nowy Nolana. Ten raper. Odyseja.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędras w roli głównej.
2: Dzień dobry.
1: Ola Amigo.
3: Dzień dobry, Ola, Ola.
2: I to nie bez przyczyny to Ola, bo to już co do tego, że wiemy kto, jaka pierwsza drużyna będzie w finale Mistrzostw Świata. Domyślam się, że o tym za dwa słowa chociaż.
3: Tak, od tego zaczniemy. Oczywiście Hiszpania, Hiszpania zagra w finale.
2: Ja żałuję. Ja chciałam, żeby to była Francja.
1: Na Francję?
2: Tylko dlatego, że jest piosenka jest taka bardzo elektroniczna, w której jest "And I'm flying like Mbappe" i potem i ja bardzo lubię tę pieśń do auta. A, i chciałam, żeby...
1: To zmienia postać rzeczy.
3: To sobie ją
2: włączysz.
3: Ale to... Włączysz przed meczem o trzecie miejsce.
2: Okej.
1: Okay. No właśnie.
2: Ustalone, dziękuję.
3: Tak, no Hiszpanie po raz drugi w historii awansowali do finału mundialu. Ten pierwszy raz był w 2010 roku i wtedy od razu zwycięski. Mają zamiar piłkarze Luisa de la Fuente powtórzyć ten scenariusz sprzed 16 lat. Wczoraj zadali kłam dwóm teoriom. Pierwszej takiej, że nikt na tym mundialu nie jest w stanie zatrzymać Francuzów. A druga była taka, że Hiszpania jest zbyt słaba, żeby marzyć o jakimkolwiek sukcesie. Żadna się nie potwierdziła z tych teorii. Bo Hiszpania pokonała Francuzów w dniu ich święta narodowego zresztą. To podwójnie bolesne dla Francji.
2: I to było w takim układzie ale leble, a nie ale leble.
3: O, pięknie to ujęłaś, tak. I to Hiszpanie pokonali Francuzów w sposób bezdyskusyjny, całkowicie zneutralizowali ich ofensywny potencjał. Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, znakomici piłkarze. Potem także Désiré Doué, który zastąpił Barcolę. No oni wszyscy wyglądali jak dzieci we mgle. Dość powiedzieć, że ten cały gwiazdozbiór francuski, który tak z taką łatwością przedostawał się w poprzednich meczach pod pole karne rywali, no tym razem przez większość meczu nie oddał żadnego strzału. Dopiero w końcówce się troszkę ożywiło, ale nawet te celne strzały, które oddali w końcówce bodaj trzy, no nie stanowiły większego zagrożenia. A defensywa Hiszpanii, stoperzy Cubarsí i Laporte, wahadłowi Cucurella i Pedro Porro, rządzący niepodzielnie w środku pola Rodri, niezwykle pożyteczni w ofensywie Olmo i Lamine Yamal, no i skuteczny Oyarzabal, no pokazali Francuzom, jak się powinno rozgrywać takie kluczowe mecze Mistrzostw Świata. Zrobili to perfekcyjnie. Na prowadzenie wyszli w 22 minucie po rzucie karnym wykonanym przez Oyarzabala po faulu na Lamine Yamalu. Podwyższyli w 58 po golu Pedro Porro. No i Francuzom zostało wtedy około 40 minut, łącznie z tym czasem doliczonym, na odrobienie strat. To nie jest mało. A mimo to nie potrafili absolutnie nic wskórać. Hiszpania udowodniła, że zasługuje na ten finał. Ma najlepszą defensywę tego turnieju. W 6 meczach stracili zaledwie jedną bramkę w ćwierćfinale z Belgią. Strzelili przy tym 13 goli. No więc ten bilans mówi sam za siebie. Miejsce Hiszpanii się po prostu w tym finale należało. A z kim zagrają Hiszpanie w finale? No właśnie, ten finał, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o 21:00 na stadionie w East Rutherford w stanie New Jersey, nieopodal Nowego Jorku. Jest na razie, ten skład tego finału jest na razie dla nas częściowo zagadką, ale już dzisiaj wieczorem będzie rozwiązana ta zagadka. O 21:00 rozpocznie się mecz Anglii. Anglii, która czeka na powtórny triumf w mundialu od 60 lat z Argentyną, która broni tytułu zdobytego 4 lata temu w Katarze. Ta rywalizacja Anglików z Argentyńczykami ma swoją historię. Ja przypomnę tylko lata 80., kiedy 4 lata po wojnie brytyjsko-argentyńskiej o Falklandy, konflikcie zbrojnym, bądź co bądź, na mundialu w 86 roku Albiceleste pokonali dumnych synów Albionu w ćwierćfinale po dwóch ikonicznych absolutnie golach Diego Maradony. Jeden z tych goli to slalom między graczami angielskimi i władowanie piłki do siatki, a drugi to ręka Boga, czyli słynny gol, który w erze VAR-u by absolutnie nie przeszedł.
2: Okej, ale to spodziewamy państwa się podobnych emocji teraz?
3: Emocje będą na pewno, bo Anglia aż buzuje tymi emocjami, Argentyna no to naturalne. Argentyna nie, tak. Żyje piłką nożną, więc ja się spodziewam ogromnych emocji. Mam nadzieję, że mecz nie

0: pamiętają, że Mateusz nie ogląda mistrzostw w niedzielę, tylko ogląda je
1: finału,
0: z państwem.
1: Tak, tak
0: finału, tak. Tylko ogląda w poniedziałek razem z państwem.
1: No właśnie, jest szansa, że to będzie Hiszpania, Anglia, bitwa na amerykańskiej ziemi, to historia też już
2: oj, to wszystkie mecze z podtekstem historycznym, więc bardzo, bardzo ciekawie. Nie zapominajmy także o meczu o trzecie miejsce, on z kolei o 23 w sobotę, to na pewno Francuzi, no i przegrany z dzisiejszego meczu. Ale wszystkie te cztery drużyny aspirują do Mistrzostwa Świata, więc dla nich mecz o trzecie miejsce to będzie taka smutna konieczność, mam wrażenie. Jak to zazwyczaj bywa w historii, znaczy nie zazwyczaj, ale często bywa w Mistrzostwach Świata ten mecz o trzecie miejsce. Jedna z drużyn często odpuszcza, no bo właściwie mieliśmy mieć złoto. A gramy tutaj jakieś ochłapy. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych, także piłkarsko tam, trzeba powiedzieć, nie najlepiej zaplanowali prezentację Roberta Lewandowskiego, zarządzającej jego nowym klubem, czyli Chicago Fire. Uczynili to w dniu pierwszego z półfinałowych meczów Mundialu. Można to było zrobić w któryś z dni, kiedy jest przerwa, na przykład wczoraj albo pojutrze. Prawda? Więcej wtedy byłoby zainteresowania pewnie tym wydarzeniem.
0: A może to tak specjalnie?
2: No może tak, może jest jakiś ukryty sens.
1: Czekaj, bo dzisiaj prasa kolorowa pisała o tym, przepraszam, zaraz znajdę nagłówek.
0: Ja widziałam nagłówek o tym, że Robert bardzo sprawnie odpowiadał w trakcie konferencji prasowej, że to jest dość imponujące, bo miał na zmianę pytania po polsku, po angielsku i po hiszpańsku i przełączał się bardzo szybko, a to nawet jeżeli ktoś jest naprawdę płynny, to bywa trudne.
2: To jest zdecydowanie na plus. Dodam tylko, że jeżeli zaplątałby się dziennikarz z Niemiec, to Robert również odpowiedziałby po niemiecku. Więc no, duży szacunek dla piłkarza. Nie wszyscy w takim stopniu potrafią opanować język
1: zdecydowanie
2: kraju, w którym grają. I co tam w prasie kolorowej pokazują?
1: Dziennikarz z USA, zachwycony Robertem Lewandowskim, dziennikarz CBS. On zrobi show na boisku. I tu ochy i jachy.
2: No. Czyli się podoba na razie.
1: Tak. Robercik jest okej. Okay. Mimo tego, że...
2: Dla nas się podoba, mówią w Chicago o Robercie Lewandowskim. No, obecność Roberta Lewandowskiego stała się faktem, tak czy inaczej, w lidze MLS. No, zaczyna się nowy etap w karierze reprezentanta Polski. Czy schyłkowy?
0: Tak no, mówią.
2: To zobaczymy. W wietrznym mieście ma spędzić Robert Lewandowski najbliższe dwa sezony z opcją trzeciego. Czy to będzie ostatni jego klub? To się okaże. No i czy Lewy zagra już w noc z czwartku na piątek przeciwko Vancouver Whitecaps? To też pytanie sobie zadają pewnie w Chicago. Wyobraźcie sobie, że zostajemy w Chicago, mimo że zmieniamy dyscyplinę, bo tam z kolei zameldowali się polscy siatkarze.
0: O.
2: Dziś w Hoffman Estates pod Chicago właśnie rozpoczyna się trzeci turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni rozpoczną meczem z Bułgarią w dogodnej dla kibiców porze, bo o godzinie 19 polskiego czasu.
0: To miło.
2: Jak się nasi uwiną, to i półfinał Mundialu państwo obejrzą. Więc trzymajmy kciuki. Następni rywale to Brazylijczycy, to z kolei w nocy z piątku na sobotę, Francuzi w sobotę późnym wieczorem i gospodarze Amerykanie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Polska na razie zajmuje wysokie trzecie miejsce w tej Lidze Narodów, ustępując jedynie Japończykom i wspomnianym Amerykanom. Ekipa Nikoli Grbicza jest blisko awansu do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. Awansuje 7 najlepszych zespołów. No ale trzeba pamiętać, że nasze siatkarki też były czwarte przed ostatnim turniejem finałowym i w efekcie na ten turniej nie jadą. Niestety. Więc ten ostatni turniej fazy zasadniczej jest też bardzo ważny. Ale ten czas leci, bo Tour de France już niemal na półmetku, wyobraźcie sobie. Za nami 10 z 21 etapów. Po poniedziałkowym dniu przerwy wczoraj kolarze wrócili do ścigania w górach. Tym razem przemierzali bardzo malownicze okolice masywu centralnego.
0: Mateusza boli, chociaż to nie on pedałuje.
1: No, powiedz. Nie pomyślałem sobie, że to w sumie dobrze dla Francuzów, którzy jeśli nie zdobędą trzeciego miejsca, wcześniej wrócą do domu, to jeszcze na rowery sobie popatrzą.
2: Jeszcze na rowery sobie popatrzą. Myślę, że wielu z nich tak czy inaczej obserwuje. A w Tour de France nawet w telewizji ogląda się fantastycznie, bo ujęcia z helikopterów, z dronów. Przepiękne okolice masywu centralnego wczoraj. 166-kilometrowa trasa wiodła z Aurillac do położonego ponad 1200 metrów nad poziomem morza L'Eluron. Kilka takich poważniejszych podjazdów po drodze. Szczęścia próbował m.in. Ekwadorczyk Richard Carapaz. No ale bohater tegorocznej wielkiej pętli jest tylko jeden. Jak zwykle w najbardziej odpowiednim momencie na pedały nacisnął Tadej Pogaczar i po prostu odjechał reszcie. najgroźniejszych rywali. Słoweniec pojawił się na mecie ponad pół minuty przed Belgiem Remco Evenepoelem

0: i Francuzem Paulem Seychasem, który miejscem na podium uświetnił obchody Dnia Bastylii. Potem niestety panowie piłkarze się nie dostosowali. 44 sekundy do Pogaczara stracił Jonas Wijnegård. Duńczyk w klasyfikacji generalnej utrzymuje się na drugim miejscu, ale traci już 3 minuty i 36 sekund. Pół minuty za Wijnegårdem przyczaił się Remco Evenepoel, waleczny Belg. Więc tu no, z pewnością powalczy jeszcze o drugie miejsce Remco. Pogaczar nie powinien, mimo że jest jeszcze, tak jak mówiłem, dopiero prawie półmetek wyścigu, nie powinien oddać tego prowadzenia w Tour de France już do końca. No chyba, że zdarzyłoby się coś nieprzewidzianego, jakiś kryzys, jakaś choroba, jakaś kraksa, czego oczywiście nie życzymy wielkiemu słoweńskiemu kolarzowi. Dzisiaj okazja do wykazania się dla sprinterów. 161 km po płaskim z Vichy do Nevers. Także jeżeli ktoś lubi oglądać walkę na finiszu, no to właśnie taki dzień dzisiaj.
1: To będzie trochę łatwiej niż po górach, Mati? Bo teraz się nie skrzywiłeś na ten sprint.
2: Nie, jak słyszę po płaskim, to mi się aż chce ruszać. To jest jakiś cudowny scenariusz bez przewyższenia.
1: Myślę, że chociaż może panowie lubią tak po górach.
0: No niektórzy lubią.
2: Jest, jak się nazywa ten...
1: Oni widzą płaskie, myślą sobie, Jezu, jak nudno.
0: Nie no, ci, którzy dobrze jeżdżą po górach, to na płaskim nie mają szans, bo tam z kolei sprinterzy są wyspecjalizowani w takich etapach, więc no, to tak to wygląda.
2: Był kiedyś zawodnik, a to w ogóle nie związane z jazdą, który tak szybko podbiegał w górę na nartach. Pokazywałeś mi go.
0: Peter Nordhook, tak?
2: Nordhook, tak. Tak. Za każdym razem o nim myślę, jak pokonuje jakieś przewyższenia.
0: No i Klebo, i Johannes Klebo teraz w ostatnich...
2: A to może o Klebo
0: chyba mówiłeś, o Klebo mówiliśmy, tak, bo jeżeli mówimy o troszkę starszych czasach, parę lat temu, to Nordhook, a teraz zdecydowanie Klebo. Johannes Klebo, tak.
2: Na tych igrzyskach,
0: tak, rzeczywiście tak, to sobie tutaj oglądaliśmy.
2: To było spektakularne.
0: Tak, tak, gdzie wszyscy tam człapali pod górę ledwo, a on sobie tak włączał. Taki Tadej Pogaczar na śniegu, tak, zdecydowanie. Tak.
1: Ja to jestem też ja, kiedy mi mówią, że Szarlotko już mi zamówili na górze, a ja już zjechałam trochę poniżej knajpy. To wtedy ja też tak wyglądam.
0: Też potrafisz.
2: Mhm. Albo Marcinka.
0: No właśnie.
1: Marcinka nie ma w górach.
0: Nie?
1: Nie. Tam tylko Szarlotka.
0: Jeszcze nie wpadli na to w Dolomitach.
1: Wszystko przed nimi. Myślę, że Włochom by smakowało. Nie wiem, co to jest za absurdalny pomysł, żeby Marcinka nie było w całej Europie. No ale cóż. Cały sport za nami.
0: Cały sport za nami.
1: Skoro już o Marcinku. Marcinek wraca, szanowni państwo, w trakcie każdej audycji na Ofie. Więc w końcu wybrzmią na antenie, może nas opuści dzięki temu.
2: Tak, a za sport dziękujemy Jakubkowi.
0: Tak, nie Marcinkowi. Dziękuję wam bardzo.

0: Zostaliśmy skrzywieni trochę inną
1: obydwoje
0: wersją. Tak, ja tak, też słyszę ciągle Zalewskiego przy tej piosence.
1: Bo to oryginał...
0: Skandal tak mówić, ja wiem, ale...
1: Oryginał to jest Niemen, który teraz wybrzmiał, Przyjdź w taką noc, a Zalewski śpiewał Niemena, ma całą taką płytę, gdzie chórki przepiękne robią mu siostry Przybysz. I ta wersja z chórkami, te dziewczyny tam wspaniale to przemyślały. One właśnie to zrobiły. I te chórki są dobrze przemyślane. O! I tak dobrze są zrobione, że ja kiedy słyszę teraz oryginał Niemena, to muszę sobie dośpiewywać za nie. A ja jestem jedna, chociaż i Wenda, ale ta druga nie śpiewa razem ze mną, jak Natalia z Pauliną. I to jest naprawdę bolesne dla mnie w tym momencie.
0: Ja bym do ciebie chętnie dołączył tak w ramach Solidarności, ale ja nic z tego.
1: Słuchaj, wszystko przed tobą.
0: Nie,
1: wszystko przed tobą. Ale były bardzo zabawny pstryczek w twoją stronę, tylko ja nie wiem, gdzie panowie to znaleźliście, ale bo na grupie patronackiej mi się nie wyświetla, ale że Mateusz wiedzie bardzo spokojny żywot, skoro ani piłka, ani kolarstwo, że żadnych emocji tobą nie targają. Siedzisz sobie spokojnie, wolne wieczory.
0: Jestem typowym okazem stoika. Nierozchwianego przez sport. Nie, zupełnie poważnie. Piłeczkę w ostatnim czasie trochę oglądałem, więc trochę mną targało. Szczególnie przeżywałem to, co wszyscy. Odejście Norwegii i Halanda, więc jestem takim, jak się nazywa? Sezonowiec, tak? Kibic sezonowy.
1: Niedzielny.
0: Trochę niedzielny, tak. To w tym przypadku zobaczymy, na jak długo zostanie ta passa. No a poza tym...
1: Ale ciebie mogą na przykład drażnić wszystkie bify rapowe, a niektórym to jest zupełnie niedostępne i ty tam czytasz, jak o co oni się kłócą, trzymasz stronę jednego, on przegrywa i to wtedy...
0: To prawda, jest emocjonujące, chociaż jest ich trochę mniej niż meczów, wprawdzie, ale...
1: Aha. Czy raperów jest mniej niż meczów?
0: Znaczy bifów w rapie jest mniej niż meczów.
1: No to dobra.
0: A raperów to jest...
1: Ale ciągną się dłużej.
0: To też racja.
1: Możesz przez 30 lat przeżywać jeden bif, a mistrzostwa są, a potem ich nie ma, tylko są kolejne. I to już nie to samo przeżywanie.
0: A jak się pogodzą raperzy, bo to też niedawno miało miejsce. Mm. To jest dopiero...
1: To prawda.
0: Wyczyn. Wiesz co, Zuza, ja będę miał do ciebie pretensje. Już mam i będę miał długo.
1: W sprawie?
0: W sprawie Marcinka, bo dużo o nim mówiłaś, siedzę i patrzę na zdjęcia.

0: Wedle tych ustaleń, które teraz są, musimy przestać mówić o Marcinku na antenie, gdyż ja go za 2 tygodnie przywiozę.
1: Państwo to słyszą?
0: Państwo to słyszą. Obiecałam. Ja go przywiozę, bo akurat tak się będzie pięknie składało, że będę we wtorek jechała z domu rodzinnego, żeby dojechać na poranek, więc ja wtedy przywiozę Marcinka w ilości sztuk 4 i będziemy testować i wtedy wszystko ja Państwu opowiem o tym wspaniałym cieście.
1: Nie mogę się doczekać. Kuba też w to wchodzi, nie?
0: Wchodzi.
1: Pięknie.

0: Za 4 minuty będzie 9, zanim zamkniemy tę godzinę, to jeszcze szybko sobie odświeżę. Nowy Świat Online, ukośnik, nowa siedziba, jak sytuacja, 346 932 zł.
1: Pięknie. Przypominamy, że to zbiórka na naszą przeprowadzkę. Kończymy trzecią godzinę, zaraz zaczynamy czwartą, co znaczy, że Tomasz Ławnicki będzie z nami po serwisie.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Rząd na razie nie planuje nowych osłon przed wzrostem cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że wszystko zależy od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie i ewentualnej eskalacji konfliktu.
1: Jeżeli sytuacja geopolityczna będzie się rozwijała, to będę przedstawiał propozycje, natomiast na dzisiaj takiej propozycji nie ma. Natomiast co będzie dla mnie główną determinantą, to czy sytuacja będzie eskalowała i się rozwijała, jeżeli będzie dochodziło do większej liczby ataków. Donald Trump teraz mówi, że nie ma wojny, ale są pojedyncze ataki, więc myślę, że te najbliższe tygodnie będą decydujące.
0: Mówił minister energii w rozmowie na antenie TVN24. Miłosz Motyka przypomniał, że poprzedni pakiet osłonowy kosztował budżet państwa około 5 miliardów złotych. Dodał też, że długoterminowo rachunki za energię mają obniżyć inwestycje w odnawialne źródła energii.
1: Do 2030 roku myślę, że to powinno być 10% mniej w stosunku do tego rachunku, który mamy przy zrealizowanym planie.
0: Pierwsza energia z morskich farm wiatrowych już trafiła do krajowego systemu. Według resortu to początek zmian, które w kolejnych latach mają ograniczyć wzrost cen prądu, a docelowo doprowadzić do ich spadku. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wnioski po kontroli w warszawskim szpitalu południowym. NIK wykryła szereg nieprawidłowości. Według kontrolerów część pacjentów zamiast być przyjmowana w zwykłym trybie do szpitala trafiała przez SOR. Zastrzeżenia budzi również sposób prowadzenia świadczeń komercyjnych i tych opłacanych przez NFZ.
2: Na jednym z oddziałów nie zapewniono należytego rozdzielenia udzielania świadczeń pacjentom nieodpłatnie i odpłatnie. Działalność komercyjna prowadzona na tym samym oddziale i w tym samym czasie przez tych samych lekarzy, którzy pracują w ramach kontraktu z NFZ, może być uznana przez fundusz za naruszenie umowy.
0: Mówił rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. W raporcie znalazły się także zastrzeżenia dotyczące stanu części pomieszczeń, zbyt długiego czasu pracy personelu medycznego oraz braków w dokumentacji. NIK skierowała do władz szpitala 11 zaleceń, które mają poprawić organizację pracy i bezpieczeństwo pacjentów. Dwie osoby hospitalizowano po wypadku na autostradzie A2 w kierunku Poznania. Około godziny 7 na wysokości koła bus zderzył się z samochodem osobowym. Po uderzeniu bus przewrócił się na bok i wpadł na barierki. W zderzeniu uczestniczyły 4 osoby. Do szpitala przewieziono 2 pasażerów samochodu osobowego. Kierowcy muszą liczyć się teraz z dużymi utrudnieniami. Jezdnia w stronę Poznania między węzłami Dąbie i Koło jest zablokowana. Utworzył się kilkukilometrowy korek. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd przez koło i informuje, że utrudnienia mogą potrwać do godziny 10. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Środa zapowiada się burzowo w pasie od Wielkopolski i Dolnego Śląska aż po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Miejscami opady będą intensywne. Na pozostałym obszarze, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie, powinno być pogodnie. Wiatr powieje na ogół słabo i umiarkowanie tylko w czasie burz. Porywiście. Termometry wskażą maksymalnie od około 20 stopni nad morzem i 20-25 stopni na krańcach zachodnich i północnych, do nawet 29 stopni w centrum oraz na wschodzie. Gdybyś miała wybrać, gdzie dziś chciałabyś być? Północ, centrum, południe?
4: Nad morzem.
3: Nad morzem.
4: Mhm.
3: To
4: może chłodno,
3: możemy się dogadać.
4: Ale jak ładnie.
3: Mhm.

0: That's the end?
1: My też bardzo tęskniliśmy za Janet Jackson, to z 89 roku. Pani Janet, rozpoczyna ostatnią godzinę naszego spotkania. Jak to będzie po czesku? Janet Jacksonowa?
2: Na pewno, oczywiście, że każde nazwisko żeńskie jest z końcówką owa. Oczywiście, że Whitney Houstonowa. Mhm. Mhm.
1: Gdybyśmy chcieli zczesić Zuzę, to by było Zuza
2: Ilendowa. Tylko nie wiem, co z tym łyby zrobili. Pewnie Ilendowa.
3: Ilendowa, zapewne tak.
2: Jak Wądraczkowa.
3: No bardzo właśnie. Pięknie. Ale nie o nazwiskach dzisiaj w czeskim kąciku, ale najpierw dżingiel.
4: Nowy świt.
3: To i teraz już można, ahoj.
2: Ahoj, właśnie, bo się w ogóle nie przywitam, kłaniam się Państwu. I oczywiście zagadeczka musi być, zagadeczka. Taka zagadeczka, która nam się może kojarzyć pogodowo,
1: ja
2: ale...
1: wiem, to musi być to. Nie mówisz mi, że Czesi mogą inaczej mówić na... w sensie tak nazywać jakąś inną rzecz niż to, co my myślimy, że to jest.
2: Tak, no bo ty już widzisz tam w zestawie dźwięków, jaki dźwięk się pojawi. Będzie hip-hopowy dźwięk będzie, wiesz?
1: O.
2: Słowo to ulewa. To U powinno być troszkę dłuższe i oczywiście, że nie ma nic wspólnego z ulewą. To jest jasne, nie? Bo w polskim znaczeniu właśnie ulewa nasza, tak, że pada rzęsisty deszcz, ale jest taki drobny związek, że po tym jak spadnie ten rzęsisty deszcz, można czuć to, co Czech rozumie pod słowem ulewa. O!
3: Mam pomysł, ale posłuchajmy.
2: No dobrze.

0: To był taki duet Indie i Witch i utwór był o tym, jak ważne jest dla nich rymowanie. O.
1: Bo to jest ulga? Chociaż raz! Wow.
0: No i co teraz, słuchacze? To nie muszą państwo już pisać. Zuza odgadła od razu. Ulga,
1: tak cieszę, jak państwo wszystko usłyszeli.
0: Widziałam, że nie sprawdzałaś nigdzie, to nie. Od razu wpadłaś na to. Miałam jeszcze podpowiedź, ale to już ta podpowiedź jest nieaktualna. Daniowa ulewa, to jest ulga podatkowa. O. A Polakom to się słowo może kojarzyć z innym słowem, które mogą znać ze sklepów, jak odwiedzają Czechy. Slewa. Slewa to jest obniżka cen, jest jakaś promocja, a ulewa no to jest właśnie ulga. Pięknie, no proszę, jak szybko sobie z tym poradziliśmy.
1: Ja już dzisiaj osiągnęłam wszystko. Dziękuję.
0: To już koniec sukcesów,
1: nie
0: tak?
1: Myślisz, że nie mam więcej ambicji.
0: Okej. No dobra, to przechodzimy. Powiedziałem slewa, bo to słowo slewa, obniżka, akurat całkiem może też mieć związek z tym tematem, bo slewa, te obniżki były kluczem do sukcesu firmy, o jakiej dzisiaj sobie porozmawiamy. To jest czeski koncern obuwniczy Batia, firma, która obchodzi 150-lecie swego istnienia. Nie, to w tym roku, nie, 150-lecie urodzin założyciela Tomasza Bati. I to jest firma, z której Czesi są niezmiernie dumni i w ostatnich dniach znów jest na ustach wszystkich Czechów. Mówiło się o tej firmie z przerażeniem, ze smutkiem, ale też i później coraz częściej z dumą, bo Czesi pokazali, że w trudnych sytuacjach naprawdę potrafią się jednoczyć, pomagać, że no właśnie jeszcze wciąż jesteśmy ludźmi. I to jest mimo trudnych takich przeżyć, to jest no, pocieszające. I te wydarzenia to taki pewien symbol. Możliwe, że ktoś z państwa widział nagrania z akcji strażaków walczących z pożarem na terenie dawnych zakładów obuwniczych Batia w Zlinie. To już tydzień trwa ta akcja i pożar wybuchł w czwartek rano i wciąż jeszcze trwa dogaszanie. Pożar pojawił się w 11-piętrowym budynku numer 34, bo to jest naprawdę ogromny kompleks fabryczny. Bardzo charakterystyczny, wielki, centralny magazyn obuwia. 60 tysięcy metrów kwadratowych. To są takie liczby, których ja sobie zupełnie nie wyobrażam, jak to można by przełożyć. Ten budynek w obecnym kształcie powstał tuż po wojnie, bo wcześniejszy został w 1944 zbombardowany, no, w znacznej części zniszczony w wyniku bombardowania aliantów. Ten pożar zaczął się w czwartek rano. Ogień pojawił się najpierw na 9 piętrze. Stamtąd rozprzestrzenił się na dach, na inne piętra. Budynek stopniowo zawalił się w dwóch miejscach od 11 piętra niemal po parter. Ale połowa budynku wciąż stoi, część szkieletu. I to w sumie niedobrze, że część jeszcze stoi, bo to utrudnia znacznie akcję strażaków. Wiadomo, że oni tam nie wejdą, bo to w każdej chwili może runąć. Przyczyna pożaru nie jest znana i to też jest poważne utrudnienie, jeśli chodzi o odszkodowania. Strażacy mówią, że to te ustalenia mogą potrwać parę miesięcy. Najważniejsze, że nikt nie zginął, że nie ma poszkodowanych, że no, ale straty są wielomilionowe.
1: Znalazłam skalę, że powiedziałeś 60 tysięcy metrów kwadratowych.
0: Tak jest.
1: To jest 6 pełnowymiarowych boisk piłkarskich, żeby sobie wyobrazić. Ogromne.
0: To miało 11 piętr. No, to jest ogromny, ogromny budynek, jak na tamte czasy magazyn super nowoczesny. Straty powiedziałem? Tak, to o stratach. Ważne by było, aby sobie uświadomić, jak istotna firma Batia w ogóle jest dla Czechów. Jaka to jest duma dla Czechów, a dla miasta Zlin to już w szczególności, bo ono by nie powstało. Ono zaistniało dzięki Tomaszowi Bati, założycielowi tego koncernu obuwniczego. I jak powiedziałem, Zlin uroczyście obchodzi 150. rocznicę urodzin Tomasza Bati, a ten pożar wybuchł tuż przed inną rocznicą związaną z tym założycielem koncernu, 12 lipca, no w sobotę to było w sobotę, rocznica. 12 lipca 1932 roku Tomasz Batia zginął w katastrofie lotniczej, lecąc do Szwajcarii swoim prywatnym samolotem Junkers F-13. Miał wziąć udział w otwarciu nowego oddziału swojej firmy w Szwajcarii. Ale jak powiedziałem, ta historia, ta firma dla Czechów jest bardzo ważna. i krótko o niej się na pewno nie da, ale jeden z odcinków podcastu Pod czeskim dachem poświęciliśmy w zasadzie jednemu wątkowi działalności Bati, językowi tej firmy. W reklamach, w sloganach, w hasłach skierowanych nie tylko do klientów, ale do pracowników. Ten język badała dr Magdalena Matkowska-Jerzyk z Zakładu Bohemistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i tak opowiadała o tym absolutnie rewolucyjnym podejściu do języka i do klienta ponad 100 lat temu.
2: Batia to był największy czeski, czechosłowacki szewc, który ma nawet uniwersytet swojego imienia dzisiaj w Zlinie. A jak ja się zakochałam w tym Bati, no zakochałam się w nim w ten sposób, że jako mała dziewczynka słuchałam opowieści mojego dziadka, który był lwowiakiem i nie zapomnę tej historii, kiedy mówił, że wchodził z mamą do sklepu z butami i tam pani nakładała mu bucik na nóżkę. I rzeczywiście to mi gdzieś tak utkwiło w pamięci, bo ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy u nas w Polsce butów nie było i po te buty trzeba było na przykład przechodzić za granicę czechosłowacką, bo dziadek właśnie mieszkał na pograniczu polsko-czeskim i tam chodziliśmy po buty i gdzieś mi te buty tak w głowie utkwiły i ten Batia i w ogóle ten obrazek taki sobie jako mała dziewczynka gdzieś tam marzyłam, że ktoś zakłada mi taki piękny bucik jak Kopciuszkowi na stópkę.
3: Ale to też dziadek zapamiętał dlatego, że został potraktowany po pańsku, tak?
2: No
3: bo
2: właśnie.
3: To jedna z zasad tak, funkcjonowania dokładnie. Tej firmy, że tak. Czy żebrak, czy bogacz, wszystkich dokładnie. Traktujemy równo.
2: No więc właśnie i każdego było też na te buty stać tak naprawdę i to była też druga rzecz. A trzecia rzecz i to jest właśnie to, czym ja się dzisiaj zajmuje, no to była ta właśnie sztuka pre i perswazji, którą Batia 100 lat temu stosował. On do klientów wysyłał listy, oczywiście miał od tego ekipę, ale w różnych językach, w zależności od tego, kim był klient, dostawał jakiś czas po zakupie list do domu z zapytaniem, jak się noszą buty. To było po węgiersku, to były po polsku teksty, to były też po niemiecku oczywiście i tak dalej. Bardzo o to dbano i przede wszystkim dbano też o język.
0: No i ten język to jeden z licznych wątków w tym, co w Bati było nowatorskie, inne. Klient, pracownik to nigdy, jakby dzisiaj powiedzieć, to nie były dla niego pozycje w Excelu. I to naprawdę klient czuł się ważny, pracownik czuł się ważny, ale Batia miał też dar, to jest brzydkie słowo, ale urabiania w sumie tych ludzi. Językiem. I to on wymyślił coś, co dzisiaj na świecie funkcjonuje powszechnie. Cena zakończona 99. Także jeśli coś kosztuje 99 koron, to jasne, że to lepiej wygląda niż 100.
4: Nie może, naprawdę to
0: tak,
4: z Czech?
0: Tak.
1: A nie ze Stanów?
0: Oni cały czas w tej chwili używają właśnie tego. Tak,
4: to... Ja byłem przekonany, że to są jakieś wiesz, szeroko zakrojone badania znaczy, psychologiczne, sztab marketingowy.
0: Możliwe, że coś podejrzał w Stanach, bo on w pewnym momencie, jak firma była w trudnej sytuacji, poleciał do Stanów i podglądał, jak działa koncern Forda. Więc tutaj nie dam sobie nic uciąć, Czy
1: na pewno był pierwszy?
0: Czy na pewno był pierwszy? W Europie myślę, że był pierwszy. Możliwe, że to u Forda już wcześniej podejrzał, bo on troszkę tych wzorców z Ameryki przywiózł wtedy. Możliwe też, że znana jest, wydaje mi się, że powszechnie ta historia o tym, jak on wysłał swoich ludzi do Indii. W 1925 roku wysłał? Chyba tak. I żeby sprawdzić, jak tam ten rynek obuwniczy wygląda i dostał telegram. Halo, jego pracownicy piszą, nie, to strata czasu, tu nikt nie nosi butów, wszyscy chodzą boso. I on patrząc na ten telegram, wow, tu wszyscy chodzą boso. Co za rynek, jakie możliwości sprzedaży. Wysyłamy jak najszybciej pierwszą partię butów do Indii. W Indiach dzisiaj jest przekonanie absolutnie, że to jest indyjska firma. Oni nie zdają sobie sprawy, że ta firma jest z Czechosłowacji wcześniej, tak? Bo dla nich ta firma istnieje od zawsze, od ponad 100 lat. No więc taki jest Batia, taki był Batia i te historie, no przy takim podejściu zbudował tą swoją światową potęgę. To była fabryka obuwnicza to jedno, no ale właśnie po jakimś czasie to miał już własną fabrykę opon, samoloty, to już chyba jego brat przyrodni zaczął produkować rowery, naprawdę to był ogromny, ogromny koncern. Jak mówiłem, dla Zlina jest to postać wielka. Kiedy firma Batia funkcjonowała parę lat, 1900 rok, Zlin liczył 2000 mieszkańców. W 1939, jak wybuchła II wojna światowa, to Zlin liczył około 40 parę tysięcy mieszkańców, coś koło tego. Więc przyrost gigantyczny. Zatrudniali 70 tysięcy pracowników w różnych krajach, oczywiście w Czechosłowacji najwięcej. Ta 150. rocznica dokładnie urodzin była w kwietniu i wtedy w czeskiej telewizji całe mnóstwo programów poświęcono Bati. Między innymi Paweł Welew, emerytowany dyrektor Fundacji Tomasza Bati, opowiadał o tym, z jakimi problemami mierzyła się ta rodzina w pierwszych latach.
5: Oni zaczynali w bardzo ciężkich warunkach. Oni miewali głód.
0: Na start mieli bardzo trudne warunki. Nieraz głodowali, musieli ciężko pracować, żeby mieć cokolwiek do jedzenia. Najtrudniejszy okres to był czas, gdy w ciągu roku z kwoty 800 zł, jakie odziedziczyli po zmarłej matce, ponieśli stratę w wysokości 8 tysięcy. Oni de facto zbankrutowali, ale w tym była zasługa Tomasza Bati, że zdał sobie sprawę, iż nie może sobie odpuścić, pójść do gospody, grać w karty, tylko musi ciężko harować. I uniknęli bankructwa, bo gdyby zbankrutowali, oznaczałoby to utratę zaufania klientów i pracowników, a zaufanie było jednym z atrybutów porządnego przedsiębiorca, by móc kontynuować działalność i współpracować z innymi. W Zlinie po dziś dzień w zasadzie istnieje kult Tomasza Bati. Wszyscy pamiętają, że w tych najcięższych czasach, kiedy był kryzys lat 20, czyli 100 lat temu, on robił wszystko, aby pracownikom niczego nie brakowało. Więc ten pożar, ten zawalony budynek, to jest coś więcej. W tym magazynie między innymi były wszystkie książki wydrukowane przez Fundację Tomasza Bati. 30 tysięcy książek. I paradoks polega na tym, że oni planowali tego dnia, kiedy wybuchł pożar, planowali te książki przenieść do jakichś innych, większych pomieszczeń, no ale nie zdążyli, pożar wybuchł rano. Fundacja przyznała, że koniecznie chce jak najszybciej te książki ponownie wydrukować, żeby mieć co sprzedawać w swoich sklepikach, w muzeum. Reakcja Czechów była niezwykła. Fundacja zapowiedziała, że przygotuje takie koszulki z wizerunkiem Bati i z jednym z jego haseł, idę dal, czyli takie aleluja i do przodu. Nie damy się, tak? Bo ten wizerunek, to hasło wisiało na ogromnym banerze zawieszonym właśnie na tym budynku. Budynek runął, baner przetrwał.
6: Ja sobie si říkala, jako jestli trzeba bude 50, 100.
0: Myślałam, że tych zamówień będzie jakieś 50, może 100, a są tysiące, bo ten baner z wizerunkiem Tomasza Bati symbolicznie pozostał nietknięty, więc dla mieszkańców Zlina i nie tylko stało się takim symbolem odwagi. Tak mówiła obecna szefowa fundacji Gabriela Konchitkova w czeskiej telewizji. Ludzie zamawiają te koszulki, wiedząc, że fundacja nieprędko będzie w stanie je wyprodukować, no ale mimo wszystko. Wspomniałam o tych wielomilionowych stratach. Właścicielem tego gmachu jest firma inwestycyjna, która tam poszczególne piętra różnym najemcom wynajmowała na magazyny. Tam między innymi była firma inna obuwnicza, która kontynuuje te tradycje Bati i ludzie wykupują vouchery, żeby ta firma miała na produkcję, bo straciła 70 par tysięcy par butów. Znana firma Alpine Pro to jest firma, która ubiera czeskich olimpijczyków, też straciła naprawdę mnóstwo. No i ludzie właśnie starają się pomagać. To takie czeskie, pragmatyczne podejście praktyczne, nie poddajemy się. No i myślę, że to jest imponujące, dlatego chciałem o tym Państwu dzisiaj opowiedzieć. To co? Przechodzimy do muzyki?
1: Tak.
4: Tak, bo rozwiązanie już było.
0: Tak, no właśnie, zagadka jest już rozwiązana, wiem,
1: co za
0: czym
1: ulga.
0: Jest ulewam. Dzisiaj rusza dokładnie Festiwal Colors of Ostrava. Wiem, że mnóstwo Polaków tam jeździ. Nawet z radia od nas ktoś
4: regularnie. A nic nie ma, bo się FOMO włączy.
0: Tak? Kto idzie?
1: Jasiek chyba często jeździł. Jasiek jest na urlopie, tak. Więc by się to zgadzało.
0: Mm-hmm, Mikołaj jeździł. Asia Kołaczkowska jeździła zawsze. Ja wiem, że Państwo jeżdżą ze względu przede wszystkim na te światowe wielkie gwiazdy, ale tam jest sporo naprawdę bardzo fajnych czeskich artystów i między innymi pojawi się artystka, o której zaczyna się mówić dopiero od paru miesięcy, bo ma zaledwie 15 lat. Nazywa się Beaka. To będzie po angielsku niestety, ale no, myślę, że Państwu się spodoba. Time Passing. Just because.

0: Państwo się trochę rozpisali na temat opowieści Tomka. Oczywiście nie z odpowiedziami na pytanie, co to znaczy ulewa, bo ktoś tu
1: ale były
0: powiedział.
1: Tutaj podzielone głosy w moją stronę, bo niektórzy piszą you rock, a inni nazywają mnie niszczycielem dobrej zabawy i uśmiechów dzieci, więc...
0: Tak, pogromca uśmiechów dzieci, to jest dokładnie to określenie.
1: Przepraszam, następnym razem ja wyobrażę sobie państwo, jaka ja byłam w szkole. Dokładnie taka sama.
0: Kiedyś jakimś fartem udało mi się raz zrobić ten scenariusz, który dzisiaj zrealizowałaś. Więcej nie.
1: No rozumiem, czyli nie, powinnam później... się cieszyć, że nie, to się nie powtórzy na przestrzeni kolejnych kilku lat prowadzenia poranków na przykład.
0: Lepiej nie, bo to...
1: No. Niszczyciel dobrej zabawy. Dobrze,
0: dobrej
1: będę
0: zabawy.
1: Się gryźć
0: to się trudno niesie na barkach. Ten tytuł. Co my tu mamy? Martin napisał, że o firmie Bata pisze świetne historie Mariusz Szczegieł w Gotland. Chris, przypomniałem sobie wyprawy po buty do Czechosłowacji, do Chawierzowa albo Ostrawy. Granice przekraczało się w najstarszych buciorach, które potem się wyrzucało pod sklepem. Powrót był w nowych butach. Robiło się tak, bo w latach tamtych nie wolno było importować takich rzeczy, więc szło się w butach jako element ubioru. Co za czasy. O, no jeszcze Monika napisała, że pierwszy raz to określenie usłyszała od czeskiego szefa, Pawła, Use Bata Prices, ale nie sprawdzałam, skąd to się wzięło.
1: No to już wszyscy wiemy.
0: Wszyscy wiemy, tak. Trochę poruszyła państwa ta historia. Miałem powiedzieć, że bardzo mnie to cieszy. No to jest ten przykra bardzo i tragiczna historia, więc trudno tu o radość, ale no, pokrzepiające jest to, że jak państwo rezonują z tym, o czym opowiada Tomek. Gdyby ktoś jeszcze chciał, to zapraszamy. Można też dzwonić 224-280-280.
1: A za moment Beata Grabarczyk i kolejny gość.

0: nabieram pewnych wątpliwości, Zuzo, czy my dojedziemy do tych 350 tysięcy w ciągu poranka, bo brakuje nam jeszcze trochę, ale dobra wiadomość jest taka, że zeszliśmy poniżej 3 tysięcy. A to już coś, niecałych 3 tysięcy brakuje.
1: Bardzo dziękujemy za to, a liczymy na więcej.
0: Tak jest. Prosimy. Małgorzata, Sebastian, Beata, Grzegorz, to chyba wspominałem, się dorzucili fajnie. Beata Grabarczyk, raz jeszcze dzień dobry, Beato. Zapowiadaliśmy rozmowę do 9.30 o pewnej ogólnopolskiej kampanii społecznej.
2: Tak, ta kampania wiąże się, znaczy, trochę, że tak powiem, dziennikarze ją wiążą, bo ona powstała oczywiście bez związku tego, co, z tym, co się wydarzyło w Bielsku-Białej, gdzie dorosły mężczyzna werbalnie, że tak powiem, napadł na 12-letnią dziewczynkę Ukrainkę. Upiorna historia, bo to zawsze najłatwiej oczywiście rzucić się na najmłodszych, najsłabszych. To mamy tę historię z pobiciem dzieci, chłopców z Ukrainy w różnych miejscach Polski i też dorośli rzucają się na dzieciaki. To naprawdę, naprawdę duża odwaga. Gratuluję tym wielkim patriotom. No i powstała taka kampania, którą przygotowało 13 organizacji społecznych i razem z nami jest przedstawiciel jednej z tych organizacji, pan mecenas Marcin Sośniak, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry.
2: Hasło tej kampanii jest Razem Lepiej. Myśli pan, że dotrzemy, czy dotrzecie z tą kampanią do ludzi, którzy uważają, że najfajniej jest właśnie nakrzyczeć na dzieciaki i wyżyć się na dzieciakach i nie tylko dzieciakach, bo tacy są silni i odważni, że przeciwko tym dzieciom stają. I czy przekonamy ich do tego, że właśnie razem lepiej? Od razu państwu powiem, że ten klip jest naprawdę taki pozytywny. Dawno czegoś tak pozytywnego nie widziałam w polskich mediach.
3: Tak, to dziękuję za tę opinię i myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. Oczywiście chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich. Nie łudzimy się z drugiej strony, że dotrzemy do tych, którzy w swoich antymigranckich czy antyukraińskich poglądach są głęboko zakopani. Natomiast chodzi też o to, żeby spróbować, chyba wydaje się, że w sposób udany, opowiedzieć o migracjach też w sposób pozytywny, bo wszystkie akty agresji, z którymi mamy do czynienia, ten Bielsku-Białej, ale też wcześniejsze, gdzieś tak naprawdę bazują na takich ogólnych antymigranckich nastrojach, a te z kolei są wynikiem już może nie tylko czyichś negatywnych przekonań, ale też prowadzonej polityki migranckiej, też pewnych wypowiedzi, czy z jednej, czy z drugiej strony sceny politycznej. I jakby tak się nad tym zastanowić, to od dawna, w zasadzie co najmniej od 2021 roku, czyli od kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, mało kto decydował się mówić publicznie o migracjach w sposób pozytywny. Mamy nadzieję, że ta kampania ten trend przełamie.
2: Czy będzie więcej klipów, czy to jest ten jeden?
3: Mam nadzieję, że będzie więcej. Zobaczymy jeszcze, w którą stronę ta kampania będzie zmierzać. Oczywiście jest to duży wysiłek też organizacyjny, finansowy, organizacji społecznej, organizacji pozarządowych. Chcielibyśmy, żeby też strona publiczna w tym uczestniczyła. Ja z zamierzchłej przeszłości pamiętam też podobne kampanie organizowane przez publiczne urzędy. Liczymy na to, że ktoś podchwyci ten pomysł również i nie będzie to spoczywało tylko na organizacjach pozarządowych.
2: Pan wspomniał o roli polityków w tej takiej, w tej chwili to już nawet nagonce chyba na Ukraińców. Ja się zastanawiam, czy przede wszystkim najpierw nie powinno się z kampanią uderzyć właśnie w stronę tych, którzy są na samej górze i którzy absolutnie używają słów haniebnych, jakby nie zważając na to, co te słowa ze sobą niosą.
3: Tak, tylko to się też dzieje, bo my przecież, czy nasza działalność nie opiera się tylko i wyłącznie na kampaniach społecznych. My pracujemy jako prawnicy i prawniczki organizacji pozarządowych dosyć blisko decydentów. Tak? Jakby jesteśmy również stroną, staramy się być stroną partnerską, spotykamy się w różnych gremiach na różnych salach rozmawiamy o powstającym prawie i tam próbujemy dokładnie to robić, o czym powiedziała pani redaktor. Próbujemy przemycać te informacje, że migracje nie są zagrożeniem, że migracje oczywiście są wyzwaniem społecznym, ale są też możliwością, są też szansą na wielu, wielu płaszczyznach, przede wszystkim szansą też na stworzenie warunków do życia osobom, które przybywają do nas z krajów, w których po prostu żyć się nie da. Ja myślę, że nasz pogląd na migrację jest wielu politykom, polityczkom doskonale znany. Niestety nie znajdują przełożenia ani na decyzje polityczne, ani na później publiczne wypowiedzi, a to się dzieje, podejrzewam, z czysto politycznych względów, które sprowadzają się do tego, że niestety polskie społeczeństwo, polska ulica staje się coraz bardziej antymigrancka. I mamy nadzieję, że ten klip też tutaj, że te klipy czy ta kampania też pozwolą przełamać i ten trend.
2: Mówimy właśnie o politykach, a w polskim prawie zakazane jest, czy karalne jest, czy karalna jest dyskryminacja ze względu na

0: sposób, w jaki państwo reaguje na wypowiedzi, no, które powinny jednak być karane jako nawoływanie do nienawiści czy publiczne znieważanie, no to szczerze można mieć dużo wątpliwości, czy ten mechanizm reakcji państwa, czyli reakcji policji przede wszystkim działa w sposób właściwy. Ale od czasu do czasu działa, zadziałał w Bielsku-Białej. No niestety nie jest to tak, że karana jest sama dyskryminacja, bo kodeks karny karze za publiczne nawoływanie do nienawiści, za publiczne znieważanie kogoś ze względu na przynależność narodową czy etniczną, no i oczywiście za przemoc i za groźby karalne. Sama dyskryminacja jako taka może być, czy reakcja na dyskryminację może przebiegać nieco innym torem. Natomiast prawdą jest to, że polskie przepisy stwarzają ku temu warunki. I bardzo dobrze, że napastnik czy osoba, która zaczepiła dziewczynki w autobusie Bielsku-Białej, została zatrzymana, że zostały podjęte czynności. No zobaczymy, do czego one doprowadzą. Dobrze, gdyby to samo działo się wtedy, kiedy atakowani są młodzi mężczyźni niekoniecznie z Ukrainy, ale z krajów afrykańskich, Bliskiego Wschodu, bo to również się dzieje. I niestety mam wrażenie, że wówczas nie ma takiej reakcji społecznej, jak teraz w tym przypadku z Bielska-Białej. A tak naprawdę przemoc jest przemocą, przestępstwo z nienawiści jest przestępstwem z nienawiści, znieważenie jest znieważeniem, nieważne czy dotyka dziecka, co oczywiście jest znacznie poważniejsze, jak chodzi o skutki, czy jak chodzi o odczucia tego dziecka, ale tak naprawdę czyn zabroniony jest dokładnie ten sam, co w przypadku i chłopców z Ukrainy, i wszystkich innych osób o innym pochodzeniu narodowym czy etnicznym. Państwo ma instrumenty, żeby reagować. No, trzymamy kciuki, żeby tych reakcji było coraz więcej, żeby były coraz bardziej skuteczne. A ta kampania ma działać prewencyjnie i też mam nadzieję, że tak zadziała.
1: Jest jeszcze jeden aspekt tej całej historii w Bielsku-Białej. Nie wiem, czy pan zauważył, że tam w obronie tej dziewczynki stanęła tylko jej koleżanka i kierowca autobusu. Autobus, no byli tam dorośli na pewno. Byli tam ludzie, którzy jechali tym autobusem i nie zwrócili ani uwagi temu człowiekowi, ani nie stanęli w obronie tych dzieci. Obserwowali to, co się dzieje i tyle.
0: Tak, no pewnie wielu psychologów społecznych mogłoby się wypowiedzieć na temat tego, dlaczego coraz rzadziej reagujemy w ogóle na przemoc czy na łamanie prawa w miejscu publicznym. Ale niestety w przypadku tego typu przestępstw, czyli znieważeń opartych na pochodzeniu narodowym, etnicznym, to zjawisko odwrażliwienia jest chyba coraz bardziej wyraźne. To znaczy, że jest tyle nienawiści w przestrzeni publicznej adresowanej wobec osób migrujących, oczywiście nie tylko, ale no mówimy w tym momencie o tym środowisku, że my, potencjalni odbiorcy takich wypowiedzi, stajemy się też coraz mniej wrażliwi na to i coraz bardziej normalizujemy to, że można kogoś wyzwać od Ukraińców, że można użyć bardzo brutalnych epitetów wobec kogoś tylko i wyłącznie ze względu na jego pochodzenie narodowe, etniczne. I niestety staje się to coraz bardiej normalne, a tak być nie powinno.
1: Tak, czyli
0: to jest kampania, praca dla nas wszystkich.
1: Tak jest, myślę, kampania że powinna właśnie do nas wszystkich trafić, że warto reagować, bo chodzi o ludzi takich jak my, tylko pochodzących z innego kraju. To jest normalne. My też jeździliśmy, emigrowaliśmy, pracowaliśmy za granicą i gdyby wobec nas zdarzały się tego typu historie, natychmiast byśmy stadnie reagowali.
0: Tak, mam nadzieję. Mam nadzieję, że ta kampania się do tego przyczyni.
1: Bardzo dziękuję. Pan mecenas Marcin Sośniak, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, był naszym gościem, a ja państwu polecam ten klip. On jest do zobaczenia na YouTubie. Kampania nosi tytuł Razem Lepiej. I naprawdę ten klip jest nienachalny, a jest tak ciepły i tak fajnie się to ogląda, że od razu człowiek odreagowuje i troszkę się rozpuszcza. Może to nam pomoże. Bardzo dziękuję, panie mecenasie.
0: Dziękuję bardzo i polecam kampanię.
2: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Dzięki.
1: Dzięki. Piękne.

0: Wśród nas chyba jeszcze trochę rezonuje ta sytuacja, co? Jakieś takie zbiór przemyśleń na temat tego, co się wydarzyło?
1: Bardzo, zwłaszcza, że państwo piszą o całości nagrania i o zapoznanie się z faktami. Wydaje mi się, że trzeba oddzielić fakty od jakiejś narracji, które mówią, że cokolwiek by usprawiedliwiało krzyczenie w ten sposób na dziecko. To znaczy...
0: Trochę tak, a nawet nie trochę, po prostu. No.
1: Po prostu tak się nie robi i czego by ta dziewczynka nie zrobiła, to nie jest adekwatna reakcja, a nawet gdyby były to fakty, i była to prawda, że to dziecko jakoś prowokowało. To nie jest w ogóle argument w tej dyskusji. I dziwię się, że tutaj takie głosy się pojawiają.
0: Gdyby ktoś jeszcze chciał, to my tu jesteśmy przez kilkanaście minut. Coś dopowiedzieć od siebie i podzielić się emocjami, zdaniem. Zapraszamy. Za chwilę my się będziemy dzielić finansami osobistymi.
1: Nie, my się nie podzielimy.
0: Paweł Orlikowski się podzieli, jak zwykle.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie winduje nie tylko ceny ropy, ale i gazu. A to, co dzieje się teraz, może sprawić, że nasza zima będzie jedną z najdroższych. Zacznijmy od tego, że irański korpus strażników rewolucji islamskiej zapowiedział utrzymanie blokady cieśniny Ormus oraz możliwość rozszerzenia działań na inne trasy transportu surowców, informuje polska agencja prasowa. Komunikat korpusu pojawił się dziś rano w państwowej irańskiej telewizji. Głosi, że operacje odwetowe bojowników będą kontynuowane, a cieśnina pozostanie zamknięta do czasu, aż Stany Zjednoczone zakończą swoje akty agresji. Tak mówią przedstawiciele korpusu. Reżim w Teheranie ponadto poinformował, że eksport ropy naftowej i gazu z regionu będzie dostępny albo dla wszystkich, albo dla nikogo. O cenach ropy oraz gotowych paliw, rosnących cenach, sporo mówiłem już wczoraj. Zresztą widać, co dzieje się na stacjach, a w najbliższym czasie najpewniej będzie jeszcze drożej, bo i ceny hurtowe Orlenu już wzrastają. Ale spory problem nie tylko w Polsce, w całej Europie. Mamy też z gazem. Tak wysokich cen nie było od 3 miesięcy, a zwykle miesiące letnie to wytchnienie na tym rynku. Zapotrzebowanie na gaz znacząco wzrasta przy mroźnej zimie. Jest potrzebne do ogrzewania. Europa musi uzupełnić zapasy jeszcze przed zimą. Obecnie magazyny są wypełnione średnio w 52%. Daleko jest to od średniej 5-letniej, czyli poziomu 68% w analogicznym okresie. A to w obecnym kontekście geopolitycznym znacząco podbija ceny gazu. Analitycy wskazują, że musimy konkurować z innymi krajami świata, głównie z krajami Azji. No a przecież dostawcy, a dostawy są utrudnione, wiedzą o tym, że tego gazu potrzebujemy, więc skoro jest bardzo wysokie zassanie z rynku surowca z mniejszej liczby dostępnych regionów i spokojnych transportów, no to i ceny są po prostu windowane, rosną. No część na tym zarabia, część traci. My jesteśmy po tej gorszej stronie tej układanki. No i nawet jeśli do zimy ceny spadną, magazyny muszą zostać uzupełnione wcześniej, a ich sprzedaż będzie wliczona na podstawie ceny zakupu. Tak to działa. Nikt do tego interesu dokładał nie będzie. Więc prognozy rachunków na kolejne miesiące mogą nas negatywnie zaskoczyć. Już dziś trzeba przygotować na to portfele albo głowę, że zima może być droga.

0: Bum, bum, bum.
1: Bum, bum, bum. Nirwanka.
0: Nirwanka?
1: Za 40.
0: Mateuszku,
1: Mario,
0: dobrze.
1: Dzień dobry.
2: Bry.
1: Co tam dobrego?
2: Nie, no fantastycznie w ogóle.
1: Świetnie w ogóle.
2: A w audycji? W audycji też fantastycznie. W audycji dzisiaj, jako że były urodziny i się wszyscy naemocjonowaliśmy, to ja dzisiaj będę zachęcać do oddychania głębokiego i takich...
0: Koić obyczaje też.
2: Dokładnie.
1: Czy ty się, Mario, będziesz synchronizowała z moim stoicyzmem, którym dzisiaj staram się emanować?
2: Obawiam się, że tak.
0: Ale ja ostrzegam, Mateusza, stoicyzm polegał na tym, że na ofiarę robił, ale dlaczego ja się tym tak denerwuję?
2: No bo to jest droga, wiesz, to wszystko jest w praktyce.
1: To się musi ustabilizować z czasem.
0: Nie chodzi o cel, tylko chodzi o drogę.
1: Tak.
0: Dobrze, my mamy drogę do domu teraz,
1: do
0: jasną
1: pokonania.
0: I klarowną.
1: Mhm, którą pokonamy też spokojnie. Zuza i Łęda.
0: Mateusz Andruszkiewicz.
1: Beata Grabarczyk.
0: Jakub Jędras.
1: Franek Wójcicki.
0: Patryk Rabiega.
1: I Wiktoria Wichrewska.
0: I Olga Szygenda zaraz też się tu pojawi jeszcze na serwis.
1: I Robert Kawka był, i Klaudiusz Slezak też był, i był też Paweł Orlikowski i Tomek Ławnicki.
0: I zostawiamy Państwa w dobrych rękach Marii Machowskiej. A Maria, czemu nie zrobiłaś dźwięku do tego? Pu, pu, pu. No właśnie.
1: To są te dobre ręce.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty w sprawie śledztwa w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Po przesłuchaniu opuścił prokuraturę. Wolnościowe środki zapobiegawcze zastosowano także wobec drugiego zatrzymanego, byłego członka zarządu fundacji Cezarego J. Przypomnijmy, śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Prokuratura podejrzewa, że fundacja mogła ponieść z tego tytułu szkodę w wysokości co najmniej 8 400 000 zł. Na razie śledczy nie ujawniają treści zarzutów, tłumacząc to dobrem prowadzonego śledztwa. Zatrzymania krytykuje za to Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński określił działania służb jako polityczną zemstę rządu Donalda Tuska. Trwają prace nad ustawą, która ma zapewnić artystom stałe ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Projekt zakłada dopłaty do składek ZUS dla osób o niższych dochodach, dzięki czemu nie będą wypadać z systemu, gdy przez jakiś czas nie mają pracy.
1: To zmienia zasadniczo, dlatego że artysta zostaje ubezpieczony w stanie ciągłym. Może kobieta skorzystać z urlopu macierzyńskiego i nie oznacza to, że jak przestaje pracować w tym momencie, bo jest kobietą w trakcie urlopu macierzyńskiego, to cały czas może pójść do lekarza i być objęta opieką zdrowotną. To znaczy, że w sytuacji, w której ktoś wypadnie z zawodu tancerz, złamie sobie nogę, a jest tancerzem kontraktowym, to będzie mógł się leczyć. Będzie objęty Państwową Służbą Zdrowia.
0: Środowisko artystyczne popiera projekt, ale chce jeszcze kilku zmian, między innymi tego, by z nowych przepisów mogli skorzystać także artyści prowadzący własną działalność gospodarczą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami. Alerty trafiły do mieszkańców części 6 województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, lubelskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Synoptycy prognozują na dziś silny wiatr i intensywne opady deszczu, które mogą powodować przerwy w dostawach prądu. RCB apeluje o zachowanie ostrożności i unikanie otwartych przestrzeni podczas przechodzenia burz. Na koniec jeszcze zmieniamy temat. Robert Lewandowski rozpoczął treningi z Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski po raz pierwszy ćwiczył z nowymi kolegami, a jego transfer wzbudził ogromne zainteresowanie kibiców i mediów. Debiut może zaliczyć już w nocy z czwartku na piątek w meczu z Vancouver Whitecaps.
2: Jeśli chodzi o mecz, pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie wiem, na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment. Ale od pierwszego dnia jakby też koledzy fajnie mi przywitali, jakby ten od razu kontakt nawiązali. Śmiało będę odpowiadał im na pytania, też będę sam pytał się o wiele rzeczy, bo też wiadomo, że tej pomocy będę potrzebował.
0: Robert Lewandowski trafił do Chicago na zasadzie wolnego transferu. Według medialnych doniesień będzie zarabiał około 20 milionów dolarów rocznie, co daje mu drugi najwyższy kontrakt w lidze MLS po Lionelu Messim. Podczas pierwszej konferencji prasowej przyznał też, że nie zdecydował jeszcze, czy będzie kontynuował grę w reprezentacji Polski. Jak podkreślił, najpierw chce odnaleźć się w nowym klubie i przekonać się, jak wygląda życie oraz gra w Stanach Zjednoczonych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
4: Numer na bis.
5: Dzień dobry.

0: Dzisiaj mamy dzień bez telefonu komórkowego, o czym może słyszeli Państwo w poranku od Zuzy i Mateusza. W związku z czym ja zapraszam dziś na wycieczkę do lasu, nad wodę, czy w jakieś inne pełne spokoju i przestrzeni miejsce, bo w planach na to numer nabisowe wydanie mamy oddychanie i taniec. Nie musi być dosłownie, może być w przenośni, byle oddychać powoli, nosem i głęboko. Wystrzelił nas w to wyobrażenie francuski producent Boss Town singlem pod tytułem Oli, singlem zapowiadającym nadchodzący album artysty zatytułowany Between Us, który ukaże się w najbliższy piątek, czyli za dni 3-2 w piątek, 17 lipca. Between Us, przedstawmy się sobie może i też. Franek Wójcicki od rana dzielnie czuwa przy konsolecie. Ja, Maria Zamachowska, zajmuję się nawijką, szytą na miarę, a dalej poprowadzi nas francusko-gański duet Mśnią i Marzą, panowie KOG i Izem.
1: We on the brink, falling to pieces.

To jest sygnał, że piosenka się owszem skończyła. Francuski producent Izem, który przy okazji tego singla zajął się i produkcją, i miksem, i oprawą graficzną oraz gański muzyk KOG z singlem pod tytułem Dreaming, wydanym pod koniec maja tego roku. Krótka i treściwa sprawa, która w gruncie rzeczy powstawała 9 lat, bo panowie zaimprowizowali część tej piosenki w 2017 roku w Paryżu przy okazji innej sesji. Nagranie trafiło na kilka lat do szuflady, po czym pan Izem znalazł je i uznał, że no, warto wrócić, i słusznie, moim zdaniem, uznał. Słusznie jest też słać wiadomości na adres maria.zamachowska@panowieświat.online. Od razu dziękuję za wszystkie listy, które dostałam od państwa po naszych zeszłotygodniowych urodzinach. Buzia wciąż mi się uśmiecha, a teraz również się zamyka, bo to jest moment pana Gerardo Frisini.

To dopiero zapowiedź kącika troski o język włoski. Ten właściwy przewidziany jest dziś mniej więcej po godzinie 10.30, a może nawet wyjść, że bliżej 10.40. Teraz zaś swój moment miał włoski, owszem, kompozytor, aranżer i producent Gerardo Frisina ze swoją kompozycją z czerwca tego roku pod tytułem Duala. Przypominam o głębokich i miarowych oddechach przez nos. Następna piosenka może pomóc złapać rytm, a nawet zachęcić do poprzeciągania się, zwłaszcza kiedy na basie zaczyna grać pani Michelle.

Gretchen Parlato, Michel Netcocello i Mark Juliana w piosence pod tytułem Never Come Down, która kupiła mnie od pierwszego wsłuchania. Po pierwsze bas w wykonaniu Michel, po drugie groove, który za tym idzie. Jeszcze momentami rytm tak przyjemnie połamany i głosy obu pań. Dużo dobrego w 5 minut. To jest nowość. Singiel wyszedł na świat w ubiegły piątek, 10 lipca, kiedy wiadomo, co się działo. Znów powolny wdech i wydech. Może jakieś delikatne obroty szyją, a może wręcz przeciwnie, może to stopy się teraz uruchomią?

Utwór Velvet właściwie nadawałby się na jakąś medytacyjną wycieczkę kajakiem, czy też wycieczkę, jak tutaj na antenie ukuł się taki temat, takie pojęcie takie jakiś czas temu. Tak czy inaczej, wycieczka kajakiem po czystym jeziorze. Jakoś tak to widzę dzięki francuskiemu artyście znanemu scenicznego Sunrom. Album Chromatic, który odkryłam dopiero ostatnio, ma już albo zaledwie rok. Na pewno, jeśli przemawia do Państwa tego rodzaju delikatny, kroczący i przestrzenny beat, to tam będą mieli Państwo używanie. Z kolejnym wydechem i rytmicznym, choć nieśpiesznym krokiem przenosimy się do Londynu, skąd pochodzi kolektyw Wonderful Sound, który nie tyle funkcjonuje jako klasyczny zespół, co po prostu często zaprasza do współpracy różnych artystów przy pojedynczych utworach. Nie inaczej jest przy tym najnowszym pod tytułem Amaro.

Wonderful Sound, Cinch Clark, Sholto, David Brandon i SFJ. Wszyscy oni w większości z Wielkiej Brytanii, poza Cinch Clarkiem, który pochodzi z Australii, składają się na ostateczne brzmienie Amaro, utworu, który powstał w 2025 roku podczas wspólnych sesji nagraniowych w SFJ Studios w Londynie. I tu kącik brytyjski się na tym nie kończy. Miarowym krokiem przechodzimy do innego londyńskiego zespołu wieloosobowego. Tych jest ośmioro i nazywają się Ibibio Sound Machine, a do tej piosenki zaprosili wspaniałego Dele Sussimi.

Denis Osimi od jakiegoś czasu jest stałym gościem w naszych środowych spotkaniach, choć biorę pod uwagę, że mogą być wśród nas osoby, które jeszcze pana Dele nie znają, także śpieszę z uzupełnieniem. Jest to muzyk pochodzący z Nigerii, acz od lat mieszka i tworzy w Wielkiej Brytanii. Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych pianistów afrobeatowych. Był członkiem legendarnych zespołów Egypt AT i Positive Force, czyli zespołów Feli Kutiego, z którym również blisko współpracował. Blisko mu też było do Ibibio Sound Machine, bo założycielem tego zespołu jest Ino Williams, wieloletni przyjaciel pana Dele, stąd może poczucie jakiegoś otulenia idące z utworu Give Me Peace. To też jest nowość, podobnie jak kolejna piosenka. Zachęcałam i wciąż zachęcam do głębokiego oddychania, między innymi dlatego, że w przypadku tej następnej piosenki zwiększymy nieco liczbę uderzeń na minutę, słowem będzie nieco skoczniej, więc żeby nie zabrakło nikomu tchu, till the doctors get back.

To wciąż Wyspy Brytyjskie i projekt Quiet Village, który wziął na warsztat piosenkę Barry'ego Reynoldsa z 1982 roku pod tytułem Till the Doctor Gets Back i przerobili ją na własną, swoją wersję, oddając tym samym hołd autorowi. Spojrzałam z rozpędu, nie spojrzałam wcześniej do skrzynki mailowej, gdzie są wiadomości od Państwa, co mnie bardzo cieszy. Jest piękne zdjęcie Gucia, za które dziękuję. I oczywiście odeślę zdjęcia Gucia z psem, bo mam takowe dwa z urodzin, rzecz jasna. Jest wiadomość od pana Tomka. Bardzo, bardzo dziękuję i tymczasem muszę gnać dalej, gdyż czas nam się kurczy, a dalej mamy kącik troski o język włoski, a dzisiaj ma on tytuł Milano Formentera.

Szczególne pozdrowienia dla pana Tomka Cyklisty, który objawił się na urodzinach i uświadomił mi tym samym, jak to miło jest dopasować twarz do otrzymywanych od lat już liter i wiadomości. To przy okazji kącika troski o język włoski, który dziś w wydaniu Fresco, bo singiel Milano Formentera ukazał się tego pamiętnego 10 lipca 2026 roku, a odpowiadają za niego Young Pulse i Elasi. Gnamy dalej i tak jakoś wyszło, że teraz z Paryża do Amazonii.

Przez amazońskie lasy, w których wybrzmiewał język hiszpański. Te lasy są autorstwa niemieckiego muzyka znanego jako The Offline we współpracy z brytyjskim artystą znanym jako Owen Black, a w remiksie francuskiego producenta Pull Outside znaleźliśmy się w tytułowych dzisiejszych lasach, a o tych traktuje Johnny Trunk.

proszę zrobić sobie przysługę i nie zapominać o oddychaniu. Wiem, że jest ciężko nie oddychać w ogóle, fakt, ale bardzo łatwo zapominamy, że można się na tym oddechu skupić, a to z kolei daje no niemal natychmiastowe rozluźnienie umysłu i ciała. To a propos Johnny'ego Tranka i utworu The Woods Today, a na koniec Cornelius Brothers i Sister Rose. Od nich wciąż a propos piosenka pod tytułem Too Late to Turn Back Now. Podpisujemy się pod tym my, Franek Wójcicki i Maria Zamachowska. Dziękuję, do usłyszenia jutro po godzinie 14. Pa, pa.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Na Dolnym Śląsku wczoraj i dziś doszło już do kilkuset interwencji w związku z burzami. Wczoraj we Wrocławiu zalane zostały torowiska, ulice i chodniki. Wyjątkowo intensywne burze przeszły nad powiatem karkonoskim. Ewakuowano pracowników hali, w której zawalił się dach. Prewencyjnie ewakuowano również obozy harcerskie. Dziś znów jest burzowo, ulice Wrocławia znów są częściowo zalane, miasto mierzy się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Akcja służb trwa m.in. przy wiadukcie, przy którym, jak podaje prezydent Jacek Sutryk, doszło do obniżenia terenu. Dla części Dolnego Śląska wciąż obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed burzami. CBA zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Wśród nich jest Maciej Eś, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jego asystent Cezary J. Chodzi o śledztwo w sprawie finansowanej przez Fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy. Sprawa ta dotyczy środków w wysokości około 8,5 miliona złotych. Maciej Eś i Cezary J. zostali przesłuchani, usłyszeli zarzuty i nie trafili co prawda do aresztu, ale zabrano im paszporty i zabroniono wyjazdu z kraju. Więcej na ten temat Rzeszowska. Prokuratura.
1: Obaj nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Obaj złożyli wyjaśnienia. Prokurator po tych czynnościach w dniu wczorajszym uznał, że wystarczające na dalszym etapie postępowania będzie zastosowanie wobec nich wolnościowych środków zapobiegawczych. Zarzucane im przestępstwo zagrożone z karą 10 lat, do 10 lat pozbawienia wolności.
0: A na koniec jeszcze Warszawa. Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysik zostały nowymi wiceprezydentkami stolicy. Dołączą one do dotychczasowych zastępców prezydenta Rafała Trzaskowskiego, Tomasza Męciny oraz Karoliny Bober. Przypomnę, decyzję o zmianach w ratuszu Rafał Trzaskowski podjął w związku z nieprawidłowościami, do jakich doszło w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: I tak jak Państwu mówiłem, nic nie będzie zamiatane pod dywan, wszystko będzie wyjaśnione, stąd też seria moich twardych decyzji. No oczywiście odpowiedzialna polityka polega na tym, żeby wyciągać wnioski na przyszłość. Dzisiaj przechodzimy do nowego etapu.
0: Mówił Rafał Trzaskowski. Jeszcze przypomnę tylko, że po odkryciu tych nieprawidłowości w Szpitalu Południowym Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany, m.in. te dotyczące wynagrodzeń medyków. Resort proponuje, by miesięczne zarobki lekarza na jednym etacie maksymalnie mogły wynosić 240 zł za godzinę. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś zachmurzenie umiarkowane i okresami duże, a po południu na północy Polski miejscami pojawi się więcej słońca. Na północy możliwe słabe opady deszczu, natomiast w centrum i na południu wystąpią przelotne opady oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatury maksymalne od 24 do 27 stopni na wschodzie, do 29 stopni nawet. Chłodniej nad morzem, 21 stopni. Wiatr słaby dziś, umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: Był taki czas, kiedy ten utwór znajdował się na każdej chyba składance tak zwanej chilloutowej, nie tylko polskiej, zresztą na przykład na tej serii paryskiej Hotel Cost, no ale na polskich także, to oczywiście Taj Mahal, Jorge Ben Jor. I 7 minut po godzinie 11 rozpoczynamy.
1: W środku dnia.
0: A to już jest połowa lipca.

The Whitest Boy Alive i Golden Cage. Proszę Państwa, no dzisiaj atrakcje tradycyjnie. Ja Państwa nie umiem zaskoczyć już w audycji w środku dnia, no bo zawsze coś atrakcyjnego mamy dla Państwa przygotowane. Dobrze przygotowanego, przygotowane. Przygotowaliśmy zawsze, przygotowujemy coś atrakcyjnego. Rozpoczynamy dzisiaj, będzie między innymi o urodzinach starówki, o której nie wiem, czy można powiedzieć, że jest starówką, no bo raptem 73 lata kończy. No ale jak się spojrzy na przykład na historię taką głębszą, historię cegły na przykład wykorzystanej do tej starówki odbudowy i oczywiście wszyscy wiedzą, że chodzi o starówkę warszawską, no to pewnie w setkach lat przynajmniej można to liczyć. Zatem o warszawskiej starówce, która świętuje muzycznie w najbliższych dniach, za chwilę będziemy opowiadać. Ale nie tylko, bo a zresztą może więcej atrakcji to przedstawię. Widzę właśnie za Agnieszką pojawiła się szyba, chciałem powiedzieć, za szybą pojawiła się Agnieszka, więc z Agnieszką będziemy też mówić, będziemy komentować mecz. Oglądałaś? Nawet nie rozmawialiśmy, oglądałaś, no ja też oglądałem.

Still Overthinking. No i oczywiście także, proszę Państwa, bo ja tak cały czas myślami jeszcze się staram trochę uziemić. To było jakoś dla wielu osób wspaniała noc i myślę, że bezsenność to jest temat rozmów od rana. Nie wiem dlaczego tak akurat, ale no dobrze, przyjmijmy to. Kindred Sun i Still Overthinking to nagranie za nami, a przed nami także Rise of Fever to jest wystawa, na którą wybierzemy się i Państwa będziemy zachęcać, żeby się wybrać do Katowic. Zatem Katowice, zatem warszawska starówka, zatem już widziałem, co ma nam do zaproponowania Kacper Siedlecki. Będzie też Wiktoria Wichrowska, będą atrakcje, będą zaproszenia rozdawane. No naprawdę, co tylko, proszę Państwa. Nawet gdyby ktoś chciał narzekać na program dzisiejszej audycji, to nie, po prostu nie ma na co. Nie ma na co. Kalala i Pink Panthers z płyty New Avatar. Jest to nowość, jest to jeden z naszych singli tygodnia, nazywa się The Bridge.

Kalala Pink Panthers, The Bridge. Proszę Państwa, ten utwór pochodzi z płyty New Avatar, a to jest nowa płyta, albo po prostu nowy awatar muzyczny Kalali, pochodzącej z Waszyngtonu, artystki eksperymentującej, poszukującej w muzyce elektronicznej, no ale głównie jej terenem działania jest muzyka R&B i to najbardziej ten korzeń słychać na jej płycie. 21 minut po godzinie 11, za chwilę obchodzimy urodziny warszawskiej starówki, urodziny 73, a jakby ktoś z Krakowa przyjechał, to 73.

0: Tom Noble i Love Trip, 25 minut po godzinie 11. Ja teraz w naszym studiu już nie jestem sam, bo jest Magda Kuprianowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Z zespołu, z bardzo poważnego gremium, bo z zespołu kuratorskiego zajmującego się obchodami urodzin warszawskiej starówki.
1: Tak, w tym roku 73.
0: 73. Słuchaj, jak myślisz, od którego momentu można mówić, że starówka to starówka? Bo jak ktoś słyszy z Polski, zwłaszcza, no właśnie zapowiadałem małym nawiązaniem do Krakowa, jak Krakusy słyszą starówka, a później 73 lata, no to takie...
1: Rozumiem. Wydaje mi się, że całą misją naszego muzeum, ja reprezentuję tutaj Muzeum Warszawy, jest to, żeby pokazać, że fundamenty starówki jednak mają więcej niż 73 lata.
0: Oczywiście.
1: Nasza siedziba mieści się w Północnej Pierzei i mniej więcej od pierwszego piętra w górę wszystko jest odbudowane i właśnie to świętujemy, te radosne święto odbudowy z ruin, powstania miasta, z popiołów, również nie tylko w aspekcie takim architektonicznym, ale też właśnie kulturowym, czyli tej muzyki, która tworzyła się na nowo odbudowanym Starym Mieście i tym, co potem już w dalszych dzielnicach, tak jak choćby w Ursynowie, skąd pochodzą nasi muzycy Fisz MAD z grupą Tworzywo.
0: Za chwilę będziemy, pod koniec naszej rozmowy, będziemy się wdrapywać, a właściwie wjeżdżać windą na 14 piętro, co się bardzo, myślę, tutaj kojarzy z tym, co powiedziałaś. Natomiast do znudzenia należy powtarzać na przykład fakt wpisania warszawskiej starówki na listę UNESCO. I to nie jest starówka jako starówka wpisana, tylko fakt odbudowy tej starówki, to dzieło odbudowy. Możliwe także dzięki temu, że cegły, które do tego wykorzystano, były zdecydowanie cegłami starymi z różnych miejsc, na przykład z ziem zachodnich i północnych, przywiezione do Warszawy. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa historia, ale teraz będziemy mówić o muzyce, która jest właściwie przyczyną naszej rozmowy. Wspomniałaś o Fisz MAD Tworzywo, bo urodziny warszawskiej starówki będą miały konkretną muzyczną postać i program.
1: Tak, oczywiście. Chciałabym tu zaznaczyć, że mamy dwa miejsca, gdzie będą odbywały się koncerty. W piątek, najbliższy piątek, zapraszamy na rynek Starego Miasta, gdzie będzie miał miejsce taki wieczór, nazwijmy to klasyczno-jazzowy. I całość otworzy nam krótki, 10-minutowy koncert Otwartych Okien w wykonaniu Brass Federacji, czyli zespołu grającego głównie na instrumentach dętych. Później koncert będzie miał kolektyw młodych artystów, młodych muzyków stworzony właśnie na potrzeby czy pod hasłem tegorocznych urodzin starówki. I to jest Huragan z artystką, aktorką Helką Rząską. Natomiast taką gwiazdą naszego piątkowego spotkania jest Aleksander Dębicz, który jest pianistą i w trakcie swojego recitalu wykona też utwór, który napisał właśnie na zamówienie Muzeum Warszawy na cześć naszego odbudowanego Starego Miasta.
0: A gdybyś mogła zdradzić coś na temat tego utworu, w jakim to będzie stylu, bo wiemy, że Aleksander Dębicz bardzo szeroko myśli o muzyce.
1: Nic nie zdradzę, bo będzie to po prostu światowa prapremiera i również dla nas jest to owiane do
0: tego. Czyli nic też wam nie powiedział. Dobrze. O której godzinie wystąpi?
1: O godzinie 20. Zaczynamy wszystko o godzinie 19, natomiast sam Aleksander Dębicz będzie o godzinie 20, a po zapraszamy również na urodzinowe Silent Disco na płycie.
0: I tam też repertuar rynku warszawski?
1: Tak. Będzie repertuar DJ, będą z Warszawy, trójka DJ-ów dla różnych odbiorców w różnym wieku. Wybieraliśmy ten zespół DJ-ski, więc mam nadzieję, że każdy odnajdzie coś dla siebie.
0: Wspomniałaś o także Fisz MAD Tworzywo, ale zanim jeszcze powiemy o dalszych atrakcjach muzycznych, to chciałbym też zwrócić uwagę właśnie na to, co powiedziałem w kontekście Aleksandra Dębicza. Czyli właśnie tak jak Aleksander szeroko myśli o muzyce w swojej twórczości, tak i planując taki koncert i mając historię Warszawy przed sobą, rozpostartą gdzieś, prawda? No, możecie sobie też na takie szerokie myślenie pozwolić, bo to jest historia muzyki bardzo popularnej, grającej na ulicy. To jest jazz na przykład, to są piosenki, to jest tradycja klubów warszawskich, prawda? To jest wiele takich punktów zaczepienia, które można tutaj, na które można się powołać.
1: Tak, oczywiście tutaj kluczowe było tak naprawdę zebranie przede wszystkim muzyków z Warszawy, bądź mocno związanych z Warszawą, swoją edukacją. Na przykład w zespole Huragan jednym z twórców jest Tymon Gorski, który jest prawnukiem Stanisława Agatona Jankowskiego, który był jednym z twórców odbudowy właśnie Starego Miasta w Warszawie. I zależało nam również na tym, żeby zestawić ze sobą różne pokolenia mówiące właśnie o stolicy, o tym mieście przez swoje osobiste doświadczenia, przez swoją wrażliwość artystyczną. Więc mamy tutaj właśnie kolektyw zestawiony z Aleksandrem Dębiczem, a drugiego dnia, który jest już taki rapowy, czyli w sobotę spotykamy się na rynku Nowego Miasta, co podkreślam. Zestawiamy trzy pokolenia, może dwa, bo nie, dwa pokolenia artystów, którzy opowiadają o Warszawie właśnie za pomocą no, tego języka, nie wiem, ulicy, czyli rapu, tak? I tutaj zaprosiliśmy debiutantów, duet Enigma, który będzie supportem dla Kosmy Króla, artysty z Żoliborza, a potem na scenie wystąpi Fish Emady Tworzywo, czyli bardziej moje pokolenie, którzy są obecni tutaj na scenie już od 25 lat i w taki sposób właśnie przy swoją muzyką komentują zmiany, które mają miejsce w naszej stolicy.
0: Za chwilę ich posłuchamy, ale jeszcze chciałbym zapytać, upewnić się, bo tutaj mam też informację, że Jan Emil Młynarski, oczywiście, może o nim wspominałaś, a może mi...
1: Nie. Przeszłam do koncertów o 17:00 w sobotę. Zapraszamy też na potańcówkę z Janem Emilem Młynarskim i orkiestrą Melodia i Rytm.
0: No i to już wiemy, czego się spodziewać.
1: Wiemy, brzmień, czego się spodziewać. I tutaj chyba najbardziej oni będą nawiązywać właśnie do takiej tradycji nowo odbudowanej Warszawy.
0: Czerniaków.
1: Z repertuarem jazzowym. Tak, tutaj wrócą lata, późne lata 40., 50.
0: Dobrze. W takim razie różne brzmienia, jakie można było w Warszawie usłyszeć, przefiltrowane przez dzisiejszą wrażliwość dzisiejszych współczesnych artystów. Patrząc na ten program, możesz nam powiedzieć, tak brzmi Warszawa?
1: Tak. Wydaje mi się, że jak najbardziej tak brzmi Warszawa, a przynajmniej oddaje to różnorodność tych brzmień. Ja też chciałabym wspomnieć, że te koncerty, które wymieniłam, to są koncerty na głównych scenach właśnie na rynku, ale tych wydarzeń będzie dużo, dużo więcej, również muzycznych. SPAF, jedna z instytucji zrzeszonych w grupie Starówka, organizuje koncert Marysi Waszkiewicz z jej siostrą Lilą i to będzie zupełnie inne, kameralne, po prostu...
0: No, wydarzenie.
1: Tak. Mamy też koncerty Szeptoniki w Starej Prochowni oraz koncerty niezależnych kolektywów przygotowywane przez Teatr Nowe Formy, więc tych wydarzeń i muzycznych, i innych będzie cała masa. Sama je podliczałam, to jest 157 wydarzeń, oprowadzania kuratorskie po wystawach, gry miejskie, warsztaty dla dzieci i młodzieży. Tego jest naprawdę mnóstwo. Zapraszam na stronę www.grupastarówka.pl, gdzie można cały program sprawdzić i wybrać coś dla siebie.
0: No to ja zapytam jeszcze taką dawną warszawską gwarą, czy jakiś finans trzeba mieć przygotowany na to?
1: Większość, wszystkie prawie wydarzenia są bezpłatne, jedynie Silent Disco będzie pobierało opłatę za słuchawki w wysokości 30 zł i na jakiś dokument tożsamości. Pozostałe...
0: Które zostanie oddane później oczywiście.
1: Zobaczymy.
0: No tak,
1: jak słuchawki będą oddane, to i dokumenty.
0: Magda, zabrzmiało zachęcająco. Dobrze. Magda Kuprianowicz z zespołu kuratorskiego Urodzin Warszawskiej Starówki. Te urodziny już za dwa dni, za dwa i trzy dni. Dwa dni muzyki bardzo różnorodnej, no i czerpiącej z wielu nurtów muzycznych Warszawy. Bardzo dziękujemy za wizytę w Radiu Nowy Świat.
1: Dziękuję i serdecznie zapraszam.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgoroth. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprzona wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. Pieprzone 14 piętro. To wysoko.

Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet windy. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całe klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. Pieprzone 14 piętro. To wysoko. Pieprzone 14 piętro. To wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski. Bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny. Więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. Pieprzone 14 piętro. To wysoko.

sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to pieprzone 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. Pieprzone 14 piętro.

0: afisze Made Tworzywo i 14 piętro, a więc warszawski Ursynów. 18 minut do 12. Teraz będzie zmiana miasta. Można tam z Warszawy polecieć do Nowego Jorku, znaczy się.
1: Alone in Central Park when

Interpol i Iron City to jest, proszę Państwa, nowość. No i rzecz dzieje się w New Yorku, że tak powiem. Potocznie nieco. 14 minut do godziny 12 pozostaje, a my pozostajemy z Państwem, mam nadzieję, w dobrych relacjach dzisiaj. Zerknę, jeśli Państwo pozwolą, tak przy Państwu, z Państwa udziałem i w Państwa obecności do naszej zbiórki. Już też Agnieszka zerknęła. No i tam z tego naszego zerkania wynika, że naprawdę można powiedzieć, ja nie chcę, żeby to jakoś dziwnie zabrzmiało, ale pukamy, po prostu pukamy do bram 350 tysięcy złotych. To będzie takie puknięcie, które naprawdę myślę, że będzie ważne. Ważnym w naszym radiowym życiu, więc puk, proszę Państwa. nowyświat.online/nowa-siedziba. Ja przypomnę, że jesteśmy już powyżej tego poziomu, który sobie pierwotnie założyliśmy, ale po drodze pojawił się pomysł nabycia drogą kupna, drogą zamówienia, zaplanowania i w ogóle wszystkiego nowej konsoli, super nowoczesnej konsoli, która sprawi, no po prostu wzniesiemy się kilka poziomów wyżej. Oczywiście wiem, że to jest trudno w to uwierzyć, że jeszcze możemy być wyżej, ale ta konsoleta naprawdę może coś takiego pomóc nam osiągnąć, więc być jeszcze lepszymi, kto w to uwierzy. No ale konsoletę trzeba zaplanować, trzeba kable odpowiednio rozłożyć, trzeba wszystko tam pozamawiać, czekać, aż przypłynie, bo to z daleka. Wszystko to są różne techniczne szczegóły, które się pojawiają i dlatego im szybciej będziemy wiedzieć, na czym stoimy, tym lepiej. Zatem tak patrzę na tę kwotę. Ona się w 350 tysięcy złotych, ja tak czuję i afirmuję, że zamieni. Wkrótce będzie miało to miejsce. A tymczasem gramy dalej. Aged in Harmony, You're a Melody.

Die 3 minuty, czy po włosku 10 minut, chociaż zabrzmiało, jak szybko powiedziane, jak 2-3 minuty, proszę Państwa, to jest właśnie. Dobrze. Zatem właśnie tyle, ale prawie 9 już, to już zupełnie co innego. Do godziny 12 będzie, ja zdradzę, co będzie od Kacpra dzisiaj, ok? Zdradzę, będzie pilaw. Proszę Państwa, dzisiaj po godzinie 12. Będziemy tam też rozdawać zaproszenia na dzisiejsze nagranie audycji. Specjalne nagranie, myślę, że bardzo taka przyjemna książka przywołująca wspomnienia o relacjach, o więzi, będąca pretekstem też do tego, by o własnym życiu, własnych relacjach pomyśleć. Pearl Jam przed nami, Dance of the Clairvoyants.

Dance of the Clairvoyants i Pearl Jam. Oczywiście Open Air ma taką tradycję, jak zresztą wiele dużych festiwali, że tuż po zakończeniu swojej edycji ostatniej, tej tegorocznej, udostępnia się ankietę, publikuje się ankietę w swoich najczęściej mediach społecznościowych. Kogo, drodzy festiwalowicze, chcielibyście zobaczyć i usłyszeć w przyszłym roku? No i tam oczywiście zawsze, co roku, numerem jeden albo numerem dwa, w każdym razie na podium, jest Eddie Vedder i spółka. No zobaczymy. Tymczasem, proszę Państwa, już zbliżamy się do południa. Płyniemy po brazylijsku, bo to Diogo Strauss i Flight of Sagittarius.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Trwa usuwanie skutków nawałnic przechodzących przez południe Polski. Skutki załamania pogody dotknęły m.in. Wrocław. Zalane zostały ulice, ale też mieszkania i piwnice. Strażacy obecnie jeżdżą w różne miejsca, by odpompować nadmiary wody. Z powodu nawałnic Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed przerwami w dostawie prądu. Rano z powodu pogodowego zagrożenia wysłano nowy alert RCB dla Małopolski, Podkarpacia, znacznej części Śląska oraz części województw dolnośląskiego, lubuskiego i lubelskiego. Zmieniamy temat. Unia Europejska rozpoczęła kolejny etap negocjacji akcesyjnych z Mołdawią. Chodzi o rozmowy w ramach tzw. drugiego klastra obejmującego polityki zagraniczną, bezpieczeństwa i handlową, obronność i pomoc humanitarną. Przypomnę, wczoraj kolejny klaster otwarty został wobec Ukrainy. Ten dotyczy spraw zagranicznych i polityki obronnej. Wicepremier Taras Kaczka oceniał, że proces akcesji Ukrainy do Unii przebiega bez zakłóceń. Dziś w związku z tym prezydent Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o odznaczeniu przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen Orderem Europy. Jest to ukraińskie odznaczenie przyznawane za wspieranie obrony niepodległości kraju oraz jego akcesji do Unii Europejskiej. Pozostając w temacie Ukrainy, są nowe niepokojące dane ONZ na temat ofiar rosyjskiej wojny. Czerwiec był najtragiczniejszym miesiącem dla tamtejszej ludności cywilnej od kwietnia 2022 roku. Zginęły co najmniej 293 osoby, czyli o blisko 40% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku i ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2024. Ataki Rosji wymierzono w miasta z dala od linii frontu. Wynika to m.in. z coraz powszechniejszego stosowania pocisków dalekiego zasięgu wymierzonych w takie miasta jak Dniepr, Odessa i stolica Kijów. A na koniec zmieniamy temat. Sztuczna inteligencja zlikwiduje co trzecie miejsce pracy w Polsce, tak szacuje NASK. To ponad 5 milionów stanowisk, z czego ponad 800 tysięcy są najbardziej narażone. Eksperci podkreślają, dotknie to szczególnie tych zawodów opartych na przetwarzaniu danych.
1: Sztuczna inteligencja redukuje do zera koszt tworzenia informacji. Więc jeśli jesteś prawnikiem, który bierze jakąś informację od klienta i oddaje z powrotem informację w formie przetworzonej, tak sztuczna inteligencja zabierze ci pracę. Pół dobra, pół zła wiadomość jest taka, że zabierze pracę klasie średniej i tej najtańszej, natomiast no, zostaną lepsi. Zawsze mówię, to nie jest tak, że sztuczna inteligencja zabierze ci pracę. My sobie naprawdę znajdziemy coś do roboty. Natomiast ludzie, którzy używają tej sztucznej inteligencji, lepiej od ciebie, szybciej od ciebie, zabiorą ci pracę.
0: Mówił ekspert do spraw marketingu i budowania Marek Paweł Tkaczyk, podkreślając przy tym rolę specjalizacji, która z czasem będzie tylko zyskiwać na znaczeniu. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Się zastanawiam, czy to było o nas, czy to nie było o nas. Mam nadzieję, że nie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Jedynie po południu na północy Polski miejscami zachmurzenie małe. Na północy możliwe słabe opady deszczu. W centrum i na południu przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie będzie im towarzyszył grad. Temperatury maksymalne od 24 do 27 stopni, a na wschodzie do 29 stopni. Chłodniej, proszę Państwa, nad morzem dzisiaj i w rejonach podgórskich Karpat, tam nieco ponad 20 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, a w czasie burz oczywiście przyspieszy i będzie porywisty wtedy.

0: Future Islands i Find Love. Ten utwór otwiera, proszę Państwa, drugą godzinę naszych, naprawdę chciałem powiedzieć, zmagań, ale to nie są zmagania, to jest bardzo przyjemnie spędzony czas. Spędzany.
1: W środku dnia.
0: I jeszcze dodam dla porządku, kto czuwa na posterunku, czuwa oczywiście Grzegorz Muranowicz. Wcześniej Franek czuwał, a po mojej prawicy czuwa Agnieszka. Franz Ferdinand, Night or Day, nie wiemy.

Night or Day, a to po prostu w środku dnia, proszę Państwa. Audycja, której poprzeczka zawieszona jest wysoko. Za chwilę o tym Państwo się przekonają, może po raz pierwszy dzisiaj, kiedy Agnieszka Lipkę-Barnett Państwo usłyszą.

Cigarettes After Sex i Twizzler. Proszę Państwa, to jest coś słodkiego z Ameryki. Bardzo konkretna rzecz, takie żelki w cukrze, trochę kwaskowate, ale może są jakieś inne smaki jeszcze, o których nie wiem. W ramach przygotowania psychicznego do rozmowy o wczorajszym meczu teraz,

0: Madre mia, Rosalia Bachelet. Rosalia, proszę Państwa, która też wczoraj dopingowała swoją reprezentację, no i 2-0. Tak się to zaczynało, słuchaj, że można było pomyśleć, a może Francja jednak, tak początkowo zagrażali tej bramce hiszpańskiej, a później...
1: Nie, już w pierwszej połowie już właściwie było pozamiatane.
0: No, ale to bardzo szybko, tak.
1: Po tym faulu Diniego i po tym karnym, no to widać było, że Francja tak trochę przysiadła. W sensie przez chwilę miała taki ogień, ale ten ogień został szybko wygaszony, moim zdaniem. Hiszpanie są idealnie, jeżeli chodzi o gaszenie ognia, żeby było zabawniej.
0: To no, tak.
1: Wczoraj
0: tak,
1: drużyna strażaków, zdecydowanie. Jeżeli ogień, to tylko w stronę bramki Francuzów wszedł.
0: I takie poukładanie też, kontrolę nad tym, co się działo na boisku.
1: Bardzo. No, no rozbili po prostu, weszli jak taran w tych Francuzów. I mówię to naprawdę z przykrością mimo wszystko.
0: Ja nie, dlatego że kibicowałem jednak Hiszpanii.
1: Ja wiem. Ja kibicowałam Francji. No. Nawet nie dlatego, że mi nie wypadało kibicować inaczej, ale dlatego, że pamiętam finał z roku 1998, kiedy to Francja wygrała pod wodzą Zidana.
2: Pamiętam.
0: To było już... Jakiś czas temu.
1: No jakiś czas temu to było, no w każdym razie nie udało się, ale spokojnie. Mbappé mnie nie zachwycił w tym meczu, bo był właściwie niewidoczny, a jak był widoczny, to sfaulował bramkarza.
0: No i z czego tu się cieszyć? Został wyłączony z gry po prostu, taka jest prawda.
1: No i z czego tu się cieszyć, no.
0: Nie, proszę Państwa, a nie ten pierwszy karny to był Mikel Oyarzabal z kraju Basków. To jest też ciekawe. Akurat on się po hiszpańskiej stronie kraju Basków, no ale kraj Basków w sensie krainy, to też jest przecież oczywiście Francja, gdzie ma trochę inny status. Nie ma takiej autonomii, jaką ma w Hiszpanii. Zresztą jeden z reprezentantów Hiszpanii urodził się we francuskiej części kraju Basków, a dzisiaj reprezentuje Hiszpanię, też występował. Pedro Porro strzelił drugą bramkę. To była bramka, która już zdecydowanie potwierdzała, tak jak do tej pierwszej można było mieć jeszcze jakieś wątpliwości, że...
1: No tak, no bo to było z karnego,
0: to się nie liczy, wiadomo.
1: No, Dean się przyznał do tego.
0: Ale później, już później było wszystko rozdane i można było chyba w pewnym momencie odnieść wrażenie, że...
1: No, że już można wyłączać tak naprawdę, no. Umówmy się. Po tej drugiej bramce to już chyba nikt nie miał nadziei na to. Nawet Didier Deschamps już chyba nie miał nadziei na to, że się podniosą. Przez chwilę wydawało się, że może coś jeszcze zmontują, ale zdecydowanie nie. Hiszpanie po prostu wczoraj byli lepsi i nie ma co tego ukrywać. Po prostu byli lepsi, więc wygrali absolutnie zasłużenie. U nas w radiu zresztą też radość panuje w związku z wygraną Hiszpanów. Żeby
0: ja miałem przyjść w koszulce Hiszpanii, zapomniałem. No ale Adeszom oczywiście był wtedy kapitanem. Pamiętasz w 1998 roku?
1: O matko. Nie, aż tego to nie pamiętam.
0: Tak.
1: Szczerze mówiąc, ja pamiętam Zidane.
0: Tak. No i w finale 3-0 z Brazylią. Tak to było.
1: No a dzisiaj? To dzisiaj ten mecz, tak?
0: To mi dziadek opowiadał, w sensie, że oczywiście...
1: No tak, oczywiście. Dzisiaj finał Anglia-Argentyna. Na kogo stawiasz?
0: Oj, to też jest trudne.
1: No właśnie.
0: Na Falklandy, Malwiny, że tak powiem.
1: Ja chyba na Argentynę.
0: Będzie.
1: Ja chyba na Argentynę.
0: Jakieś odniesienia się tam pojawią też wśród kibiców. No ale, dobrze. Teraz będziemy w takim razie, zanim przykleimy muzyczny plaster, może tym wszystkim, których kogucie serca
1: wyjął, a właściwie piejął i to nie z zachwytu.
0: I to nie z zachwytu.
1: Tylko z bólu.
0: To zapytam cię, co dziś w Bontonie i czy jakoś jeszcze będziesz nawiązywała do swojej pasji, jaką jest piłka nożna bardzo, ale Agnieszko, myślę, że
1: tak,
0: wszyscy potwierdzą.
1: Będę rozgrywającą oczywiście. Nie. Ja się przyznam
0: Zdradźmy
1: państwu,
0: trochę
1: że...
0: kuchni, proszę państwa, bo ja Agnieszce przypomniałem o tym, że jest mecz.
1: Nie, to wiesz co, nie przypomniałeś, na spokojnie, natomiast fakt jest faktem, że mnie po prostu rodzinne obowiązki trochę wycięły z... życia. Komitet rodzicielski wczoraj był na pierwszym planie u mnie grany. Tak bywa. Ale faktem włączyłam ten mecz. Akurat włączyłam właśnie na ten rzut karny, żeby było zabawniej. Więc wiem, kiedy włączyć. Kiedy włączyć. Ale tak, faktycznie, że kolega Jan tak trochę mi uprzytomnił,
0: do meczu.
1: Po jutro, 21.
0: Jutro będę cię pytał o mecz. Włącz mecz.
1: Halo, już po 21. Także tak, trochę kuchni. A poza tym, co dzisiaj w Bontonie? Co dzisiaj w Bontonie? Nowości będą w Bontonie, bo Benjamin Biolay na przykład wydał nową piosenkę, nie wiem czy państwo wiedzą, taką pararapującą nawet, bym rzekła, co się po Benjaminie można było nie spodziewać. Także będzie ciekawie, ale nie tylko on, bo Clio też wydała nową piosenkę. Ja tak lecę z pamięci, więc mam problem. Ach, Ode Zen. To jest muzyka, która tobie też może się spodobać. Mhm. Ty chyba znasz w ogóle formację Ode Zen, takie mam wrażenie. Oni wydali piosenkę La Tempête, czyli burza. To tak bardzo a propos pogody i tam się powtarza w tej piosence jak mantra ton de nuage, tyle chmur, tyle chmur. Bardzo adekwatnie. Nie wiem, czy to jest piosenka inspirowana tym, co się dzieje na niebie, czy też nie. No a poza tym będzie kartka z kalendarza, bo dziś urodziny obchodzi Patrick Timsit, który jest głównie aktorem, ale poza tym, że udzielał swojego głosu postaciom disneyowskim, między innymi dubbingował Herkulesa i nagrał piosenkę też w związku z tą animacją.
0: Jak mówimy Herkules po francusku? Hercule?
1: Hercule chyba, no. Hercule. Szczerze mówiąc, chyba tak. Mhm. Chociaż nie, bo to może być Hercules, bo to jest z Greki.
0: No tak, no oczywiście.
1: To jest z Greki. No w każdym razie sprawdzę to, bo to faktycznie jest ciekawe zagadnienie. Jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałam. No ale w każdym razie...
0: Ale jest też to przeniesione imię Hercule Poirot się mówi chyba.
1: No tak, tak. No w każdym razie Patrick Timsit dał się również poznać, przynajmniej mnie, od strony takiej bardzo zabawnej i rozrywkowej, ale również śpiewającej, bo on brał udział w koncertach Les Enfoirés, właśnie te jego występy sceniczne, przypomnę, bo to są jedyne występy sceniczne Patryka zarejestrowane właśnie w formie takiej słowno-muzycznej, przynajmniej z tego, co znalazłam. Poza tym przysłuchamy się płycie poświęconej Henriemu Salvadorowi. Powiem o tym, że Ellen Zegara zbiera się do wydania.
0: Dobra, ale to wszystko teraz już zdradzisz, co będzie w audycji. No, nie możemy wszystkiego. Ja sam cię wyciągam.
1: Tak właśnie
0: najpierw,
1: będzie.
0: Ja
1: tak właśnie. No, 2 godziny z muzyką francuską i frankofońską. I mam nadzieję, że będzie przyjemnie
0: dla ucha. Po 19 dzisiaj, proszę
1: państwa. Zacznie się tak bardziej do potupania nóżką.
0: O. To możesz coś też później takiego angielsko-argentyńskiego, jakieś takie nawiązania pod koniec.
1: No mogę,
0: wiesz,
1: tak.
0: Jakie?
1: No ta płyta Henriego Salvadora to jest taka właściwie.
0: Chociaż oni bardziej w Brazylii. Przecież to Paryż też.
1: Tak, ale
0: nawiązanie
1: oni...
0: do Argentyny.
1: No tak.
0: Ale...
1: Tak. No zobaczymy, jak będzie im szło na meczu, wiesz?
0: No, ale to
1: jak
0: akurat ty będziesz mecz otwierała.
1: To kto wie.
0: Proszę państwa, ja jeszcze tylko przypomnę, ponieważ zacząłem o naszej zbiórce mówić konsoletowej. Prawie 349 tysięcy złotych, więc brakuje nam nieco ponad 1000 złotych do poziomu zbiórki po prostu, który ja wczoraj sobie roboczo określiłem mianem konsoletowego.
1: Mm-hmm. Nowe suwaczki
0: więc
1: będą.
0: Proszę państwa, naprawdę.
1: Nowy polecamy bardzo serdecznie.
0: Nowy.online, ukośnik.
1: Nowa siedziba.
0: Bo będziemy przy Mińskiej numer?
1: 75. Uf.
0: Od jesieni.
1: Tak, będzie trzeba się nauczyć. A jeszcze przy okazji to patronite.pl, ukośnik Radio Nowy Świat. Tak, przypominamy, że poza zbiórką to my też co miesiąc czekamy na państwa wsparcie, żeby o tym nie zapominać, bo to ważne. No nowa konsoleta i nowa siedziba, okej, okay, ale, żeby grać, to trzeba mieć też za co, niestety.
0: Paulo Coelho powiedział. Dobrze, teraz proszę państwa będzie muzyczny plaster dla wszystkich frankofonów i to będzie Belg, nie Francuz.
1: Tak.
0: To będzie...
1: Stromae, ponieważ wczoraj w trakcie hydration break, czyli przerwy na nawodnienie, z tym, że nie wiem, czy to było nawodnienie zawodników, czy nawodnienie boiska.
0: Czy nawodnienie budżetu FIFA reklamami na
1: być
0: przykład.
1: Być może. To wszystko myślę, że powiązane właśnie na trybunach, na stadionie w Denver rozległa się...
0: W Dallas,
1: rozległa się właśnie ta melodia i uznałam to za dość zabawne, bo to piosenka taka na zasadzie, że jeżeli ci nie idzie, no to co ci pozostało? No to tańcz.
0: Tańczmy.

No i taniec, taniec, taniec. Bailar, bailar, bailar, bailar, bailar. Bailamos. Proszę Państwa, wczoraj też baile inolvidable w Warszawie, patrząc na to, co działo się na Stadionie Narodowym, no to rzeczywiście aż żal, że nas tam nie było. Mnie tam nie było przynajmniej. Może ktoś z Państwa miał okazję na koncercie Bad Paniego być. Tak czy inaczej, za chwilę Kacper Siedlecki, ale przed Kacprem już rozgrzewająca się, już oddychająca Julia Rower i utwór zatytułowany Oddech.

Słowo pilaw jest zapożyczeniem z języka perskiego, ale na tym się nie kończy, bo perskie słowo pulaw pochodzi z języka hindi i oznacza danie z ryżu i mięsa. Na tym wciąż nie koniec, ponieważ słowo pulaw wywodzi się z sanskrytu, brzmi pulaka i oznacza kulkę ryżu. A dzisiaj tak, o potrawie znanej szerzej właśnie jako pilaw. Pilaw to danie z ryżu lub w niektórych regionach z pszenicy, którego przepis zazwyczaj obejmuje gotowanie ryżu lub pszenicy w bulionie, dodawanie przypraw i dodatkowych składników, takich jak warzywa i mięso, oraz stosowanie pewnych technik pozwalających uzyskać ugotowane ziarna, które nie sklejają się. W okresie kalifatu Abbasydów takie metody gotowania ryżu najpierw rozprzestrzeniły się na rozległym terytorium od Azji Południowej po Hiszpanię. Hiszpańska paella, a także południowoazjatyckie pilau czy biryani wywodzą się właśnie z tej samej rodziny potraw. Kitab al-Wusla, książka kucharska z początku XIII wieku autorstwa Ibn al-Dima z Aleppo, zawiera pierwszy przepis na danie przypominające współczesny pilaw, którego podstawą są ryż, mięso, ciecierzyca i czosnek. Z kolei epos Mahabharata w sanskrycie ma rzekomo wspominać o wspólnym gotowaniu ryżu i mięsa. Jednak według autorów zajmujących się tematyką kulinarną, odniesienia te nie mają istotnego związku z powszechnie przyjętym znaczeniem i historią pilafu, który pojawia się w indyjskich przekazach po średniowiecznych podbojach w Azji Środkowej. A więc jak zabrać się do przygotowania potrawy? Na początku ryż. Niektórzy kucharze wolą używać ryżu basmati, ponieważ z tego rodzaju ryżu łatwiej jest przygotować pilaw, w którym ziarna pozostają lekkie, puszyste i nie sklejają się. Stosuje się również inne rodzaje ryżu długoziarnistego. Przed użyciem ryż należy dokładnie opłukać, aby usunąć skrobie z powierzchni ziaren. Pilaw można gotować w wodzie lub bulionie. Do popularnych dodatków należą smażona cebula oraz aromatyczne przyprawy, takie jak kardamon, liście laurowe i cynamon. W perskim pilafie stosuje się szafran, który nadaje ryżowi charakterystyczny smak i żółty kolor. Istnieją tysiące odmian pilafu przygotowywanego z ryżu lub innych zbóż, takich jak na przykład bulgur. Niektóre zawierają różne kombinacje mięs, owoców lub warzyw, podczas gdy inne są prostsze i podawane bez dodatków. Z wersji mniej oczywistych mamy na przykład węgierską. Pilaw pojawił się na Węgrzech w okresie panowania osmańskiego i do dziś pozostaje popularną potrawą narodową. Charakteryzuje się ryżem gotowanym w bulionie z dodatkiem mięsa, cebuli i papryki, a także wybranych warzyw oraz ziół. W Kenii pilaw spożywa się głównie w regionach nadmorskich. Przyprawy są podobne do tych stosowanych w wersjach indyjskich. Do masali zazwyczaj dodaje się ziemniaki, a danie to spożywać można z mięsem, rybą lub w wersji bezmięsnej. Z kolei w Japonii pilaw kukurydziany jest często podawany w ramach japońskich obiadów szkolnych, czyli kyushoku. Na koniec wskazówka. Pilaw często przygotowuje się poprzez dodanie ryżu do gorącego tłuszczu i krótkie wymieszanie przed dodaniem płynu do gotowania.

Warhouse, I Want More. No i to oczywiście, proszę Państwa, w zestawieniu z Pilawem Kacpra Siedleckiego, to znaczy z opowieścią Kacpra Siedleckiego, nabiera zdecydowanie nowego, może nawet bardziej smakowitego znaczenia. Jest 17 minut do godziny 13. Po 13 będziemy na wystawie Rise Fiber, a może więcej o tym za chwil kilka. Na razie The Heavenly Boats.

13, Rise Fiber, ale zapisane fonetycznie po polsku. Wystawa w Katowicach, Muzeum Historii Miasta Katowice. Opowieść o wyjazdach wakacyjnych katowiczan w XIX-XX wieku. No właśnie, jakim w ogóle fenomenem są wakacje, koncept wakacji? Kiedy to się pojawia? Kiedy to się pojawia zwłaszcza na masową skalę? Taki pomysł, że po pracy należy się odpoczynek i że ten odpoczynek niekoniecznie musi się odbywać w miejscu zamieszkania i nie tylko polega na śnie, czy też na spacerze. Koncept spaceru też jest przecież nazwanego w ten sposób oczywiście. Też jest pewnym fenomenem, który pojawia się w kulturze w określonym momencie. No więc o Rise Fiber, a więc o takiej gorączce przed wyruszeniem w drogę, wyruszeniem w podróż będziemy mówić po godzinie 13. A to jest Richard Ashcroft i Keys to the World. Ale nie Keys to the World jak Kiss to the World, tylko Keys, czyli klucze. A po kluczach i po tym utworze o Pumie, proszę Państwa, opowie Wiktoria Wichrowska i jej goście.

0: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
1: Tak jednym okiem coś robiłam, jednym okiem rzuciłam na to nagranie i widzę, że dzwoni nadleśniczy i mówię: o, rannego rysia macie dla nas? No on mówi: nie, pani Katarzyno, proszę spojrzeć, jaki to ma ogon. Katarzyna Lesner, prezes Fundacji dla Dzikich Zwierząt LARUS i prowadząca ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Przede wszystkim za każdym razem, niezależnie jakie zwierzę ktoś tam zgłasza, czy to jest jakiś ptak, czy to jest wilk nawet, to zawsze prosimy o zdjęcia, bo czasami trafi się pies wilkopodobny. Musimy to zweryfikować i ustalić przede wszystkim gatunek, więc tutaj to było wszystko opierało się na tym, żebyśmy wiedzieli, z jakim kotem mamy do czynienia.
2: Wiemy, że płomy występują naturalnie w obu Amerykach, na zachodzie Ameryki Północnej i w zasadzie w całej Ameryce Południowej. Profesor Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. W Polsce ten gatunek jest na liście najbardziej niebezpiecznych zwierząt i może być w zasadzie przetrzymywany w niewoli jedynie w ogrodach zoologicznych lub do celów badań naukowych. Pumy nie mogą być trzymane w jakichś prywatnych hodowlach. No więc ta puma, która została schwytana, no i być może ta dorosła puma, która była obserwowana jesienią zeszłego roku, no pochodzą z jakiejś hodowli, oczywiście nielegalnej.
3: Najwięcej doniesień jest chyba jednak z Czech, gdzie te pumy są hodowane w kilku miejscach i tam rzeczywiście te ucieczki się zdarzały częściej. Dr Robert Maślak, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski. W Polsce mamy niewiele takich sytuacji, no ale zdarzały się na Opolszczyźnie. Najbardziej chyba znana sytuacja sprzed kilkunastu lat, kiedy pojawiło się na Opolszczyźnie, bo były to prawdopodobnie pumy z Czech, od 3 do 5 osobników. Media napisały o tym, że wszystkie zostały odstrzelone, ale no nie znalazłem wiarygodnych danych, które by to potwierdzały lub temu zaprzeczały. Ale rzeczywiście ślady tych pum wówczas w Polsce były. Więc to są sytuacje no jednak skrajnie rzadkie.
4: Lwy, tygrysy, słonie, ale również małpy czukokształtne, czy szczególnie jadowite pająki i skorpiony, ale też szczególnie jadowite węże. To są zwierzęta, których absolutnie nie można trzymać w warunkach domowych. Robert Jurszo, dziennikarz i publicysta przyrodniczy. Ten problem polega na tym, że same organy ścigania za bardzo nie chcą się brać za tego rodzaju sprawy. Z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy powód jest taki, że nie mają do nich kompetencji po prostu, ponieważ prowadzenie spraw z zakresu przetrzymywania zwierząt niebezpiecznych wymaga od funkcjonariuszy posiadania wiedzy zoologicznej i tak dalej. Jeszcze jest drugi powód. Mianowicie nie wiadomo, co z takim zwierzęciem zrobić po odebraniu. No, dlatego, że ogrody zoologiczne niechętnie przyjmują takie zwierzęta. Ogród zoologiczny w Poznaniu przyjmuje właśnie zwierzęta z tego rodzaju spraw, no, ale one też mają ograniczoną powierzchnię.
2: To była rzeczywiście wyraźnie młoda puma. O tyle jest to też ciekawe, że te młode pumy są pod opieką matki do wieku 2 lat, więc ten młody osobnik no, powinien być z matką, pod opieką matki. No niestety wszystko wskazuje na to, że tak nie było.
3: Myślę, że tutaj powinna policja prowadzić śledztwo w tej sprawie. Skąd właściwie ta młoda puma się wzięła? Może było to po prostu dzieciak, który uciekł z hodowli, mógł to być osobnik, który został przez kogoś zakupiony, na przykład za granicą, a potem zaczął stwarzać problemy rosnąc. No mniej prawdopodobne, że jest to osobnik, który został urodzony przez pumę samicę, która już wcześniej się wydostała i taki osobnik przyszedłby u nas na świat, chociaż takie hipotezy się też pojawiły. Dla mnie są dosyć mało prawdopodobne.
5: A więc najpierw był Richard, czy właściwie Ryszard Ashcroft, później było o rannym rysiu i o młodych pumach, proszę państwa, no to teraz rentgen w oczach, LCD Sound System na koniec tej godziny, a my słyszymy się po godzinie 13. Dziękujemy oczywiście Wiktorii Wichrowskiej za materiał pochodzenia zwierzęcego. I've got eyes that can't see.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Zaczniemy od cytatu z wypowiedzi Przemysława Czarnka, która padła w miniony poniedziałek na antenie jednej ze stacji. Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Tak mówił kandydat PiS na premiera. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował dziś do prezesa partii o odwołanie go z tej funkcji.
2: To jest wariactwo, to jest zdrada interesów bezpieczeństwa państwa polskiego. Ja rzadko używam takich słów, ale to jest zdrada interesów bezpieczeństwa państwa polskiego, bo to jest przeciwko pragmatycznemu podejściu Polski. Ale to jest też występowanie przeciwko naszym sojusznikom w Unii Europejskiej i przeciwko Stanom Zjednoczonym. No to jest już kompletne wariactwo. Prezes Kaczyński powinien go zaraz odwołać. Już go nie wpuścili dzisiaj na salę sejmową. Już powiedzieli mu, żeby nie przychodził w wolne miejsce, bo się go wstydzą. Natychmiast odwołanie go z bycia kandydatem na premiera. No, innej zmiany nie ma, bo inaczej twarz PiSu to twarz Czarnka, który jest tak naprawdę Braunem.
1: Przemysław Czarnek również zabrał głos w tej sprawie w rozmowie z Wirtualną Polską. To fragment jego wypowiedzi.
3: Nigdy i w żadnym formacie nie negowałem tego, że Polska i polską racją stanu jest to, że Ukraina wygrała wojnę z Rosją. To jest zupełnie oczywiste. Wielokrotnie mówiłem, że mieszkam 60 km od granicy, w linii prostej, 50 nawet w linii prostej. Rosyjskie tanki na granicy w Dorohusku czy w Hrebennem to jest śmiertelne zagrożenie dla moich dzieci, moich wnuków. Ale bezczelność niektórych ludzi, którzy mówią, że jesteśmy prorosyjską partią i jesteśmy prorosyjskimi politykami, jest tak ogromna.
1: Zmieniamy temat. CBA zatrzymało dziś rano 3 osoby podejrzane w śledztwie badającym nieprawidłowości związane z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Zatrzymania dotyczą darowizn pozyskiwanych przez fundację działającą przy Banku Gospodarstwa Krajowego, które to miały być przeznaczone na działalność polityczną, a nie charytatywną. Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, mówił o tym w TVP Info.
4: Zamiast iść na cele charytatywne, na przykład na, tak jak było deklarowane, na pomoc powstańcom, one szły na cele polityczne. Te osoby są podejrzane o kolejne przestępstwa w tej dużej, wielowątkowej sprawie. Do tej pory 14 osób usłyszało aż 33 zarzuty popełnienia przestępstwa.
1: A na koniec jeszcze przenosimy się na południe Europy, dokładniej na granicę Hiszpanii i Gibraltaru. Tam dziś oficjalnie zniesiono kontrolę na granicy lądowej, granicę, którą przekracza codziennie około 15 tysięcy osób, tworząc przy tym długie kolejki. Od dziś tego problemu już ma nie być. Hiszpania i Wielka Brytania, Gibraltar to bowiem brytyjskie terytorium zamorskie, podpisały w tej sprawie porozumienie. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. W dzień zachmurzenie umiarkowane, jedynie na południu, po południu na północy Polski miejscami zachmurzenie małe. Na północy z kolei możliwe słabe opady deszczu, w centrum i na południu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatury od 24 do 29 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, tam 21 stopni. W nocy z kolei na północy Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, spodziewane przelotnymi miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum i na południu przelotne opady deszczu. W drugiej połowie nocy opady słabnące i na przeważającym obszarze powinny ustać, ale początkowo spodziewamy się wraz z nimi także burz i gradu. Temperatury minimalne w nocy przeważnie od 15 do 18 stopni, chłodniej na Kaszubach i Podhalu, tam około 12 stopni.

0: Watch What You Say i The Allergies. Proszę Państwa, granie utworów tego zespołu zawsze może mieć podwójną rolę, bo nie tylko słuchamy utworu, ale też na przykład możemy przeanalizować we własnej głowie i oczywiście nie mówię na swoim przykładzie, czy dzisiaj wzięliśmy tabletkę na alergię. Czy wzięliśmy, czy nie wzięliśmy? Wzięliśmy, czy nie wzięliśmy?
1: W środku dnia.
0: I nie wzięliśmy, mówi mój kolega oczywiście.

Daria ze Śląska, utwór zatytułowany Wariatka, proszę państwa. No i wszystkie tabletki już we właściwym miejscu, może w ten sposób mówi kolega. 13,5 minuty po godzinie 13. Ja jeszcze tylko proszę pozwolić ostatni raz, może przedostatni raz dzisiaj zajrzę do naszej zbiórki 349300, czyli 700 zł brakuje do przebicia magicznej granicy 350 zł, czyli poziomu, jak to roboczo mówimy, konsoletowego, proszę państwa. A do końca audycji jest 46 minut jeszcze. Tak sobie te dwa fakty rzucam w eter.

Cena Spiro i Great Expectation. Proszę Państwa, 17 minut po 13, za chwilę Katowice. No i będziemy się przyglądać temu, jak wypoczywano, jak wyglądały wakacje. No i będziemy też odczuwać Rise Fever oczywiście.

0: Worth the Wait i Hi-Vis, proszę Państwa, jest 21 minut po godzinie 13, a teraz z nami już Sławomir Stanowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Myślę, że po śląsku powinienem się raczej przedstawić, więc witam was pięknie z Górnego Śląska. Jest chwest rot, że mogę z wami dzisiaj porozprawiać.
0: No, dzień dobry. To ja odpowiem po naszemu w takim razie. Muzeum Historii Katowic to jest to miejsce, do którego będziemy zapraszać, ale będziemy rozmawiać o pewnym fenomenie, jakim są wakacje. Dlaczego mówię fenomenie? Łatwo pomyśleć, że coś takiego jak wakacje istniało zawsze, a tymczasem w takiej zorganizowanej formie, jako pewien koncept, wakacje jako czas, który przynależny jest osobie pracującej do tego, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, no to jest wymysł właściwie rewolucji przemysłowej i zdobycz rewolucji przemysłowej, oczywiście partii socjalistycznych, które z takim postulatem wystąpiły. To się po prostu pojawiło wtedy, więc jeśli przyjąć, że rzecz pochodzi z Wielkiej Brytanii i jest zdobyczą rewolucji przemysłowej, no to Katowice, gdzie jak gdzie, ale w Katowicach myślę, że to jest idealne miejsce, by o wakacjach właśnie mówić, bo też rewolucja przemysłowa i Katowice no to są dwie okoliczności przyrody bardzo dobrze ze sobą współgrające.
1: Zgadzam się z panem redaktorem. W ogóle myślę, że warto tutaj powiedzieć o tym, że jednak wakacje dla katowiczan i rewolucja przemysłowa, ten taki przełom XIX i XX wieku, a jeszcze ten XIX wiek, to myślę, że te wakacje to musielibyśmy zawdzięczać Bismarckowi, że tak trochę powiem, z tego powodu, że to jednak tutaj ten system emerytalny, system wypoczynku, system tworzenia takiego czasu dla regeneracji po pracy, po ciężkiej pracy w hutach, fabrykach, kopalniach, to jest ten moment, kiedy właśnie tutaj żelazny kanclerz w Zjednoczonych Niemczech, do których wtedy Katowice należały, no, musimy mu to zawdzięczać jednak.
0: Musimy też pewnie, gdybyśmy chcieli jakąś analizę porównawczą na przykład z innym zaborem, na przykład z Łodzią tutaj przeprowadzić, no to zdecydowanie na korzyść Katowic, jak się domyślam, by to wypadło.
1: No myślę, że patrząc na strukturę też Katowic jako zabudowań i tych osiedli patronackich na przykład, które powstawały tutaj w Katowicach, mam na myśli na przykład Giszowiec i Nikiszowiec, te słynne osiedla katowickie, słynne na cały świat, dostępne w wielu przewodnikach na świecie, pokazują nam właśnie tą troskę potentata przemysłowego, właściciela kopalń czy zakładów pracy o to, żeby ten pracownik, który na co dzień pracuje właśnie w takim obciążony dużym niebezpieczeństwem, wręcz mogę powiedzieć, był wypoczęty. No ale tutaj mówimy o takim wypoczynku codziennym, czyli o takim momencie, kiedy górnik, czy to przemysłowiec przychodzi nam do domu i ma czas na sen, na wypoczynek, a jednak wakacje i taki wypoczynek, myślę, że specjalny, tak bym to nazwał, to jest coś, co dopiero możemy tutaj powiedzieć, że to tak okres międzywojenny bardziej, ale to dopiero wymysł komunizmu i zmieniającego się świata, bardziej idącego w stronę już XXI wieku.
0: No tak, a więc zakłady przemysłowe posiadające swoje własne ośrodki, pewnie tutaj ośrodki wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, czy też tworzenie miejsc, do których nie tak odległych, prawda, do których można się wybrać, by odpocząć, to wszystko na wystawie, jak rozumiem, znajdziemy, prawda? Bo no właśnie, z czego składa się ta wystawa i może zacznijmy od jej tytułu, Rise of Fiber, a więc jednak ta gorączka, prawda? To ta ekscytacja przed wyruszeniem w podróż.
1: Tak, w takim dosłownym tłumaczeniu Rise of Fiber to jest właśnie gorączka podróży, czyli ta chęć, czy te takie oczekiwanie już na to, że chcemy się gdzieś znaleźć, chcemy pojechać, chcemy zobaczyć inny świat, chcemy też przede wszystkim wypocząć, ale to właśnie ciekawość świata. A dzisiaj, że tak powiem, samo słowo Reisefieber jest używane, ciągle używane. Jest już, myślę, że używane też bardzo luźno. Mówimy do kogoś, kto się bardzo stresuje jakimiś nadchodzącymi wydarzeniami, musi gdzieś iść, gdzieś pojechać, to mówimy, ach, ty możesz już Reisefieber przed tym, co cię akurat czeka, więc właśnie to słówko jest ciągle używane i dlatego też stało się takim motywem dla nas, takim hasłem przedmiotowym, wyjściem, hasłem wyjściowym do tego, żeby o naszej wystawie, o tych wakacyjnych podróżach katowiczan, bliskich, bardzo bliskich i tych dalekich opowiedzieć.
0: Ja teraz patrzę na zdjęcie, właściwie zdjęcie zdjęcia, bo oglądamy panią Aleksandrę Musią na tym zdjęciu i pani Aleksandra pokazuje zdjęcie z własnych wakacji, wakacji z dzieciństwa. Na tym zdjęciu jest z rodzicami. No i chciałbym, żebyśmy powiedzieli może na tym przykładzie, jakiego rodzaju opowieści, bo to przecież nie muszą być konkretne eksponaty, ale jaka opowieść, jaka narracja na tej wystawie jest przedstawiona. Co na niej znajdziemy?
1: Tak, idąc od samego początku tej wystawy, no to najpierw zastanawialiśmy się, gdzie prości, zwykli ludzie, mieszkańcy Katowic mogli się udać. I przede wszystkim zaczęliśmy się też zastanawiać, z czym mogli się udać i czym. No i oczywiście pierwsze, co nam przyszło do głowy, to jednak, że te pierwsze podróże, które katowiczanie doświadczali, to były podróże przede wszystkim piesze, bo mogli się udać do pobliskiego parku, do miejsca, w którym mogli odpocząć w weekend, dzisiaj tak to nazwiemy, czyli po prostu w niedzielę, w niedzielne popołudnie, gdzie mogli się udać, ale przede wszystkim, jak już mówimy też o podróżach pieszych, to pierwsze, co tam przyszło do głowy, patrząc też na kulturę bycia Ślązaków, to pomyśleliśmy o pielgrzymkach, więc pierwsza sala tak pokrótce opowiada nam o pielgrzymkach, o tym, gdzie ci ludzie pielgrzymowali i myślę, że otworzyliśmy tutaj temat rzekę, bo jak zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, gdzie ci ludzie podróżowali, pielgrzymowali, no to przede wszystkim Częstochowa, dla Ślązaków ważne, też bardzo ważne miejsce, jakim była Góra Świętej Anny, no ale czegoś nam brakowało, no bo jednak pamiątek w naszych muzealnych magazynach było znacznie więcej, więc zaczęliśmy również szukać dalej. Znaleźliśmy pamiętniki z podróży do Rzymu, jednej z katowiczanek, czy jednej z pań, takiej tutaj lokalnej działaczki religijnej, pani Franciszki Hajduk, która udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej, jeszcze na przełomie XIX i XX wieku. Także też to było dla nas coś niebywałego. Później, tak jak już wcześniej powiedziałem, zaczęliśmy się zastanawiać, no jak wyglądał transport tych najpotrzebniejszych rzeczy, więc na naszej wystawie można zobaczyć wiele walizek, kufrów, też takich, które były tworzone w małych firmach, małych manufakturach tutaj w centrum miasta. Zaczęliśmy się w ogóle zastanawiać nad pewnym fenomenem przemieszczania różnych naszych rzeczy, które bierzemy ze sobą na wakacje, więc pierwsze, co nam przyszło do głowy, to przede wszystkim to, że dzisiaj walizkę możemy kupić w każdym markecie, w każdej galerii handlowej. Nie jesteśmy niczym ograniczeni, możemy kupić taką, która odpowiada wymiarom, które żąda od nas przewoźnik. To jest coś niebywałego, a my mamy u siebie na wystawie kufer podróżny, który jeszcze służył do tego, by móc go przewozić, móc przewozić różne rzeczy dyliżansem, który jest taką drugą formą transportu zaraz po sile własnych nóg. Mamy też bardzo małe walizki, no dość specyficzne z tego powodu, że jedna z nich została wyprodukowana, stworzona z krokodylej skóry. No jest to towar luksusowy, w środku jest wyściełana, pięknie obita morą, zieloną morą, także jest to naprawdę coś bardzo ciekawego. Udało nam się również pozyskać mały kufer na kapelusz, cylinder, który bardzo prawdopodobne pochodzi z jednej ze szwedzkich manufaktur. To wszystko na przełomie XIX i XX wieku ludzie mogli kupić i nie były to też rzeczy tanie przede wszystkim. Mamy też w swoich zbiorach kufry z pełnym wyposażeniem, czyli z wieszakami, z odpowiednimi pokrowcami, tak by rzeczy, które podróżujący zabierał ze sobą, się nie wygniotły, czy też były doskonale przewiezione, przechowane. Także to jest na pewno ciekawostka na naszej wystawie i te walizki i kufry przewijają się przez wszystkie 6 sal naszej wystawy. Kolejnym takim punktem, na którym warto się zatrzymać, jest w ogóle to, czym ci ludzie podróżowali. Sam środek lokomocji, bo co jest ciekawe, czasami podróż w to miejsce naszego wypoczynku była dużo bardziej skomplikowana, dużo bardziej ciekawa niż samo miejsce, w którym wypoczywaliśmy. Mam tutaj, tak niestety jest.
0: No tak, oczywiście, już na miejscu jest trochę nuda czasami, ale podróż potrafi być ekscytująca.
1: Tak, na miejscu można się ponudzić. Można się ponudzić, ale jednak w podróży, i nie mówię tutaj o opóźnieniach różnego rodzaju kolejowych, autobusowych, korkach, no i niestety wypadkach, ale właśnie o takiej zwykłej prozie życia. Anton Oskar Klausmann, taki wybitny historyk, mówił o tym, czy zapisał taką podróż, którą sam chciał sobie urządzić, i właśnie pisał o tym, że żeby dostać się z jednej z dzielnic katowickich, należało udać się piechotą do miejsca, gdzie przyjeżdżał dyliżans, czyli przede wszystkim był to środek lokomocji dla poczty, którym dyliżansem jeździli pocztylioni. I z tym dyliżansem można było się udać gdzieś dalej, gdzie znajdowała się stacja kolejowa, i na tej stacji kolejowej można było przesiąść się znowu do pociągu i tym jechać dalej. To jest coś niesamowitego. Mówię tutaj o dyliżansie i o kolei z tego powodu, że są to dwie takie najstarsze formy transportu, a kolej dla Katowic jest jeszcze starsza niż same miasto Katowice. Z tego powodu, że linia kolejowa do Katowic Katowice zostały przyłączone do linii kolejowej w 1846 roku. W tym roku obchodzimy dokładnie 180. rocznicę tego wydarzenia. I co jest ciekawe, jest to nie tylko wydarzenie w skali takiej historii komunikacji, ale w ogóle w skali historii miasta, takiej miastotwórczej. Jeśli spojrzymy na to, jaki jest rozkład miasta Katowice, to jednak te pierwsze ważne zabudowania, te wręcz można powiedzieć prestiżowe, jak hotele, jak
0: wzdłuż linii kolejowej.
1: Właśnie układały się wzdłuż linii
0: Panie
1: kolejowej.
0: Sławomirze, przepraszam pana bardzo z góry, ponieważ musimy się zbliżać do końca naszej rozmowy. Co do tych linii kolejowych, no to można nawet zerknąć na mapę, jak aglomeracjotwórczą rolę pełniła również kolej, oczywiście dla całego Górnego Śląska. A jeśli chcielibyśmy takie postscriptum do tej wystawy, no to wystarczy na lotnisko w Pyrzowicach zajrzeć.
1: Oczywiście.
0: I to jest, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale największy taki rynek czarterowy dla lotów czarterowych, no więc lotów wakacyjnych z Polski. I to oznacza, że można z Katowic polecieć, ale to też nierozerwalnie jest związane z faktem, że Ślązacy po prostu dużo latają po świecie, i to i bliżej, i dalej. Więc to takie, to tak tytułem pewnego dopisku do tego, o czym rozmawialiśmy. Wystawa Reise Fieber w Muzeum Historii Katowic. Oczywiście o wszystkim nie powiedzieliśmy, no ale mam nadzieję, że państwo są zachęceni, żeby tam się pojawić, no i zobaczyć, jak kiedyś podróżowano. I to jest takie kiedyś, do którego jeszcze możemy mieć dostęp, bo wspominałem o tym, że o zdjęciu jednej z uczestników, pani Anity, która, no, której zdjęcie jest jako małej dziewczynki na tej wystawie, a dzisiaj może pani Anita sama na tę wystawę się wybrać. Sławomir Stanowski, Muzeum Historii Katowic, bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Do kiedy wystawa jest czynna?
1: Do 4 października.
0: Proszę państwa, no to mamy całe wakacje na to, żeby Reise Fieber wystawę zobaczyć. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: A teraz proszę Państwa, tak od... Nie jeszcze. Odświeżam zbiórkę i co tu się dzieje? 350 710 zł, a w studiu tłum. Za konsoletę, proszę Państwa, no bo osiągnęliśmy poziom zbiórki, który roboczo określiłem mianem konsoletowego. To znaczy, że będziemy jeszcze bardziej nowocześni. Nie patrzcie tak na mnie. Że będziemy jeszcze lepsze audycje robić, że będziemy mogli nagrywać naraz różne rzeczy w świetnych warunkach, na świetnej konsolecie.
1: Ale...
0: Można zamawiać konsoletę.
1: Zwróć uwagę, że jest też dodatek na kabelki.
0: To jest nie 710 jest zł jeszcze na kable.
1: Tak, także mamy na kabelki, jej!
0: Jeśli chcą Państwo, bo jest taki nowy wariant, nie na waciki, tylko na kable.
1: Tak.
0: Jeszcze na kable macie.
1: Na kabelki mamy.
0: Dziękujemy. 350 710 zł. Bardzo Państwu dziękujemy, są Państwo wspaniali. No i co? No i gramy po prostu. Gramy dalej, są Państwo hojni, wspaniali. I my gramy dalej. Trochę mnie niepokoi tytuł tego utworu teraz. Is this all there is? Bo...

Anna Calvi i Matt Berninger. Is this all there is? Czy to już wszystko? Tak, proszę Państwa, 14 minut do zakończenia naszej audycji. Przypomnę, że wystawa Reise Fieber to Muzeum Historii Katowic. Wystawa poświęcona wakacjom, odpoczywaniu, wolnemu czasowi, wyjazdom zorganizowanym. Temu wszystkiemu. Teraz przed nami... Tutaj nasz system zmienia. Lime Garden, Cross My Heart, proszę.

Cross My Heart i Lime Garden. Jeszcze chwilę mamy w tej audycji, więc spożytkujmy ją na przykład na przypomnienie o ważnych nadchodzących koncertach.

So Young i oczywiście Suede. W przyszłym tygodniu, 23 lipca, letnia scena progresji. To jest miejsce zdarzeń, proszę Państwa. No i ciekawy jestem, z kim się widzę. No mam pewne podejrzenia już wśród naszych słuchaczy. Spora zamszowa czy też aksamitna frakcja jest.

Startup Nation, Keep Dancing Incorporated. To jest utwór przedostatni w naszej audycji, proszę Państwa, no bo już za chwilę godzina 14. Bardzo dziękujemy, jacy jesteśmy zadowoleni, pełni radości z tego, że udało się tak pięknie, taki piękny wynik w naszej zbiórce osiągnąć. Idziemy dalej, ale z takim poczuciem, że Państwo są z nami. To jest wspaniałe poczucie. Jutro, środek dnia, oczywiście na posterunku będziemy, no i myślę, że skoro 17 lipca Odyseja Christophera Nolana już wchodzi na ekrany, a takie są recenzje, jakie są, no to myślę, że sobie nie odmówimy tego, żeby jutro właśnie o tym filmie między innymi powiedzieć, ale też do Sokołowska Państwa zaprosimy. A z Agnieszką oczywiście w piątek się słyszymy, wcześniej dzisiaj wieczorem w Bontonie też będzie. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Prawo i Sprawiedliwość we współpracy z bezpartyjnymi samorządowcami wystartuje w wyborach do Senatu. Liderzy partii ogłosili to na wspólnej konferencji prasowej. Jarosław Kaczyński przekonywał, że prawica potrzebuje jedności, by odebrać władzę obecnej koalicji rządzącej.
2: Porozumieliśmy się z panem Wochem, panem prezesem Wochem w tej sprawie, że będziemy tu współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie. Forma tego wystąpienia, czy to będzie bezpośredni sojusz, czy jakiś komitet społeczny, który jakby zainicjuje to wspólne działanie, nie jest w tej chwili jeszcze przesądzona. Tutaj potrzebne są szersze rozmowy. My opowiadalibyśmy się za komitetem, ale to oczywiście nie jest tak, że tylko my będziemy w tej sprawie decydować.
1: A tak mówił z kolei Marek Woch.
3: W 2023 bezpartyjni samorządowcy mieli blisko 5% do Senatu, 1 049 000 głosów i 0 mandatu. Konfederacja mieli niewiele więcej, 1 440 000, 0 mandatów do Senatu. Pan Tusk, pan Kosiniak-Kamysz, pan Czarzasty i pan Szymon Hołownia dogadują się w tak zwanym pakcie centrowo-lewicowym. Lewica przy porównywalnej liczbie głosów, czyli ponad 1 000 000 głosów, mają 9 senatorów. W związku z tym logiczną jest ta decyzja, żeby na prawej stronie wszystkie środowiska, które zrozumieli to, co się zadziało w 2023 roku, dochodziły do porozumień.
1: Zmieniamy temat. Cena benzyny 95 zbliża się do 7 zł za litr. To po wygaśnięciu pakietu CPN i wznowieniu ataków na linii USA-Iran. Na dziś rząd nie przewiduje nowych osłon przed wzrostem cen, ale minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że resort śledzi sytuację na rynku.
4: Jeżeli sytuacja geopolityczna będzie się rozwijała, to będę przedstawiał propozycję, natomiast na dzisiaj takiej propozycji nie ma. Natomiast co będzie dla mnie główną determinantą, to czy sytuacja będzie eskalowała i się rozwijała, jeżeli będzie dochodziło do większej liczby ataków. Donald Trump teraz mówi, że nie ma wojny, ale są pojedyncze ataki, więc myślę, że te najbliższe tygodnie będą decydujące.
1: Mówił Miłosz Motyka w TVN24. A na koniec informacje festiwalowe. Kazimierz Dolny zaprasza do siebie fanów kina. W pierwszym tygodniu sierpnia odbędzie się tam jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, mówi rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
5: Do Kazimierza Dolnego przyjeżdżają miłośnicy kina i oglądają właśnie najlepsze kino, najnowsze kino z ostatnich miesięcy, z najważniejszych festiwali filmowych, m.in. festiwalu filmowego w Cannes. I jest możliwość obejrzenia tego kina na dużym ekranie, porozmawiania z twórcami, twórczyniami, no i przede wszystkim później też rozmowy między widzami, widzkami o tym, co zobaczyli. I w tym roku mnóstwo ciekawych projekcji, spotkań, bo jubileuszowa, 20. edycja festiwalu. Długa historia już za nami, ale to, co przed nami, też bardzo interesujące.
1: W tegorocznym programie znalazły się m.in. retrospektywy poświęcone Andrzejowi Wajdzie, Janowi Komasie i Larsowi von Trierowi. Do Kazimierza przyjadą m.in. Anna Dymna, Daniel Olbrychski, Grażyna Szapołowska oraz Robert Więckiewicz. To był serwis Radia Nowy Świat.

Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki witają dzieci bluesa. No oczywiście przede wszystkim tych naszych dzieci bluesa, które są zgromadzone przy głośniczkach, ale także kłaniamy się głęboko dzieciom bluesa, tym najsłynniejszym. No bo najsłynniejszymi dziećmi bluesa według naszej oceny są właśnie The Rolling Stones. I z okazji, po pierwsze, no to Państwo wiedzą, wydania nowej płyty Foreign Tongues, która jest naszą płytą tygodnia i różne numery z tego albumu będą Państwo zapewne mogli usłyszeć. Więc to jest pierwszy powód, dla którego dzisiaj o Stonesach. No a drugi to taki, że właśnie 12 lipca 1962 roku odbył się pierwszy koncert The Rolling Stones w londyńskim klubie Marquee przy Oxford Street. Z dzisiejszego składu wtedy występowali tylko Mick Jagger i Keith Richards. Poza nimi był jeszcze Brian Jones, który zresztą występował pod pseudonimem Elmer Lewis, Ian Stewart na fortepianie, Dick Taylor na gitarze basowej, no i jest jakaś niepewność, zdaje się, kto grał na perkusji. Na pewno nie był to Charlie Watts, który dołączył do zespołu kilka miesięcy później. Specjaliści twierdzą, że ten perkusista nazywał się Tony Chapman. Ten koncert, pierwszy koncert obejmował wyłącznie tak zwane covery i to związane z twórczością bluesowych i około bluesowych twórców ze Stanów Zjednoczonych, no bo wtedy usłyszeli bywalcy tego klubu utwory z kompozycji z repertuaru Jimmy'ego Reeda, Roberta Johnsona, Muddy'ego Watersa, Eddie'ego Taylora. No i właśnie Chucka Berry'ego. I teraz chciałbym zająć się w naszym dzisiejszym spotkaniu w dużej mierze wpływem Chucka Berry'ego na repertuar, na wczesny repertuar Stonesów. Ta wersja Beautiful Delilah autorstwa Chucka Berry'ego była zagrana w 1964 roku podczas jednego z licznych koncertów The Rolling Stones dla radiofonii brytyjskiej. I nie znalazła się nigdy wcześniej na oficjalnym albumie Stonesów. I czekało to wszystko, jak z tego wynika, te 62 lata, czy 3 nawet już, może by pojawić się, mówię o utworze Beautiful Delilah, właśnie na tym najnowszym albumie Stonesów. No to posłuchajmy, jak Stonesi wracają do swoich korzeni bluesowych. Beautiful Delilah 2026. 1, 2, 3, M.

To byli Stonsi dziś, no ale głównie będziemy słuchać Stonsów z przeszłości, właśnie z tego czasu, kiedy po raz pierwszy grywali różne numery Chucka Berry'ego, i skoncentruję się właśnie na katalogu Stones, The Rolling Stones Chuck Berry. No bo chociażby to, że ten taki prawie, że sam najpierwszy singiel Stonesów, no to była właśnie kompozycja Chucka Berry'ego. A zaraz potem też pojawiły się inne numery Chucka Berry'ego na pierwszym albumie The Rolling Stones. Posłuchajmy sobie z tego czasu, 1964, dwóch chuckowych numerów Stonesowych. Come on, Carol.

No, niewątpliwie utwory skomponowane i nagrane wcześniej przez Chucka Berry'ego to najczęściej wykorzystywana część twórczości amerykańskich bluesmenów i około bluesmenów przez Stonesów we wczesnym okresie ich działalności. No ale oczywiście nie tylko. Ja mam taką swoją ulubioną prezentację wpływu oryginału na to, co Stonesi potrafili z wcześniejszego, nieco siermiężnego nagrania uczynić. I teraz robię to rzadko, ale usłyszymy dwie kompozycje Slima Harpo, I'm a King Bee w wykonaniu samego autora. To był rok 1957. No i potem 7 lat później na pierwszym long playu Stonesów I'm a King Bee pojawiło się znowu. Dwa razy I'm a King Bee.

No, myślę, że gdyby nie bardziej współczesne, że tak powiem, technicznie osiągnięte nagranie i nie to, że dołożył do starego wzorca Brian Jones swoją slide gitarę, a Mick Jagger z harmonijkę, no to mielibyśmy w zasadzie jeden do jednego to, co zrobili Stonesi z oryginału Slim Harpo. Zresztą podobno kiedyś Jagger powiedział, że nie ma sensu słuchania Stonesów, którzy grają I'm a King Bee, kiedy można zrobić to wkładając sobie do ucha słuchawkę i słuchając Slima Harpo. Teraz odwrócimy nieco zasadę, czyli to nie będą Stonesi grający Chucka Berry'ego i starych bluesmenów, tylko no, ludzie, artystki i artyści z różnych troszkę półek w repertuarze właśnie Stonesów. Jeżeli potraktujemy I Can Get No Satisfaction jako taką no, najbardziej chyba popularną pieśń z katalogu Stonesów, no to można by tutaj niewątpliwie znaleźć dziesiątki, jeżeli nie setki prób podejścia pod to właśnie i żadna z nich chyba nie, nawet nie dogania tak na pół kilometra oryginału. Ale są przynajmniej próby zrobienia z tego czegoś oryginalnego i taką właśnie oryginalnością popisała się Cat Power, która wykonała i pomieściła na swojej płycie z coverami swoją wersję I Can't Get No Satisfaction.

No i niezmiernie rzadką okolicznością jest taki przypadek, kiedy to coś, co Stonsi napisali, uzyskuje większą popularność w wykonaniu innego artysty, a nie samych oryginałów, że tak powiem. No, a taką okolicznością jest utwór zatytułowany Out of Time, który wprawdzie znalazł się na pierwszej płycie, na płycie Stonsów, czyli na albumie Aftermath w 66 roku, no ale w zasadzie mógłby troszkę taki niezauważony przejść, gdyby nie to, że Jagger zaoferował tę piosenkę z koledze z innego zespołu, czyli Chrisowi Farlow. No i tu się okazało, że mimo oporu Farlowa producent Jagger doprowadził do tego, że ta piosenka znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów. Chris Farlow, Out of Time.

0: Ach, jaką teraz przyjemność. Radochę sobie robię, proszę Państwa. Mam nadzieję, że części z Państwa też. Trzy stare numery Stonesów, czyli trzy kompozycje Chucka Berry'ego połączone w jedną wiązaneczkę. Little Queenie, Round and Around i You Can't Catch Me, The Rolling Stones.
1: Oh, no, you talk a lot. Let's have a look at you.

No a teraz jeden chyba z najbardziej znanych i takich komercyjnie rozgrywanych numerów Stonesów, czyli Painted Black. Sam to oryginalne wykonanie, no, było

na pierwszym miejscu chyba po obu stronach Atlantyku i dobrych kilka tygodni spędzała na liście, no i później doczekała się także tak zwanych cover versions. No, nawet, proszę Państwa, sami zespół U2 dokonał cover version. Także na przykład kantrowi artyści. No, ale my szybciutko skoncentrujemy się na wersji Eryka Bardona i zespołu War. I to będzie wersja koncertowa z zamierzchłej przeszłości, bo jeszcze z lat 70. Painted Black, Eric Bardon and War.

0: nowy świat.
1: Pion i poziom. Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Na początek Poznań. Tamtejsza policja otrzymała wstrząsające zgłoszenie. W internecie pojawiły się groźby zamachu na dzieci z jednego z tamtejszych przedszkoli. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało już autora tych wpisów. To 29-latek. Mężczyzna opublikował w sieci ankietę, w której dał internautom wybór, które z trzech przedszkoli ma zaatakować. Na innym portalu zaś opisywał swoją motywację, plan zabójstwa dzieci, a także samobójstwa po zbrodni. Został już zatrzymany i przesłuchany, przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 15 lat więzienia, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. CBA zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Wśród nich jest Maciej Eś, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jego asystent Cezary J. Zostali już przesłuchani, usłyszeli zarzuty. Nie trafili co prawda do aresztu, ale zabrano im paszporty i zabroniono wyjazdu z kraju. Chodzi o śledztwo w sprawie finansowanej przez Fundację Kampanii Sprawiedliwe Sądy. Sprawa ta wróciła po 9 latach ciszy. Dominika Długosz z Newsweeka mówiła o tym na naszej antenie.
2: To była instytucja, która miała robić propagandę, która miała robić tego typu kampanie reklamowe za pieniądze spółek Skarbu Państwa. Wyobraźcie sobie Państwo, co by się wydarzyło w tej chwili, w 2026 roku, gdyby powstała jakaś fundacja, która ma zorganizować kampanię reklamową pod tytułem "Pokaż lekarzu, co masz w garażu". Na plakatach za 9 milionów złotych rząd Rzeczpospolitej zacząłby szczuć na lekarzy. Wszyscy byśmy uznali, że jest to jakiś absurdalny skandal, że chcemy systemowych rozwiązań. To byłaby ogólnonarodowa dyskusja. A wtedy pojawiły się tego rodzaju plakaty i rząd uznał, no tak, no i co?
1: Przypomnę, kampania Sprawiedliwe Sądy obejmowała m.in. billboardy rozmieszczone w wielu polskich miastach z hasłami krytykującymi środowisko sędziowskie, w tym nawiązującymi do określenia nadzwyczajna kasta. Uruchomiono wówczas również specjalne strony internetowe, na których prezentowano argumenty i założenia rządowej reformy wymiaru sprawiedliwości. To wszystko oficjalnie miało promować interesy Polski za granicą. Prokuratura twierdzi jednak, że kampania w swej treści była sprzeczna z celami statutowymi fundacji. Działania te wyrządziły jej szkodę w kwocie około 8,5 miliona złotych. A na koniec Kraków. Dla mieszkańców miasta otwierają się ukryte za murami klasztorów ogrody. W ramach letniej szkoły miejskich ogrodników będzie można odwiedzić miejsca kryjące tajemnice dawnych ogrodów zakonnych, mówi Łukasz Szydłak z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
3: To już jest czwarta edycja letniej szkoły miejskich ogrodników i co roku mamy jakiś inny przewodni temat. Szkoła odbywa się w czasie wakacji, więc te zajęcia są oczywiście w formie spacerów, łączymy tutaj sztukę z roślinami jadalnymi. Ideą tego projektu jest przywrócenie tak naprawdę tej zdolności uprawy roślin jadalnych, którą trochę zatraciliśmy. Dbanie o tą suwerenność żywnościową miasta, bo te klasztory i znajdujące się w nich ogrody taką funkcję pełniły od kilkuset lat.
1: W programie są cztery spacery po ogrodach bernardynów, karmelitów, bazyliki świętego Floriana i cystersów w Mogile. Będzie można zobaczyć m.in. jak dawniej zakony produkowały żywność i dlaczego lokalne ogrodnictwo może mieć znaczenie także dziś. To był serwis Radia Nowy Świat.

Podobało się. No, w każdym razie publiczności się podobało. Nam z Grześkiem Uranowiczem też się podobało. A co do państwa, no to może za chwilę uzyskam jakąś reakcję na naszym forum. I kontynuujemy w drugiej godzinie Dzieci Bluesa wstąsową wstążkę. A zaczęliśmy od kolejnego utworu skomponowanego wcześniej przez Chucka Berry'ego, który to numer stąsi od czasu do czasu wykonują na żywo. I będziemy też tak na przemian kuglować tutaj, a to właśnie powrotem do oryginału Chucka Berry'ego przez Stonesów z wykonaniami piosenek The Rolling Stones przez innych artystów. Taki tytuł, który bardzo nawiązuje do rock'n'rollowego protestu i takiej nerwowości. Rip this joint, czyli rozwalmy tę budę, można powiedzieć. Utwór, który znalazł się na Exile on Main Street w 1972 roku. Wiele, wiele lat później, bo już w drugim dziesięcioleciu XXI wieku przywrócił do życia na jednej ze swoich płyt Tommy Castro. Rip this joint.

Wracamy teraz do tych zamierzchłych czasów, kiedy to The Rolling Stones grywali prawie wyłącznie nie swoje numery, a w dużej mierze były to kompozycje Chucka Berry'ego. I oto z września 1963 roku, z koncertu radiowego, dwa numery Chucka Berry'ego, Rolling Stonesi. Memphis, Tennessee i Rollover Beethoven.

Dzieliłem się już wcześniej takim moim spostrzeżeniem błyskotliwym, że rzadko zdarzają się covery numerów Jaggera i Richardsa, które by dorównywały wersji oryginalnej, czy też przynajmniej były interesujące. No i właśnie raczej one powinny być oryginalne i interesujące. I myślę, że takim oryginałem interesującym może być Honky Tonk Women wykonany przez duet wspaniały. Taj Mahal i, proszę Państwa, James Cotton. To się odbyło wszystko w 1997 roku. No i potem to nagranie znalazło się na albumie zatytułowanym Painted Blue, Songs of the Rolling Stones. Wydawca tej płyty zastrzega się też w takim podtytule This Ain't No Tribute, że to nie jest żaden hołd. Po prostu podobają nam się te numery i my sobie je gramy. Taj Mahal i James Cotton, Honky Tonk Women.

To będzie chyba jeszcze bardziej oryginalna wersja czegoś, co Stonsi zagrali w dosyć rozbudowanym składzie, bo dodatkowo jeszcze poza stałym swoim zestawem korzystali z aranżacji smyczkowej. A tymczasem Alvin Youngblood Hart postanowił zająć się utworem zatytułowanym Moonlight Mile w sposób, no, bardzo bym powiedział, kameralny, bo on sam śpiewa i gra na 12-strunowej gitarze dobro oraz na hawajskim gitarze stalowej. Hawaiian lap steel, jak to się mówi. I myślę, że no, z jednej strony można powiedzieć, że zrobiło się nudno, ale z drugiej, jeżeli ktoś ma jakąś specjalną, jak to się ładnie mówi, miętę, czuje do akustycznego grania, to ta wersja Moonlight Mile może mu się spodobać. Alvin Youngblood Hart.

W pierwszej godzinie przypomniałem wersję I Can Get No Satisfaction Cat Power. W tej godzinie też będą dwie, jak sądzę, no takie dosyć oryginalne wersje tego, wydawałoby się, nienaruszalnego przeboju Stonesów. Oto Sly and Robbie, no ten bardzo historyczny duet, który no już niestety nie istnieje ze względu na to, że obaj panowie przestali grać. Album Friends i to jest taka wersja, która nie jest do końca dubowa, a jednocześnie no, stara się być taka wierna intencji, jak sądzę, oryginałowi. Sly and Robbie Satisfaction.

Wiem, że wśród fanów Stonesów ta pieśń wywołuje pewne, no nie tyle zastrzeżenia, ile że nie, może nie wszyscy są tym numerem zachwyceni. A ja lubię You Can't Always Get What You Want i polubił też ten numer świętej pamięci Luther Allison, który uczynił z niego no, taką prawie swoją własną wersję.

pierwszej godzinie była kobieta, czyli Cat Power. No a teraz As Tears Go By, które tak pięknie przed laty Marianne Faithfull śpiewała. Teraz usłyszymy w wersji takiej regowatej troszkę, no bo oczywiście także i artyści z tego kręgu korzystają z kompozycji Jaggera i Richardsa. No i teraz Susan Cadogan. Jamajka, znana wykonawczyni, no taka już powiedziałbym seniorka w tym gatunku, zaprezentuje swoją wersję As Tears Go By.

trzecia i ostatnia już w dzisiejszych dzieciach bluesa wersja I Can Get No Satisfaction. Tym razem w roli głównej, i to jest takie solowe nagranie, Rob Wasserman. A Rob Wasserman to nieżyjący już fantastyczny basista, no także kompozytor i aranżer, który był jednym z bardzo poszukiwanych towarzyszy basowych do twórczości innych artystów. Grywał z naszym Bruce'em Coburnem, chociażby z Elvisem Costello, z Steve'em Morse'em, z Vanem Morrisonem. No i tak można by wyliczać i wyliczać. A ma w swoim katalogu takie dwie piękne, trzy płyty, do których zapraszał słynnych i mniej słynnych przyjaciół, ale od czasu do czasu grywał też solo. No i oto jego solowa wersja I Can't Get No Satisfaction. Rob Wasserman.

była już jedna wersja regowata, no to teraz prawdziwy gigant muzyki reggae zajął się z utworem zatytułowanym Wild Horses. No to jeden z takich, można powiedzieć, jedna z bardzo podstawowych ballad Stonesów. A my usłyszymy Wild Horses w wykonaniu Gregory Isaaca.

Podobno misję Stonesów sami autorzy oceniali jako w tej wersji oryginalnej, jako utwór z gatunku disco. Czy udało się ubluesowić ten utwór Ericowi Galesowi? No to za chwilę o tym Państwo się przekonają, bo to będzie jego wersja. Ja pamiętam tylko, że Sugar Blue, który grał na harmonijce na oryginale w trasie swojej pierwszej wizyty w Warszawie, potwornie narzekał i na warunki, w jakich nagrywał, i na to, co go ostatecznie spotkało w formie wynagrodzenia, i że wszystkiemu winien jest Jagger. No, Gales nie musiał się tym martwić, po prostu zagrał swoje.

I to była wstąsami wypełniona audycja Dzieci Bluesa, która powróci w przyszłym tygodniu o tej samej porze, już z zupełnie inną zawartością muzyczną. Ja będę z Państwem wirtualnie, Grzegorz Muranowicz będzie w realu, ale tę moją wirtualną obecność uzupełnię pozostawieniem swojego głosu z komentarzem w formie zapisu cyfrowego, a do tego dorzucimy obaj przepiękne dźwięki, które wypełnią te dwie godziny, które noszą tytuł Dzieci Bluesa. Dzieci Bluesa. Teraz posłuchajcie, jak się ładnie z wami pożegnamy, bo to będą ponownie The Rolling Stones i pomachają wam antenką Radia Nowy Świat piosenką Bye Bye Johnny.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Zaczniemy od komunikatu Ministerstwa Obrony. Myśliwce z Malborka przechwyciły nad Bałtykiem parę rosyjskich samolotów bojowych z Królewca. W akcję zaangażowały się również szwedzkie myśliwce patrolujące Bałtyk. Co warto zaznaczyć, rosyjskie maszyny nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. O przechwyceniu rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem informowano też wczoraj po południu nad wodami międzynarodowymi. Para polskich samolotów bojowych przechwyciła rosyjski Il-20. Jak napisał na X-ie Władysław Kosiniak-Kamysz, Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Minister Sprawiedliwości skierował pismo do amerykańskiej agencji imigracyjnej ICE w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. Na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów. W przeciągu tygodnia wniosek o ekstradycję byłego ministra powinien być gotowy do wysłania, tak przekazał Waldemar Żurek. Poseł Polski 2050 Paweł Ślis, pytany w Sejmie o ewentualny wpływ woli politycznej na decyzję ICE, mówił tak.
2: Wierzę, że Zbigniew Ziobro po ostatnim orzeczeniu sądu nabierze wiary w wymiar sprawiedliwości, nabierze wiary w sądzie i sam przyjedzie do Polski wytłumaczyć i pokazać, że jest niewinny, tak zapewniał, bo sądy naprawdę w Polsce są niezawisłe. Natomiast ja liczę na wniosek ekstradycyjny, tak całkiem serio, poważnie. Myślę, że Stany Zjednoczone, które są kolebką demokracji, tak się nazywają, jeżeli widzą, że organy państwa mają uzasadnione podejrzenie popełnienia czynów zabronionych, a to stwierdziły dwa polskie sądy, wydadzą Zbigniewa Ziobra.
1: Przypomnę, Zbigniew Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Przez długi czas przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Po zmianie władzy uciekł do USA i tam przebywa do dziś. W związku z tym w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie wobec niego europejskiego nakazu aresztowania. Uzasadniał, że nie może tego zrobić, bo były minister nie przebywa ani na terenie państwa Unii, ani Wielkiej Brytanii. Ze skutkami ulew, które przeszły w dużej mierze przez południe Polski, mierzy się obecnie wiele miast, m.in. Ostrów Wielkopolski. Tam zostały zalane ulice, garaże oraz piwnice. Utrudniony został dostęp do Urzędu Miejskiego, a front burzowy cały czas się przemieszcza. Na południu i zachodzie kraju nadal obowiązują alerty IMGW. Od jutra ostrzeżenia przed upałami i burzami będą już obowiązywały w całej Polsce.
3: Napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silny, porwisty wiatr.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: A teraz my przybywamy do Państwa w pokoju 3 minuty po 16:00.
5: Nowy Świat po południu.
4: Jak zwykle łagodnie pojawiamy się w głośnikach, niespecjalnie próbując Państwa wyprowadzić z jakiejś, no nazwijmy to jeszcze, przed popołudniowej równowagi, ale to już popołudniowy program. Musimy się do tego wszyscy jakoś przyzwyczaić, że za chwilę wieczór i będę mógł Państwu powiedzieć dzień dobry jutro. Dlaczego ja się tak rozpędziłem w czasie? Skupmy się na tym, co tu i teraz. 15 dzień lipca, środa. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura i Klaudiusz Slezak oraz Patryk Rabiega. Redakcja muzyczna w pogotowiu na posterunku. Na posterunku także Grzegorz Muranowicz. A ja nazywam się Michał Porycki.

0: Mam nadzieję, że Państwo nam wybaczą, że w ostatnich dniach, a dzisiaj to już szczególnie stąsów na antenie nie brakuje, ale jesteśmy zachwyceni tą nową płytą Hit Me in the Head. Dwa utwory z krążka, który ukazał się w piątek, Foreign Tongues, są w zestawie do głosowania In the Stars i Jealous Lover. Proszę tam zaglądać, proszę głosować, wspierać swoich ulubionych artystów. 7 minut po 16, panie redaktorze, przybywacie w pokoju, a czy przynieśliście dwa nagie miecze? Dobra, to inaczej. Przybywamy ze studia do Państwa przy ulicy Ostrej w Warszawie, na Wilanowie i do godziny 19 będziemy Państwu opowiadać o tym i owym. Na przykład na początek rządowe pomysły na uporządkowanie tak zwanego najmu krótkoterminowego.
1: Ja sam doświadczam najmu krótkoterminowego w Sopocie, bo ludzie się zachowują różnie. I te postulaty, które zgłaszały samorząd, są ewidentnie przyjęte w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2: Takiemu urokowi i powabowi politycznemu pani Pełczyńskiej-Nałęcz przyklasnę.
0: Rząd ma pomysł, jak uporządkować rynek. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz składa zdanie odrębne w tej sprawie. Klaudiusz Slezak już za moment wróci do tematu trzeszczącej w szwach koalicji rządowej. A w drugiej godzinie, czy wygodny dojazd do pracy może być ważniejszy niż wysokość wynagrodzenia?
3: Codzienna logistyka transportu to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy. Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy.
4: Postrzeganie kwestii mobilności dzisiaj będzie zupełnie inne niż kiedy samochód był powiewem wolności.
0: Olga Bobienko zajrzała do badania, z którego wynika, że blisko 60% Polaków odrzuciło ofertę zatrudnienia z powodu zbyt uciążliwych dojazdów. Polacy nie mają problemu z odległością, ale ze złą organizacją transportu. Dlaczego sprawna komunikacja coraz częściej staje się bardzo ważnym argumentem w walce o pracowników? A po 17.30 będzie z nami mecenas Joanna Torbejacko, ekspertka rynku pracy i ubezpieczeń społecznych. Zapytamy m.in. o to, czy w świetle obowiązujących przepisów pracodawca może doliczyć uciążliwy dojazd do czasu pracy i czy powinien, czy ma prawo do tego, aby ograniczać pracownikom komfort dojazdu, na przykład likwidując darmowe miejsca parkingowe. A w trzeciej godzinie, dlaczego latem Polacy kupują opał na zimę?
5: Sam jestem użytkownikiem drewna opałowego i nie czekam z zakupem na mrozy. Można dostać lepsze oferty.
6: Wszystko idzie na bieżąco, wszystko idzie zgodnie z zamówieniami i tych faktycznie zamówień jest bardzo dużo. Mniejsi producenci w tej chwili w zasadzie nie przyjmują zamówień do września, października.
0: Po srogiej zimie wielu z nas postanowiło jak najszybciej odbudować zapasy opału. Niestety w związku z dużym zainteresowaniem znowu rosną ceny. Dlaczego nie warto czekać do jesieni i ile może kosztować nas zima? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć Kacper Badura, a moim gościem po 18.30 będzie Janusz Starościk ze Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. Czy zimowe niedobory i wysokie ceny na rynku tzw. tradycyjnych nośników energii przekonają Polaków do zmiany sposobu ogrzewania domów na mniej emisyjne. Popołudnie małpa nowyświat.online. To co Państwo piszą, my czytamy. Gdy Państwo mówią, my słuchamy. 224 280 280.

0: Hit Me in the Head, wcześniej ze Stonesów zagraliśmy. Pan Tomasz napisał, czy to oznacza w wolnym tłumaczeniu ogrzej moją głowę? Prawie tak, prawie dokładnie to samo. To w związku z tym, że będziemy dzisiaj mówić o ogrzewaniu, oczywiście skojarzyło się naszemu słuchaczowi. Pani Ela jeszcze zdążyła przysłać informację związaną z naszą przeprowadzkową zbiórką radiową. Poinformowała, że na samym początku wpłaciła i postanowiła sobie, takie założenie uczyniła, że na samym końcu też wpłaci, aby domknąć te 350 tysięcy. Państwo wiedzą, założyliśmy kwotę 250, to takie niezbędne minimum, żeby się przeprowadzić do nowej siedziby, ale wymarzyła nam się nowa konsoleta i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie pani Ela jest niezadowolona, bo nie udało jej się trafić idealnie w 350. To prawda, już jesteśmy trochę dalej. Nieznacznie, ale trochę dalej, dzięki państwa wsparciu i hojności. 352 w tej chwili, równo 352 tysiące. Pani Elu, mam dobrą wiadomość. To jeszcze nie jest koniec tej zbiórki. A zatem jeśli zechce pani trafić idealnie w koniec, to polecam, jeszcze wciąż może pani próbować 16 dni do końca. Patronite.pl i nasza strona internetowa Radio Nowy Świat. 14 minut po 16, a teraz porozmawiamy o tak zwanych dzikich hotelach. No i o lokatorach mieszkań. Takich mieszkań, które nie są wynajmowane, w których mieszkają lokatorzy, którzy sobie tam mieszkanie kupili, mieszkają, próbują jakoś żyć. No oni nie są zachwyceni z takiego sąsiedztwa. Koalicja rządząca postanowiła to uporządkować, ale znowu okazało się, że nic w koalicji nie jest łatwe i znowu trzeszczy. Wybuchła awantura o tak zwany najem krótkoterminowy. Rada Ministrów przyjęła właśnie nowe przepisy, ale zamiast zapowiadanego uporządkowania rynku mamy polityczne zamieszanie. W ostatniej chwili z projektu wykreślono najbardziej rygorystyczne zapisy, w tym prawo samorządów do całkowitego blokowania platform pośredniczących w najmie krótkoterminowym w turystycznych dzielnicach oraz surowe wymogi przeciwpożarowe. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 złożyła zdanie odrębne, oskarżając resort turystyki o uleganie naciskom lobbystów i nazywając dokument najgorszą ustawą tego rządu. Klaudiusza Slezaka mógłbym zapytać o jego prywatny ranking najgorszych ustaw tego rządu. I czy zgadza się z panią ministrą? Ale może zacznijmy od czegoś innego. Co dalej z koalicją, Klaudiuszu? Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Trwa i wiesz co?
0: Wiem, ale nie możemy powiedzieć na antenie.
1: I ma trwać.
0: Aha, to w tej wersji? Tak, to możemy. Bo jest inna wersja.
1: Jest inna, tak. Ale tamtej
0: nie możemy. Rozumiem. To jest tak zwana koalicja z rozsądku.
1: I dzisiaj jeszcze usłyszałem jedno hasło, bo dzisiaj wieczorem ma być spotkanie premiera z jego klubem parlamentarnym. Powiemy premierowi, premier nam, że jesteśmy zwarci, gotowi i pracowici.
0: O, to też fajne.
1: To tak.
0: To można podkreślić, bo to się nadaje właściwie w każdej branży.
1: Właściwie w każdej branży.
0: Na każdym etapie rozwoju każdej koalicji czy przedsiębiorstwa.
1: Zwarci, gotowi i pracowici. Tak, ta ustawa, to dodajmy, to nie jest prosta ustawa. Bo ona już kilkukrotnie, jak to się brzydko w żargonie mówi, stawała na rządzie. Czyli po prostu zajmowała się nią Rada Ministrów i za każdym razem coś było nie tak, więc była odsyłana z powrotem do resortu. Zajmował się nią resort sportu i turystyki właśnie, bo to ta turystyka, ten komponent jest najważniejszy. Wiceminister Raś odpowiadał za ten projekt, no ale wielokrotnie spadało, bo no coś właśnie było nie tak. Niektórzy twierdzą, że to naciski lobbystów jednej z platform do wynajmowania takiego właśnie krótkoterminowego, która składała w tej sprawie swoje uwagi. No i znowu złośliwi twierdzą, że te uwagi jakoś dziwnym trafem zostały wzięte pod uwagę przez resort turystyki. Ale to, uwaga, nie twierdzi opozycja, tylko właśnie twierdzą ci, którzy tworzą ten rząd. I na tym polega pewien paradoks. Choć już do tych paradoksów w polskiej polityce powoli się przyzwyczajamy, prawda?
0: No tak, czasami jednak zaskakują nas różne.
1: No to jednak historie. Tak, tutaj też na tym polega ten paradoks. Wczoraj rządowi ten projekt udało się jednak przyjąć, tę okrojoną wersję. Wicepremier Kosiniak-Kamysz, bo to on prowadził wczoraj obrady po posiedzeniu, tak mówił o sukcesie i o tym, jakie zmiany przyniesie ta ustawa i dla lokatorów, tych na stałe, ale też dla tych lokatorów, którzy takie mieszkania czy lokale wynajmują.
2: Będzie rejestr, wprowadzamy centralny rejestr miejsc noclegowych. Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja, jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia w tych różnego rodzaju spółdzielniach, wspólnotach lokatorskich, normalnego funkcjonowania, szanowania ciszy nocnej, no postępowania zgodnie z dobrymi zwyczajami i obyczajami, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji. To jest wprowadzenie dzisiaj w obszarze, który nie ma żadnych regulacji, jednak bardzo istotnej zmiany. Ale zmiany, która nie wywróci rynku hotelarskiego, nie zlikwiduje możliwości korzystania z tańszych noclegów dla wielu rodzin, dla wielu osób w Polsce udających się na wakacje, a jednocześnie będzie chroniła prawa lokatorów.
1: No bo dzisiaj żadnego rejestru nie ma i właściwie takie mieszkania są wynajmowane no, trochę na dziko. I właściciele raz odprowadzają, raz nie odprowadzają podatków. Pewnie to ma się zmienić, bo będzie weryfikacja. Sąsiedzi będą mogli wskazać takie mieszkania, gdzie taka działalność jest prowadzona. Będzie sprawdzanie, czy właściciel tego mieszkania odprowadza odpowiednie opłaty do 50 tysięcy złotych, nawet kary, jeżeli tego nie robi. No i właśnie będzie musiał mieć wpis do rejestru. Jeżeli tego rejestru nie będzie miał, a będzie można go wykreślić, tenże rejestr, to wtedy takiego mieszkania nie będzie mógł wynajmować. Takie jest przynajmniej założenie. Pośredniczące w tym platformy internetowe też mają tego pilnować, żeby ten oferujący takie mieszkanie do wynajmu legitymował się właśnie wpisem do rejestru. Ale i tu zaczyna się cała historia. Tu będzie cytat, dobrze, Michale?
0: Bardzo proszę.
1: Te słowa rzadko się pojawiają w polityce, chociaż nie, dość często się pojawiają w polityce, ale rzadko się pojawiają publicznie.
0: A jakie to słowa?
1: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, tworząca tę koalicję, liderka tej koalicji, nie doszła wicepremierka, też dodajmy, no ale jednak ministra funduszy i polityki regionalnej, pisze tak, tu będzie cytat, uwaga. Zero praw dla samorządów w ustanowieniu stref wolnych od Airbnb. Zero praw mieszkańców w decydowaniu o tym, czy mają, czy nie mają burdelu łamane na hotelu za ścianą.
0: O?
1: Taki projekt ustawy wyszedł dziś z Rady Ministrów. Zgłosiłam wobec tego projektu formalne zdanie odrębne, jako jedyna. To jest esencja uległości wobec lobbystów i zero słuchania potrzeb zwykłych ludzi. Dokładne przeciwieństwo tego, co powinniśmy dziś robić, by wygrać przyszłoroczne wybory. Koniec cytatu. Tak, dobrze słyszałeś. Pani ministra jest bardzo niezadowolona z tego, że w jednej z wersji projektu była właśnie możliwość tego, że samorządy tudzież spółdzielne mieszkaniowe, tudzież wspólnoty mieszkaniowe będą mogły wyznaczyć strefy wolne od Airbnb, czyli tego najmu krótkoterminowego właśnie. To się w tej ustawie nie znalazło. Tam była kwestia też przepisów pożarowych, ale ona może mniej wzbudza emocje. No i oczywiście są też tacy, którzy przyglądają się pani ministrze i jej wpisom i mówią, no ale tu zagrożenia wielkiego nie ma. Tak mówi Jacek Karnowski, były prezydent Sopotu, no, czyli tutaj też ta noga samorządowa dość istotna i przy okazji wiceminister funduszy, czyli no tak politycznie oczywiście podwładny pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, który w tej sprawie zdecydowanie się z nią nie zgadza.
3: Myśmy jako samorząd sobocki, jeszcze jak tam pracowałem, ale teraz pani prezydentka także, współpracowali inne samorządy z Ministerstwem Sportu i Turystyki w pisaniu tej uchwały. I tam jest zasadniczy zapis, że można być wykreślonym z ewidencji, jeżeli jest stwierdzona interwencja policji. Myślę, że nikt z nas by nie chciał, żeby naszą własność ograniczały na przykład władze spółdzielni. Ale oczywiście, jeżeli byśmy ze swojej własności nie umieli dobrze korzystać, o czym mówi ta ustawa, to wtedy możemy być wykreśleni z ewidencji turystycznej, która jest warunkiem wynajmowania. Czyli jest to no, takie powiedzenie, masz prawo do korzystania ze swojej własności, ale nie masz prawa zakłócać innym ciszy nocnej i spokoju. I dla mnie, według mnie, to jest satysfakcjonujący, tak jak rozmawiam z samorządowcami, zapis tej ustawy.
1: Chociaż dodajmy, że nie jest to tożsame też ze strefą wolną od Airbnb, czyli jednak no tutaj te przepisy, najpierw musi wystąpić jakieś zakłócanie porządku, sąsiedzi muszą być niezadowoleni, dopiero ktoś musi to stwierdzić, wykreślić z rejestru. Pewnie to chwilę jeszcze potrwa, więc no, ta ścieżka, która była wcześniej proponowana, zupełnie by taką działalność z takich miejsc wykluczała, a nie mówiła, że jeżeli występują złe rzeczy, to taki podmiot może być z rejestru wykreślony. Wracam do tej dyskusji między Władysławem Kośniakiem-Kamyszem a Katarzyną Pełczyńską na Łęcz jeszcze, bo to jest bardzo ciekawa lektura. Wicepremier po tej wczorajszej Radzie Ministrów pisze tak. Nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego zwiększą poziom bezpieczeństwa turystów i mieszkańców. Sugestia ulegania lobbystom jest kłamstwem służącym politycznej narracji. Chęć odróżnienia się w koalicji nie powinna przysłaniać współpracy dla dobra przedsiębiorców i zwykłych ludzi, pisze Władysław Kośniak-Kamysz. Na co odpowiada mu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz? Panie premierze, dla dobra mieszkańców i zwykłych ludzi bardzo chcę i jestem gotowa współpracować. Siadam do rozmów z panem ministrem. W części spraw wypracowaliśmy kompromis. Niestety rozmowy zerwano, a na rząd wjechała ustawa, którą wszyscy zobaczyli wczoraj. To najgorsza ustawa, jaka wyszła z rządu. Zgłosimy jako Polska 2050 poprawki do tego projektu, dające prawa samorządom do wprowadzania stref wolnych od Airbnb oraz dające ludziom prawo do decydowania, czy mają hotel i tu znowu, przepraszam, łamane na burdel za ścianą. Poprzyjmy je wspólnie. Koniec cytatu z pani minister. Więc Polska 2050 będzie tutaj w Sejmie składała poprawki i kwestionowała zapisy rządowej ustawy, rządowej, przypominam, której częścią koalicji Polska 2050 jest. Oczywiście to nie jest jakaś nowość, że jakaś ustawa rządowa jest kwestionowana i że posłowie będą składali poprawki, ale jednak taka wymiana zdań w mediach społecznościowych jest swego rodzaju nową. Krzysztof Kwiatkowski, to jest senator, twierdzi, że taki kształt, ten okrojony ustawę, nie wynika z nacisku lobbystów, tylko wynika z zupełnie czegoś innego. Wynika z regulacji Unii Europejskiej. Tu też dodajmy, że faktycznie Unia narzuciła nam termin, on już od właściwie połowy maja, chyba 20, powinny te regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego obowiązywać. Myśmy tego nie wprowadzili, jesteśmy opóźnieni w tej implementacji jednej z dyrektyw. Natomiast Krzysztof Kwiatkowski twierdzi, że to, co zapisaliśmy, to jest taka implementacja dyrektywy wprost, to po pierwsze, a po drugie, i to ma być ważny argument, ta ustawa może być podpisana przez prezydenta. Gdyby jeszcze dodać strefy wolne od Airbnb i takie uprawnienie do samorządów, to prezydent by pewnie tego nie podpisał. No, a komentarz w tej sprawie jego jest taki.
4: My przygotowaliśmy ustawę, która realizuje wymogi wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie najmu krótkoterminowego. Oczywiście myśląc o tym, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo przyjęcia tego projektu. Jednocześnie z góry padła deklaracja, że możemy pracować nad kolejnymi projektami, a jeżeli powab i polityczny urok pani Pełczyńskiej-Nałęcz jest tak duży, że w parlamencie uda się jej przekonać do takich poprawek, chociażby opozycja, przez to zwiększyć prawdopodobieństwo przyjęcia tych regulacji poprzez podpis prezydenta, to nic, tylko takiemu urokowi i powabowi politycznemu pani Pełczyńskiej-Nałęcz przyklasnę.
1: Rozumiem, że ten sarkazm był bardzo słyszalny w tym wszystkim. No więc tak ta koalicja wygląda. Pytanie oczywiście, jak długo ta koalicja tak może funkcjonować. Od liderów koalicji usłyszałem, my po prostu robimy swoje i trochę nie będziemy zważali na to, co się tam dzieje w Polsce 2050. W Polsce 2050 nastroje różne i to już od jakiegoś czasu. Niektórzy nawet mówią po cichu o tym, że może należałoby ten rząd opuścić, ale mówią to też już od dawna, a w międzyczasie jeszcze im się rozpadł klub, a w międzyczasie jeszcze ten klub miał tworzyć nową partię. Nie wszyscy z tej nowej, do tej nowej partii weszli, więc tam też się dzieje. No i takie to gry i zabawy w polskiej polityce. Co do samego projektu, oczywiście, no to jak już rząd go przyjął, to szybko powinien tutaj się pojawić, ale nie ma co liczyć, że tak bardzo szybko będzie przyjęty, bo przypominam, że jeszcze jedno posiedzenie oprócz tego, które właśnie trwa Sejmu, potem przerwa wakacyjna, no i pewnie najwcześniej parlament to jesienią zajmie się tym projektem, potem jeszcze Senat, potem prezydent, więc te nowe przepisy tak bardzo szybko to obowiązywać nie będą.
0: Najwcześniej w przyszłym roku, być może w wakacje, ale kto wie, czy w tym kształcie, czy w innym. Natomiast okazuje się, że wewnątrz rządowa opozycja trzyma się mocno, a rząd, a właściwie koalicja rządowa trzeszczy. No to czekamy w takim razie na ciąg dalszy.
1: No to ja tylko dodam, że to w ciągu ostatnich kilku dni drugie tego typu wydarzenie, bo przecież Polska 2050 też organizowała ten okrągły stół
0: w sprawie zdrowia i reformy.
1: Też trochę zachowując się jak opozycja w tej sprawie. No ale taki to pomysł na robienie polityki.
0: No tak jak...
1: Może słuszny, może nie?
0: Odróżniać się, wyróżnić się poglądami w koalicji tak bogatej w różnorodność poglądów nie jest łatwo. To może dlatego. Piszą Państwo w sprawie najmu krótkoterminowego i w sprawie konsekwencji tegoż. Dostałem wiadomość od pana Marka wcześniej, nie... Gdzieś tu... A, tak, od pana Marka. Czy w tej ustawie o lokalach krótkoterminowych jest coś o klientach bałaganiarzach i klientach hałasujących? Bo w moim bloku taki lokal jest. Pytam o to, bo rano schodzę, a na klatce pełno ciastek pokruszonych. I tak, panie Marku, uważam, że wylosował pan całkiem sympatycznych klientów, bo na klatkach wielu polskich bloków raczej nie okruszki po ciastkach można znaleźć w pobliżu takich lokali. Tak sobie to przynajmniej wyobrażam. Niemniej wrócimy do tego tematu i będziemy pytać o szczegóły. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję. Tak, temat trudny. No to gdzieś trzeba wyważyć na pewno.
0: Proszę.
1: Nie drzwi.
0: Ale... Nie, tego nie polecamy. Chociaż domyślam się, że są tacy sąsiedzi, którzy chcieliby swoim weekendowym sąsiadom coś mocnego powiedzieć podczas takiego ich towarzyskiego spotkania, gdy ktoś próbuje po prostu spać, a ktoś inny zrobił sobie wieczór panieński, urodziny. Do słowa zacytowanego przez ciebie, a używanego przez panią minister nie będę wracał. Swoją drogą, któż z nas nie wynajmował kiedyś w ten sposób mieszkania? Może są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy nie wiedzą, o czym tak naprawdę mówimy, bo korzystają tylko i wyłącznie z hoteli, korzystają tylko z noclegów w lokalach udostępnionych przez znajomych, bliskich, rodzinę, albo podróżują na przykład domem na kółkach, kamperkiem albo przyczepką, albo z namiotem na rowerze. Być może znasz i ty kogoś takiego. Niemniej bardzo dziękujemy za dziś, Klaudiuszu.
1: Potwierdzam, znam.
0: To było pytanie retoryczne, zwane przez niektórych merytorycznym. Podcast Ekstra Państwu polecam. Pojawili się nowi poszukiwacze. I teraz nie wiem, czy zrobiłem dobrze, mówiąc o tym w popołudniowym programie, bo jak zawsze mam wątpliwość, być może ktoś się wyłączy z nasłuchu popołudniowego, a my mamy jeszcze tyle do powiedzenia i państwo pewnie mają...
1: To nie wierzę. Już nie kokietuj. Nie kokietuj.
0: Znaczy nie wierzysz, że mamy jeszcze dużo do powiedzenia do 19?
1: Nie, że ktoś się przełączy.
0: Wyślę zaraz scenariusz na twój adres z wypunktowanymi punktami. Klaudiusz Slezak, dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Prognozę pogody na przykład za moment państwu przedstawię. Potem będziemy rozmawiać o różnych rzeczach. Tak, czekam na raporty z mieszkań wynajętych na krótko. A to jest deserter.

0: pogoda.
1: W Polsce mamy dziś wyżową pogodę za sprawą wyżu Laurent, którego centrum znajduje się nad Shetlandami. Na południu i południowym zachodzie pojawiła się tak zwana aktywna strefa pofalowanego frontu atmosferycznego i tam od rana pada deszcz, pojawiają się także burze. Na pozostałym obszarze więcej słońca i dość ciepło. Synoptycy wystosowali ostrzeżenia związane z upałem. Ostrzeżenia, które obejmują znaczną część kraju, równocześnie dla tak zwanego rozległego obszaru Polski. Głównie na południu i na południowym zachodzie obowiązują ostrzeżenia przed burzami oraz silnym deszczem. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz do 75 km na godzinę może wiać w porywach. Wieluń, tam najchłodniej, teraz 17 stopni. Kozienice 20, prawie 29 stopni Celsjusza. Nocą przelotne opady deszczu na północy i w centrum. Na południu przelotne opady deszczu, ale także burze i grad. Prognozowana suma opadów od 10 do 20, ale w centrum i na południowym wschodzie od 30 do nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu nocą pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura minimalna od 15 do 18 stopni, choć chłodniej może być na Kaszubach i Podhalu mniej więcej 12. Wiatr słaby, podczas burz powieje do 65 km na godzinę. Napisał pan Janusz, że szkoda, iż zamiast rozmawiać merytorycznie o najmie krótkoterminowym i jego konsekwencjach, rozmawiamy o tarciach w koalicji. To znaczy my tu na antenie, panie Januszu, publicystycznie rozmawiamy o tarciach. One są ważne w kontekście przyszłości koalicji i tego, co wydarzy się do następnych wyborów. Ale oczywiście kwestia szczegółów, to przyczyny tego tarcia, szczegółów w ustawie, szczegółowych zapisów tej ustawy. Dlatego w pewnym sensie rozmawiamy o jednym i o drugim, bo jedno jest konsekwencją drugiego, jedno z drugiego wypływa. Ale chętnie posłucham Państwa pomysłów na ewentualne nowe regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego w oparciu o Państwa doświadczenia. Rzecz jasna 224 280 280 Wiktoria Wichrowska przy telefonie. Ja czytam listy. Popołudnie małpa nowyświat.online.

0: tam będąc wielokrotnie osobą korzystającą z najmu krótkoterminowego do okresu wyjazdów do różnych krajów w Europie, a najdalej idącym skojarzeniem, jakie ja miałem z tymi miejscami, to był ten burdel, pani premier. I może tylko po prostu jest tak, że niektórym wszystko się kojarzy z jednym, no i tylko tyle.
1: Choć to skojarzenie na pewno jest podparte jakimiś obserwacjami, raportami, informacjami i komentarzami, z pewnością tak. Ja też rzeczywiście jestem daleki od takiego skojarzenia. Być może chodziło o ten bałagan, który powstaje wokół mieszkań, w których regularnie w weekendy odbywają się jakieś spotkania towarzyskie, bo są to mieszkania wynajmowane właśnie w tym celu, ale zastanawiam się, jakie ograniczenia Państwa zdaniem realnie mogłyby powstrzymać tych, którzy wynajmują swoje nieruchomości na weekend, na tydzień turystom odwiedzającym Państwa okolice. Pan Bogdan zastanawia się, a co na to policja? Jeśli chodzi o hałasy i różnego rodzaju niedogodności, czy można zadzwonić, poinformować policję, gdy ktoś zakłóca ciszę nocną? Chyba można sobie poradzić. Myślę, że sąsiadom bardziej przeszkadza, że ktoś zarabia w taki sposób na swojej nieruchomości, a nie to, że są hałasy, bo z nimi można sobie poradzić. To pan Bogdan w liście do redakcji, a redakcja to popołudniowy program. Zatem nasz adres popołudnie@panowyświat.online wciąż do Państwa dyspozycji. Telefony oczywiście odbieramy 224 280 280. Za 19 minut będzie 17:00.

który wcześniej pisał o najmie krótkoterminowym i o klientach, którzy brudzą, bałaganią. U niego na klatce schodowej wspominał o pokruszonych ciastkach. Państwo piszą, komentując ten list, że być może to nie najem krótkoterminowy, tylko nielegalna manufaktura ciastek wszelakich. Zainteresowałbym się tym tematem, panie Marku. Być może ma pan na klatce gdzieś nad, pod, obok siebie najsłodsze miejsce na mapie naszego kraju. Jest jeszcze jedna propozycja, a może oddajmy wszystko hotelarzom, aby we wszystkich pięknych miejscach wybudowali wielkie hotele z pełną infrastrukturą, bo przecież na wszystko najlepsza jest konkurencja. Wyburzyć stare centra miast i tam postawić hotele, zaproponował jeden ze słuchaczy, choć nie wiem, czy to taka propozycja na poważnie, ale dopisujemy ją do listy propozycji. Pani Barbara jest jedną z tych osób, które nie korzystały nigdy z usług aplikacji pośredniczących w najmie krótkoterminowym. Przyznaje się w komentarzu na Facebooku, że raz oferty takiej platformy przeglądała, bo miało być taniej niż w hotelu, ale taniej nie było i w związku z tym postawiła na hotel. To ciekawe, bo zazwyczaj rzeczywiście różnica w cenie, często, zazwyczaj, prawie zawsze, mam wrażenie, może ja przeglądam po prostu inne oferty hoteli, jest spora na korzyść najmu krótkoterminowego. To właśnie to przekonuje państwa? Czy to właśnie to przekonuje państwa, żeby z usług takich platform korzystać? Czekam na komentarze.

historię swojego budynku wielorodzinnego napisał pan Tomasz, budynek mieszkalny wielorodzinny, no bo budynek mieszkalny służy do tego, żeby w nim mieszkać. Słuchacz zawarł w liście i to jest, jak napisał, w połowie hotel, no bo tak wygląda w rzeczywistości wpływ najmu krótkoterminowego i on opisuje to, że to dosłownie wygląda jak hotel. Służba hotelowa jeździ windami, z wózkami, koszami, ręczniki, pościel. Bardzo mi to przeszkadza i nie tylko mi. Firma wynajmująca ma dużą część lokali mieszkalnych, napisał w liście, prowadzi hotel, oczywiście płaci podatek od lokali mieszkalnych, ale to mniejszy, niższy podatek niż od lokali usługowych. Czyli miasta po prostu na tym tracą, napisał słuchacz Tomek, patron z Katowic. Popołudnie małpanowyświat.online, a gdy już korzystają państwo z miejsca wynajętego, mieszkania, lokalu, może pokoju wynajętego za pośrednictwem takiej platformy, to co decyduje o tym, że to jest właśnie ten punkt na mapie? Centrum miasta, bliskość do centrum, a może spokój i cisza?

0: 224 280 280 grupa osób patronujących oraz listy popołudnie@nowyswiat.online o najmie krótkoterminowym. Rozmawiamy zainspirowani przez opowieść Klaudiusza Srezaka dotyczącą prac koalicji rządowej nad uregulowaniem, uporządkowaniem rynku tegoż najmu. Być może zastanawiają się Państwo, dlaczego ci, którzy mają mieszkania, nieruchomości, nie wynajmują ich na dłuższy czas, tylko właśnie wolą najem krótkoterminowy. Jak sądzę, to jest odpowiedź na to pytanie.
1: Nie ma w Polsce takiego prawa, które by mnie chroniło jako wynajmującego przed tym, że jeżeli ja wynajmę mieszkanie, to później ta osoba, nie będę ich mogła, że tak powiem wprost, no, nie wyrzucić, ale jeżeli by przestali płacić, to ja po prostu na lata jestem pozbawiona środków. Ja bym już dawno wynajmowała na okres, na czas długoterminowy, ale to jest w tej chwili takie zmuszanie ludzi i podejmowanie ryzyka. Państwo umywa ręce, bo nie ma, najem okazjonalny też nie daje 100% gwarancji.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Wiktoria Wichrowska czeka na telefony, a wracając do mieszkania pana Marka na klatce schodowej, którego pojawiały się te okruchy. Panie redaktorze, z tymi ciastkami i okruchami nie ma żartów, bo pewnego dnia przy drzwiach mieszkania, z którym sąsiaduję, obok tych okruchów siedział szczur. Jak mnie zobaczył, to uciekł.

0: Jestem posiadaczem kilku mieszkań w Hiszpanii i z przykrością muszę powiedzieć, ale Polacy są najgorszymi najemcami. Dlatego, że Polak wynajmujący na 3 dni żądałby naprawdę wszystkiego, zamiast cieszyć się tym, co przynosi mu pobyt w słonecznym kraju. Belgowie, Hiszpanie, Francuzi, Niemcy nawet kochają to miasto, kochają pobyt. Najgorsze noty dostawaliśmy od Polaków. Szkoda, kurczę, Wladę, prawdopodobnie w pewnym momencie zabronię Polakom wynajmować mieszkania.
1: Najem krótkoterminowy w Polsce i za granicą. No, okazuje się, że mają Państwo różne doświadczenia i na sprawę patrzą Państwo z różnych perspektyw. Bardzo za to dziękuję. Wracamy do tego tematu po serwisie informacyjnym.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Amerykańska armia przeprowadziła kolejne ataki na Iran. Jak podało Centralne Dowództwo USA, celem były obiekty wojskowe na wyspie w cieśninie Ormus. Sytuacja na Bliskim Wschodzie znów prowadzi do wzrostu ceny ropy na światowych rynkach i podwyżek na stacjach paliw, również w Polsce, mówi analityk Michał Stajniak z XTB.
3: Dalsze wzrosty cen paliw są bardzo prawdopodobne. Wydaje się na ten moment, że granicznym poziomem, przy którym znacząco wzrośnie presja na obniżenie akcyzy czy podatku VAT, jest to 8 zł za litr oleju napędowego.
2: Rządzący nie wykluczyli powrotu do pomysłu narzucenia maksymalnej ceny paliw i obniżenia stawki VAT na niektóre paliwa. Jednorazowej pomocy dla hodowców świń nie będzie, przekazał minister rolnictwa. Zdaniem Stefana Krajewskiego nie poprawi to sytuacji w branży. Potrzeba zmian systemowych.
4: Otwieramy rynki na kraje azjatyckie, między innymi Filipiny. Działamy nad kolejnymi rynkami, tak żeby te nadwyżki surowca z kraju wywieźć, podnieść ceny skupu w polskich chlewniach, ale też, żeby wzmacniać markę polskiej żywności, która jest dobrze odbierana na całym świecie.
2: W ocenie organizacji zrzeszających producentów trzody chlewnej wielu hodowców traci płynność finansową, bo są oni zmuszeni do sprzedaży świń poniżej kosztów produkcji. W pierwszym kwartale roku z rynku zniknęło 1500 stad trzody chlewnej. Zakopane 7 miesięcy więzienia dla właściciela wypożyczalni Kładów za atak nożem na mężczyznę. Do zdarzenia doszło 1,5 roku temu. Poszkodowany sprzeciwiał się przejazdom pojazdów terenowych przez prywatne grunty. Wyrok nie jest prawomocny, obrońca Stanisława G. zapowiada wniesienie apelacji. Na koniec skaczemy do Szczyrku i mimo lata mowa będzie nieco o sportach zimowych. Deszcz nie utrudniał, ale nie powstrzymał skoczków. Kacper Tomasiak był najlepszy w memoriale olimpijczyków w skokach narciarskich na Igielicie. Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca zawodów Paweł Wąsek, a trzecie Kamil Waszek. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Narty wodne?
2: A wyobrażasz sobie tak dalekie skoki na nartach wodnych?
5: Z parasolką?
2: Myślę, że są do tego zdolni nasi skoczkowie.
5: Myślę. Piotr Topoliński, za godzinę ciąg dalszy ważnych informacji. Na razie 3 minuty po 17:00. Zaczynamy część drugą.
0: Nowy Świat po południu.
5: I jeszcze piszą Państwo w sprawie hałasu i różnych niedogodności, nieprzyjemności związanych z sąsiadowaniem, z mieszkaniem wynajmowanym na czas krótki, zazwyczaj weekendowy, może tygodniowy. Hałas to pikuś, ulatnianie się wyposażenia to jest problem, napisał ktoś z Państwa w grupie osób patronujących. Wiem, bo wynajmuję, ale piszą Państwo o tym, że najem krótkoterminowy nie musi oznaczać bałaganu na klatce schodowej czy hałasów dochodzących zza ściany. Brudzić czy palić na klatce to i stali mieszkańcy mogą, pisze pan Rafał. Wszystko zależy od naszej kultury, a tego już w regulacjach nie zapiszemy. Popołudnie małpanowyświat.online. Wszystko, co Państwo napiszą i wyślą pod ten adres, dotrze tu do studia przy ulicy Ostrej w Warszawie na Wilanowie, gdzie znajdujemy się i popołudniowy program przygotowujemy. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki. A wszystko realizuje Grzegorz Muranowicz. Srebrne wesele już tu jest.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Bardzo lubię w cyklu Srebrne wesele piosenki, które dostały 25 lat temu drugie, a czasem nawet trzecie życie, bo to zupełnie inne spojrzenie, tak zwane coverowe, pokrywkowe, piosenki kocyki także mają swoje miejsce na półce z napisem 25 lat minęło, a jak to brzmi? Alien and Farm.

0: Zazwyczaj po takiej propozycji komentarze płyną, a właściwie sypią się, a właściwie lecą, a tu cisza w mediach społecznościowych, w skrzynce też pusto. Podejrzewam, że dziś dzień murarza, kilka osób zamurowało. Alien Ant Farm i Smooth Criminal w wersji sprzed 25 lat. Takiej trochę podkręconej, zaostrzonej. 9 minut po godzinie 17 w drugiej godzinie popołudniowego programu. Dziś opowiadamy o wybieraniu nowej pracy albo o propozycji nowego miejsca zatrudnienia. Czy podejmujemy decyzję o zmianie pracy na podstawie czynników dotyczących biura, wypłaty, koleżanek czy kolegów w tymże, a może decyzja zaczyna się znacznie wcześniej, bo chodzi o drogę do pracy. Droga musi być łatwa, lekka, przyjemna, no i oczywiście tania.
1: Codzienna logistyka transportu to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy. Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy.
2: Postrzeganie kwestii mobilności dzisiaj będzie zupełnie inne niż kiedy samochód był powiewem wolności.
0: Zajrzymy za moment do badania, z którego wynika, że ponad połowa Polaków kiedyś odrzuciła ofertę zatrudnienia z powodu zbyt uciążliwych dojazdów. Podobno nie chodzi o odległość, ale o organizację transportu i w ten oto sposób sprawna komunikacja coraz częściej staje się bardzo ważnym argumentem w walce o pracowników. Na ten temat porozmawiamy z Olgą Bobienko za 3 minuty.

0: 13 minut po 17. Oczywiście ja wiem, pensja, oczywiście zakres obowiązków i to, czy w nowej pracy będziemy mieli możliwości rozwoju, to wciąż ma ogromne znaczenie, ale coraz częściej o tym, czy wyślemy gdzieś nasz życiorys zawodowy, albo czy odpowiemy na zaproszenie w sprawie pracy od nowego pracodawcy, decyduje coś zupełnie innego. Chodzi o to, jak wygląda codzienny dojazd do miejsca, w którym będziemy ową pracę świadczyć. Najnowsze badania pokazują, że blisko 6 na 10 osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji, bo droga do firmy okazała się zbyt czasochłonna. Dziś kandydaci patrzą nie tylko na liczbę kilometrów, ale także na to, jak długo będą musieli na przykład stać w korkach, jechać autobusem albo pociągiem czy tramwajem. Coraz częściej oczekują też, że pracodawca już w ogłoszeniu napisze, ile tak naprawdę zajmuje dotarcie do biura z różnych części miasta czy z okolic miasta. Olga Bobienko jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak to się stało, że lokalizacja firmy jest czymś w rodzaju nowej waluty na rynku pracy i jak może to zmienić w przyszłości albo jak już dziś zmienia proces prowadzenia rekrutacji?
1: No powiem ci, że zmienia zdecydowanie, bo chociażby też samo to nasze podejście do pracy jest trochę inne niż powiedzmy jeszcze kilkadziesiąt lat temu i teraz nawet media społecznościowe czy w ogóle w przestrzeni publicznej bardzo często pojawiają się takie hasła, że ten dzień pracy zaczynamy na długo przed przekroczeniem progu firmy. I to nie ma znaczenia, czy oczywiście pracujemy zdalnie i tego progu dosłownego nie przekraczamy, a tylko logujemy się do komputera, no, czy właśnie spędzamy
0: tak,
1: czas
0: w mówimy o tych, którzy dojeżdżają,
1: do
0: naprawdę dojeżdżają do miejsca, w którym pracują.
1: No i właśnie ten czas spędzany w drodze, tak jak zresztą wspomniałeś i na co wskazuje badanie Pracuj.pl, coraz częściej decyduje o tym, czy w ogóle decydujemy się na tą nową pracę, no bo długi dojazd oznacza właściwie nie tylko dodatkowe koszty, ale przede wszystkim, tak jak pojawiają się te informacje czy odpowiedzi respondentów w przypadku tego badania, to jest także czas odebrany rodzinie, odpoczynkowi, jak również takiemu życiu po pracy, po prostu. Więc patrząc na to badanie Pracuj.pl, z którego właśnie wynika, że te 6 na 10 osób chociaż raz zrezygnowało z udziału w rekrutacji właśnie dlatego, że dojazd do firmy okazał się zbyt uciążliwy, to to pokazuje nam również kwestię zmian, które zachodzą na tym rynku pracy. Ale szerzej o samym badaniu i wynikach ekspertka Pracuj.pl Anna Goreń.
2: Codzienna logistyka transportu to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy. Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia. Co więcej, brak transparentności w tej kwestii potrafi zniechęcić już na starcie, ponieważ blisko 4 na 10 badanych zrezygnowałoby z aplikowania na interesującą ofertę, gdyby nie znalazło w niej precyzyjnej informacji o lokalizacji firmy. Prawie 2/3 badanych spędza na dojazdach w jedną stronę więcej niż kwadrans, a w największych polskich metropoliach ponad pół godziny w drodze rezerwuje 37% osób. Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane.
1: A to oznacza, że lokalizacja firmy właściwie nie jest jedynie informacją techniczną. Czyli coraz częściej jest tym argumentem, który może przesądzić o sukcesie albo o porażce rekrutacji. No i oczywiście zmieniło się też to, jak kandydaci oceniają atrakcyjność miejsca pracy. Bo coraz mniej osób zwraca uwagę na liczbę kilometrów, która dzieli dom od biura, a znacznie ważniejsze jest to, ile zajmie ta codzienna podróż. Czyli dla prawie 60% badanych ważny jest czas przejazdu, gdy samą odległość właśnie wskazuje niespełna co trzeci respondent i też znaczenie mają tutaj koszty transportu, jak i możliwość rozpoczynania pracy poza godzinami największych korków. Więc ja takie pytanie o to, czy kwestia dojazdu jest atrakcyjna albo przeważająca w naszych codziennych wyborach dotyczących miejsca pracy? Takie pytanie zadałam Państwu.
3: No ja nie mieszkam w Warszawie, codziennie 55 kilometrów dojeżdżam do pracy. No ale że mam samochód służbowy, także to też nie dodaje mi kosztów, a ten czas to powiem szczerze, że to jest nawet czas, który ja wykorzystuję na to, żeby sobie poukładać pewne rzeczy, które później czy wykonuję w pracy, czy już po pracy, co tam jeszcze zostało, więc nie ma znaczenia.
4: Do niedawna miałam dwie prace. Jedna w miejscu mojego zamieszkania, druga zaś wiązała się z wyjeżdżaniem do różnych miast w Polsce i to też jakby nie stanowiło żadnego problemu. Pieniądze są ważne niestety.
5: Mnie głównie motywują pieniądze przy wyborze pracy. Czy ten dojazd jest bliższy, czy dalszy? Ja bardziej traktuję to jako okazję na poczytanie książki, czy załatwienie jakichś tam dodatkowych spraw. Wiadomo, no gdyby to była godzina autobusem, no to jednak to jest dość męczące, ale tak jak na przykład dojeżdżam do aktualnej pracy 40 minut dwoma liniami metra, no to nie ma takiego problemu.
6: Ja pracuję stacjonarnie w jednym miejscu już 6 lat i z różnych miejsc w Warszawie dojeżdżałam do tego samego miejsca. No i teraz mam dość wygodnie, 20-30 minut komunikacją miejską. Ma to dla mnie znaczenie. Nie chciałabym się wyprowadzać na ten moment dalej od pracy, a gdybym miała ją zmienić, szukałabym raczej w okolicach albo w dojeździe do pracy do maks pół godziny.
0: Rzeczywiście. No. Zaskakujące właśnie są te odpowiedzi. Tak, i ten słuchacz, którego spotkałaś, który dojeżdża do pracy wszystkimi polskimi liniami metra, to też jest ciekawy przypadek.
1: W każdym możliwym polskim mieście. Tak, no, ale sam jesteś też dobrym przykładem tych dojazdów. A nie? A swego czasu? No właśnie, dojeżdżałeś do tej pracy.
0: Dojeżdżałem. Dwie godziny, 20 minut to nie jest aż tak długo, zwłaszcza gdy w transporcie można pracować, przygotowywać to, co będzie w biurze potrzebne. Raptem 200,
1: czyli
0: ponad 200 kilometrów.
1: Czyli tak. Czy powiedziałbyś, że to też jest kwestia tego, jak możesz spędzić ten czas, który musisz spędzić?
0: Zdecydowanie. Kwestia organizacji dojazdu do pracy i tego, jak można ten dystans, znowu użyję słowa pokonać, jak można ten dystans przebyć, czy jest to kłopotliwe, czy wymaga kilku przesiadek, tak z jednej linii metra na drugą, czy też wsiadam w jednym miejscu, wysiadam blisko pracy w drugim. Tak, to wszystko ma znaczenie.
1: I właśnie między innymi to też pada w tych odpowiedziach, zresztą padło w tych odpowiedziach, czyli jeżeli możemy to potraktować jako okazję do przeczytania książki, na którą nie mamy czasu wieczorem, to traktujemy to jako czas spędzony produktywnie i w miarę sensownie. Tylko właśnie, też padło wśród tych odpowiedzi, wiadomo, gdyby to trwało godzinę jednym autobusem, to nie. Więc i ta też kwestia pojawia się dosyć często wśród tych odpowiedzi respondentów badania Pracuj.pl, bo to nie oznacza, że Polacy nie są gotowi dojeżdżać dalej, tylko możemy jechać. Wręcz 80% badanych deklaruje, że zaakceptowałoby większą odległość od domu, jeżeli podróż byłaby sprawna, przewidywalna i komfortowa. I nie jest kwestią to, czy to lokalizacja firmy jest problemem, tylko to, jak może być czas tracony każdego dnia na stanie w korkach, na przesiadki, czy na przede wszystkim niepewną komunikację publiczną. No i to badanie pokazuje również wyraźne różnice między grupami pracowników, bo najbardziej wymagający są najmłodsi uczestnicy rynku pracy, bo ta grupa między 18 a 24 rokiem życia, to 3/4 z respondentów przyznało, że rezygnowało już z ubiegania się o pracę z powodu właśnie długiego dojazdu. I to właśnie młodsze pokolenie znacznie częściej traktuje ten czas jako zasób równie cenny jak wynagrodzenie. Takie codzienne dojazdy są elementem work-life balance, a nie jakimś nieuniknionym kosztem zatrudnienia. I oczywiście tu też jest kolejna kwestia, czyli kwestia tego, jak do samej mobilności i do samego transportu podchodzimy i jak się przemieszczamy. I o tym mówi Wojciech Drzewiecki z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.
7: Postrzeganie kwestii mobilności dzisiaj będzie zupełnie inne niż kiedy samochód był powiewem wolności. Dzisiaj możliwości poruszania się jest bardzo dużo. Samochodów jest zdecydowanie więcej. Oczywiście to zróżnicowanie w postrzeganiu mobilności ze względu na miejsce zamieszkania także występuje i nieco inaczej do tych kwestii podchodzą osoby mieszkające poza dużymi aglomeracjami miejskimi, a odmiennie osoby, które mieszkają w dużych aglomeracjach, gdzie komunikacja miejska, gdzie sposoby przemieszczania się, chociażby rowery miejskie czy hulajnogi, są na porządku dziennym.
1: I właśnie to też widać w tym badaniu, bo te różnice wybijają się, jeżeli chodzi o duże miasta, a mniejsze miejscowości. W metropoliach, które liczą ponad 500 000 mieszkańców, ponad 1/3 pracowników spędza na dojeździe w jedną stronę więcej niż pół godziny. I paradoksalnie, mimo najlepiej rozwiniętej komunikacji publicznej, to właśnie ta codzienna podróż do pracy pochłania najwięcej czasu w tych dużych miastach. No bo w skali całego kraju najczęściej wybieranym środkiem transportu jest samochód, no a w największych miastach już są różne alternatywy i z tychże alternatyw bardzo chętnie i często korzystamy jako mieszkańcy. I o tym jeszcze raz. Anna Gorań z Pracuj.pl.
2: Na sposób podróżowania Polaków do pracy w dużej mierze wpływa wielkość miejsca zamieszkania. Z danych Pracuj.pl wynika, że w skali całego kraju bezapelacyjnie dominuje samochód, który wybiera 61% badanych. Sytuacja zmienia się jednak w największych miastach, gdzie transport osobisty ustępuje miejsca komunikacji miejskiej. Co ciekawe, na mapie transportowej Polaków coraz wyraźniej widać też alternatywne rozwiązania. W średnich miastach 11% badanych stawia na hulajnogę. Z kolei aż 12% przedstawicieli najmłodszego pokolenia dociera do pracy taksówką lub przejazdem zamawianym przez aplikację.
1: I jeszcze na koniec wspomnę o tym, że dojazd do pracy ma także ten wymiar finansowy, bo większość pracowników pokrywa te koszty z własnej kieszeni, no bo polskie przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku zwracania takich wydatków na codzienne podróże do miejsca zatrudnienia, chociaż część firm oferuje dopłaty do paliwa, czy do biletów okresowych, czy... To jest bardzo miłe. Miło by było, gdyby weszło też po prostu w codzienność. Ale tak, no, na tą chwilę traktujemy to jak owocowe czwartki, czyli jako taki
0: dodatkowy benefit, to się tak ładnie nazywa. Pozapłacowe.
1: Właśnie, no bo to są rozwiązania dobrowolne i właśnie traktowane jako taki sposób na zwiększenie atrakcyjności oferty pracy. Ale co do zasady, co prawda ten czas dojazdu do pracy nie jest wliczany do czasu pracy, ale są wyjątki, takie jak sytuacje, w których sposób przemieszczania się wynika z organizacji pracy narzuconej przez pracodawcę, czyli na przykład gdy pracownik rozpoczyna dzień w bazie firmy i dopiero stamtąd służbowym transportem jedzie do miejsca wykonywania obowiązków, no to jest to już czas pracy i takie przypadki potwierdzają zarówno polskie orzeczenia sądów, jak i zresztą ubiegłoroczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że tak, to też jest już czas pracy i czas dojazdu również się wlicza w czas pracy. Także no, z jednej strony możemy mówić, że jeszcze niedawno ta walka chyba toczyła się głównie na poziomie tych wynagrodzeń i benefitów, o których ja powiedziałam, czyli jak owocowe czwartki albo nie wiem, co jeszcze może to przyjść mi do głowy, natomiast
0: karta,
1: no dzisiaj
0: sportowa
1: karta wygrywa ten pracodawca.
0: Przypomina mi się od razu taka karta, która umożliwia korzystanie z infrastruktury sportowej w cenach znacznie niższych. To jest też bardzo popularne.
1: Oczywiście. I do momentu, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że rzeczywiście to jest dodatkowe, a nie jest potrącane z naszej wypłaty.
0: A tak, to zupełnie inna historia. Oczywiście tak.
1: Właśnie. No ale dzisiaj już podsumowując, to wygrywa ten pracodawca, który no, potrafi odpowiedzieć chyba na to prostsze pytanie, czyli ile będziemy musieli poświęcić jako pracownicy każdego dnia, żeby dotrzeć do tego pracodawcy i żeby od niego wrócić do siebie. I czy to jest adekwatne, no bo tak jak odpowiadali moi rozmówcy, często pieniądze są po prostu ważne albo najważniejsze. Niestety,
0: tak, odległości.
1: Powiedziała jedna z nich.
0: Odległość nie ma znaczenia. Czy byliby Państwo skłonni zmienić miejsce zamieszkania, aby zbliżyć się do tego miejsca, biura, fabryki, zakładu pracy, w którym wykonują Państwo różne zawodowe zadania? Bardzo proszę, 224, 280, 280. Pan Jarosław napisał, że kiedyś do pracy schodziliśmy dwa piętra. Nie wiem, co to za zakład pracy. Pan Jarosław nie pisze, ale dodaje, że teraz dojeżdżamy 100 kilometrów w jedną stronę. Na szczęście jest coraz bliżej do emerytury. Damy radę. Popołudnie małpanowyświat.online. Olga Bobienko, dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Po godzinie 17.30 ekspertka rynku pracy i prawniczka, mecenas Joanna Torbejacko, którą zapytamy o to, czy w świetle obowiązujących przepisów pracodawca może w jakikolwiek sposób wliczyć uciążliwy dojazd do pracy, do tego czasu pracy, niekoniecznie gdy praca zaczyna się, tak jak Olga opowiadała przed momentem, na przykład w bazie, do której wszyscy przyjeżdżają, a potem dopiero ruszają w trasę. Będą też inne związane z tym pytania. Zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak. A to Nosowska, nowa piosenka.

0: Sos chaosu czeka na Państwa także w zestawie do głosowania na stronie nowyświat.online albo w aplikacji radiowej, gdzie Państwo lubią najbardziej, tam Państwo głosują, a w piątek o 19 głosowanie zamykamy. Wyłączamy w sobotę po 20. Kolejną 20 prezentujemy. Na razie popołudniowy program, a w nim zastanawiamy się, jak blisko musi być praca, żeby zechcieli Państwo zmienić pracę i czy cokolwiek w tej sprawie mogłaby zmienić wysokość wypłaty.
1: Ja to od dzieciństwa miałem wszędzie blisko. Przedszkole w podwórzu, podstawówka, średnia, wyższe studia. Nie pamiętam, blisko, daleko, ale ja ze szkoły w ogóle mało pamiętam. Pracę miałem bliską swemu sercu. Za 2 godziny opędzlowałem wszystko, potem przeziewałem do końca i do domu. Mieszkałem blisko cmentarza, ale się stamtąd wyprowadziłem. Myślę, co będę los kusił.
2: Pogoda.
0: Na południu Europy działa wyż z nadpółnocnej Afryki i to on przyniósł bardzo ciepłe zwrotnikowe powietrze, które zalega od Morza Śródziemnego aż po Niemcy, Czechy oraz Słowację. Z kolei nad Europą Środkową mamy powietrze chłodniejsze i na styku tych dwóch mas powstają burzowe chmury z intensywnymi opadami. Strefa tych dość niebezpiecznych zjawisk znajduje się m.in. nad południową Polską. Na termometrach w tej chwili od niecałych 18 stopni w Wieluniu do prawie 29 w Terespolu. Jutro na północy Polski synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze deszcz i burze, także z gradem. Na zachodzie, w centrum i na południu spadnie od 15 do 25, a nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty do 75 km na godzinę, a na termometrach od 22 do 30 stopni. Czy pracodawca ma prawo odebrać nam na przykład różnego rodzaju przywileje związane z dojazdem do pracy? Mam na myśli na przykład darmowy parking. W jakich sytuacjach, a w jakich sytuacjach mógłby nam ułatwić dojazd do pracy? O tym Ksenia Maćczak już za chwilę. I nasz gość, mecenas Joanna Torbejacko.

0: Za 24 minuty będzie godzina 18. Czy zdecydowaliby się Państwo na zmianę pracy, gdyby praca znajdowała się bliżej, albo gdyby w grę wchodziło tańsze i wygodniejsze dojeżdżanie? Na przykład logistyka zorganizowana przez pracodawcę. Popołudnie małpanowyświat.online, a w studiu Ksenia Maćczak.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy za chwilę o tym, co pracodawca może, jeśli oczywiście chce, ułatwić życie pracownikowi dojeżdżającemu.
1: I przez to tak naprawdę może stracić dobrego pracownika, czy faktycznie czas dojazdu do pracy może przesądzić o tym, że ktoś nie podejmie całkiem dobrej, całkiem atrakcyjnej propozycji pracy.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w studiu mecenas Joanna Torbe-Jacko, prawniczka, ekspertka rynku pracy, Business Center Club. Dzień dobry pani mecenas.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry panie redaktorze.
1: Blisko 60% Polaków w ciągu ostatniego roku odrzuciło ofertę zatrudnienia, bo logistyka dojazdu okazała się koszmarem. Co ciekawe, z badania Pracuj.pl wynika, że nie przerażają nas same kilometry, ale zła organizacja transportu i przesiadki. Pani mecenas, te dane chyba pokazują jedno. Czas to pieniądz, a czas spędzony w korku to podwójna strata. Skoro dojazd do firmy staje się tak uciążliwy, to czy pracodawca w świetle obowiązujących przepisów prawa może w jakikolwiek sposób wliczyć ten czas dojazdu z domu do biura do regulaminowego czasu pracy?
2: To by było bardzo niepraktyczne rozwiązanie dla pracodawców, bo jeżeli sobie państwo wyobrazicie, że na przykład w Warszawie można jechać do pracy półtorej godziny, godzinę, no to z czasu pracy 8-godzinnego naszego zostałoby nam do pracy 5 godzin na przykład, tak? Dodatkowo tutaj wchodzą w grę kwestie inne, poza już samym czasem pracy, kwestie BHP, kwestie wypadków i tak dalej. W związku z tym ja nie znam pracodawcy, który by decydował się na zaproponowanie, że ten czas dojazdu wliczy do czasu pracy. Raczej pracodawcy starają się inaczej rekompensować te rzeczy, na przykład różnymi benefitami, dopłatami, ale to nie zawsze, czy organizacją transportu, ale to nie zawsze jest skuteczne. Bo musimy sobie zadać pytanie, co jest powodem odrzucania ofert pracy? To znaczy, dlaczego ten dojazd mnie tak przeraża? To znaczy, czy ja zarabiam za mało i koszty transportu będą za wysokie? Czy ja nie mam dobrego transportu, bo nie możemy zapominać, że 27% populacji jest wykluczonych komunikacyjnie. My żyjemy w dużym mieście i dla nas to jest niewyobrażalne, że może nie być drogi albo może nie być transportu.
1: Albo rzeczywistość jest zupełnie
2: dokładnie
1: inna.
2: A najgorszą sytuacją dla pracodawców jest ta, kiedy ktoś mówi, że czas dojazdu jest dla niego długi, a w taki sposób, że zaburza mu równowagę pomiędzy życiem prywatnym a rodzinnym. A tego się już nie da w żaden sposób kupić ani zapewnić.
1: Pani mecenas, ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Wsiadam do pociągu o 6 rano, otwieram laptop, zaczynam pracę. Spędzam w tym pociągu półtorej godziny, dwie, wysiadam, krótki marsz na przykład do zakładu pracy i w drugą stronę podobnie z tym, że z tym laptopem na kolanach pracuję w tym pociągu. To nie jest czas pracy?
2: No i tutaj powiedziałabym tak, od pracodawców, to znaczy ja oczywiście mogę się umówić z pracownikiem, jeżeli pracodawca jest na tyle elastyczny, że on będzie pracował w środku komunikacji. Co z perspektywy praktyki pracodawców zdarza się rzadko, no bo pracodawca mówi, to nie jest dla mnie w pełni efektywna praca, takiej jakiej oczekiwałbym w biurze, czy nawet w pracy zdalnej, tak? No jednak jestem w środku transportu. Natomiast jeżeli pracownik otwiera tego laptopa już w drodze do pracy i trzyma go nadal w drodze z pracy, no to tutaj pojawia się po prostu ryzyko pracy w godzinach nadliczbowych.
1: A i tutaj już pojawia się kolejny problem.
2: Dokładnie.
1: No dobrze, ale załóżmy, że na przykład taki pociąg odpada i musimy się tłuc do pracy samochodem, bo właśnie mieszkamy w miejscu, które jest wykluczone komunikacyjnie, żadnym innym środkiem transportu się nie dostaniemy. Czy pracownik może żądać, to chyba złe słowo, ale na przykład oczekiwać od firmy, od pracodawcy zwrotu kosztów takiej podróży, czyli tak zwanej kilometrówki za codzienne dojazdy, na przykład prywatnym autem?
2: Nie. To znaczy generalnie wygląda to w taki sposób, że pracodawcy, oczywiście są pracodawcy, którzy oferują tego typu benefity, karty paliwowe. Są tacy, którzy nawet organizują transport, kiedy tego transportu nie ma. Natomiast niestety tu obowiązku po stronie pracodawcy nie ma. I przeważająco organy skarbowe uważają, że to jest coś dodatkowego, to jest świadczenie jednak w interesie pracownika i świadczenie opodatkowane.
1: Czyli dopłacenie takie dobrowolne do na przykład paliwa, chociażby nawet gdybyśmy znaleźli takiego.
2: To jest dodatkowe, przyjmuje się, że to jest część wynagrodzenia po prostu
1: będzie
2: tego pracownika.
1: Jako benefit, od którego trzeba odprowadzić podatek. Rozumiem. No to skoro przy benefitach jesteśmy. Skoro Polacy tak bardzo narzekają, a narzekają na logistykę, firmy szukają różnych alternatyw i coraz popularniejsze stają się rowery, hulajnogi elektryczne. To wszystko możemy zobaczyć chociażby w mediach społecznościowych i też niektórzy chętnie się dzielą swoimi opowieściami i podróżami z pracy do domu i z domu do pracy. Jak pracodawca może legalnie sfinansować albo dofinansować pracownikowi taki jednoślad na dojazdy, gdyby chciał oczywiście?
2: Różne mamy takie programy, że tak powiem, benefitowe. To jest kwestia właśnie kart paliwowych, to jest kwestia dofinansowania do takiego, do roweru, kwestia zrobienia infrastruktury takiej rowerowej, czy parkingów rowerowych, tak?

0: mieszkamy w jednym domu i pracujemy w tym samym miejscu, to i tak droga kobiety jest bardziej kręta. Statystycznie. Bo odbiór dzieci, bo zakupy. Zrobienie zakupów, tak?
1: I a chociaż mężczyźni też to robią.
0: To prawda, dlatego mówię, że statystycznie, a nie generalnie. Nie chciałabym generalizować, bo zdaję sobie sprawę z tego, że coraz częściej mężczyźni też to robią, ale jednak statystycznie badania pokazują, że większość tych obowiązków jeszcze w większości spoczywa na kobietach i dlatego też kobiety są w tej grupie, która częściej niż mężczyzna odrzuci ofertę pracy z uwagi na dojazd.
1: Mhm. Czyli łatwiej pokonują krętą drogę do pracy mężczyźni jednak.
0: Mają drogę z punktu A do punktu B.
1: No to zapytam jeszcze o coś, co ostatnio budzi ogromne emocje na pracowniczych korytarzach, bo korporacje ścigają się właśnie pod względem bycia eko. To jest dokładnie to, co pani przed chwilą powiedziała i w imię tej ekologii zaczyna się też dokręcanie śrub niektórym kierowcom. Czy pracodawca może prawnie ograniczyć pracownikom komfort dojazdu, na przykład zabierając wcześniej bezpłatne miejsce parkingowe, zmniejszając ich liczbę albo wprowadzając na przykład opłaty za parkowanie, chociaż do tej pory tego nie było?
0: No, jeżeli pracodawca uzna, że to jest dla pracownika dodatkowe świadczenie, no to teoretycznie może taką opłatę wprowadzić. Może tym nie ma obowiązku zagwarantowania, pracownikowi miejsca parkingowego. No, z tym, że pracodawcy, którzy tak robią, muszą sobie też zdawać sprawę, że oni na rynku pracy po prostu będą mniej konkurencyjni, tak? Bo dla osób, które muszą dojechać samochodem, to jest właśnie to, o czym mówimy, tak? Że człowiek zacznie sobie szukać pracy bliżej, tak samo płatnej, gdzie będzie miał gdzie zaparkować, tak? Także tego rodzaju ruchy też pracodawcy bardziej obserwujemy właśnie, że pracodawcy w jakiś taki miękki sposób zachęcają do przesiadania się na inne środki lokomocji w ramach tej polityki ESG. A nie tak radykalne, bo to, o czym pani redaktor powiedziała, to już jest taki radykalny środek, ograniczam na przykład miejsca parkingowe, ale czasami tych miejsc parkingowych po prostu pracodawca też nie ma, tak? Ma limitowane miejsca i też nie wszyscy się mogą zmieścić. No i rzeczywiście jest tak że wtedy część podkreśla, że część ma miejsca, a część na przykład nie ma miejsc parkingowych.
1: Pytam oczywiście o takie sytuacje, które pojawiają się faktycznie na forach, że do tej pory na przykład nie było kłopotu z parkowaniem i nagle pracodawca zmienia zasady gry, mówiąc krótko, a od jutra, drodzy państwo, oczywiście tam przeważnie pada jakiś termin na to, żeby dostosować się do tych nowych warunków i okoliczności, a za kilka dni, drodzy państwo, niestety, ale nie będzie możliwości parkowania na terenie zakładu pracy. Oczywiście kilka miejsc pozostaje, ale za opłatą. No i teraz, jeżeli ten stan, albo właściwie ci pracownicy do tego stanu sprzed się przyzwyczaili, że przyjeżdżali, że zawsze to miejsce było, no jak się pani domyśla, no oczywiście wylewają swoje żale i frustracje.
0: Oczywiście. I wtedy pracodawca musi się liczyć z tym, podejmując tak radykalne środki.
1: Że może stracić tego.
0: Dokładnie, że ktoś właśnie będzie uczestnikiem takiego badania i okaże się, że jest wliczony do tych osób, które zrezygnowały w pracy ze względu na właśnie trudność z dojazdem, czy trudność z parkowaniem, czy koszty, wzrastające koszty po prostu, no bo sytuacja, w której muszę sobie ten parking zapewnić, oznacza dla mnie też najczęściej poniesienie kosztów.
1: A to musi być wszystko uregulowane, zapisane w regulaminie, czy od tak na pstryk pracodawca może takie zmiany poczynić?
0: Zazwyczaj nie wpisujemy w regulaminach pracy czy w jakichś regulacjach międzyzakładowych kwestii prawa korzystania z parkingu. Jeżeli ten parking jest, to pracownicy z niego korzystają. Natomiast jeżeli pracodawca chce wprowadzić jakąś odpłatność, czyli zrobić z tego niejako usługę, no to wówczas musimy wprowadzić regulacje dotyczące odpłatności za parking, zawrzeć też z pracownikiem umowę dotyczącą wynajmu takiego miejsca parkingowego, no bo wtedy powinno się odbywać na zasadach właśnie najmu miejsca parkingowego.
1: Pan Paweł jeszcze napisał, że dopłaty za dojazd rowerem do pracy robią robotę i przyczyniają się także do mniejszej zachorowalności pracowników. No tutaj takie ryzyko.
0: A i to jest taka, to jest dobry pomysł, bo to jest marchewka właśnie. To znaczy nie zabiorę ci, ja ci nic nie zabieram, ale za dojazd jak gdyby rowerem wynagrodzę cię dodatkowo. Więc to jest taki, że tak powiem, lepszy pomysł niż ten przymus czy zabieranie, bo wtedy chętni rzeczywiście mogą się przesiąść i mają jeszcze dodatkowo.
1: Chociaż zachorowaniem, to tak różnie bywa, wie pani. Od odporności, od wielu innych czynników zależy to.
0: To prawda, jeżeli chodzi o zdrowie, też z dojazdami jest ciekawa kwestia, ponieważ badania pokazują, że długi dojazd do pracy środkami komunikacji miejskiej, czy nawet samochodem, wpływa jednak na nasze samopoczucie i na nasz dobrostan psychiczny, dlatego, że wywołuje i przyczynia się do takiego

0: przewlekłego też stresu związanego z tym, że muszę zdążyć na zmianę, że jest korek, że nie zdążę i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj badania też pokazują, że takie stałe, długie podróże do pracy no, wpływają na nasze zdrowie, jak gdyby lepiej się czujemy, jeżeli tą trasę do pracy mamy jednak krótszą.
1: Mhm. No i pewnie to też na produktywność takiego pracownika może wpływać.
0: No, jak tak, bo zmęczenie, stres i tak dalej.
1: Dokładnie. A jaki benefit transportowy robi dziś realną różnicę pracownikom? Dopłaty do biletów właśnie kolejowych, czy firmy już muszą oferować, nie wiem, prywatne busy pracownicze, to tak wracając oczywiście do terenów wykluczonych komunikacyjnie. No a może coś jeszcze zupełnie innego?
0: Najlepiej jest, jak pracodawca sobie zbada, co jest ważne dla jego pracowników. No bo jeżeli dla moich pracowników najważniejsze jest to, żeby właśnie życie prywatne, tak my czasami mówimy, że długie dojazdy do pracy czy praca w nadgodzinach, to o tym kiedyś ostatnio tak usłyszałam takie zdanie i myślę, że ono jest jak najbardziej prawdziwe, że zapamiętają dzieci, partner, rodzina, a nie portfel. Tak? Więc jeżeli mamy do czynienia z taką osobą, to zasadniczo żaden benefit jej tutaj nie spełni tej roli, którą by pracodawca nic jej nie zachęci po prostu do tego, żeby w tej pracy zostać i tą pracę kontynuować. Natomiast jeżeli ja mam problem z dojazdem, to samochód służbowy nadal jest tym benefitem, który jest, jeżeli mam jeżeli mam długi dojazd, to jest najczęściej też dojazd dość daleki, tak? Więc ciężko byłoby mi się poruszać rowerem czy hulajnogą, więc samochód służbowy nadal karty paliwowe. Wysokość pensji ma tutaj też niebagatelny wpływ, no bo jeżeli czasami pensja jest mi w stanie zrekompensować nawet ten dłuższy dojazd. Natomiast jeżeli ja tego dojazdu nie mam, bo ja jestem z terenów, które są rzeczywiście komunikacyjnie wykluczone, a takich terenów mamy naprawdę sporo, no to tutaj tą przysłowiową robotę, o której pani redaktor mówi, robi właśnie zorganizowanie transportu. I na przykład pracodawcy prowadzący działalność w zakładach produkcyjnych, które są z dala od miast, czasami z dala nawet od wsi, tak? Organizują właśnie lokalnie transport ten busowy i to jest wystarczające, żeby z pobliskich przynajmniej terenów pracowników pozyskać.
1: No, jakiś czas temu chyba okolice Strykowa i logistyka faktycznie zorganizowała jakiś bus dla pracowników pobliskich miejscowości, no i to się okazało strzałem w dziesiątkę, bo dzięki temu pozyskali pracowników, a wcześniej był problem ze skompletowaniem całej załogi.
0: Bardzo mamy często taką sytuację w zakładach produkcyjnych, wręcz są zakłady produkcyjne, które kupują już własne busy, już nawet nie korzystają z firm transportowych, żeby wyjść naprzeciw tej barierze komunikacyjnej.
1: Logistyka to jedno, ale czy elastyczność nie jest dzisiaj jeszcze ważniejsza? Czy z pani doświadczenia możliwość pracy w formule 4 dni w biurze, a piątek w domu, czy jakikolwiek inny dzień tygodnia trzyma pracownika mocniej niż podwyżka o kilkaset złotych?
0: To prawda, coraz więcej, zwłaszcza młode pokolenie, docenia sobie możliwość pracy zdalnej, czyli zaoszczędzenie właśnie czasu na dojazdach. I właściwie takie najczęstsze pytanie na rekrutacji i pierwsze, które się pojawia, to czy można pracować zdalnie. Dlatego czasami jak mówimy, co umieszczać w ogłoszeniach o pracę, to mówimy, jeżeli praca jest typowo stacjonarna, to napisz, gdzie ta praca jest, żeby człowiek od razu mógł sobie wyliczyć. Mhm. Czasami już portale rekrutacyjne oferują, że można sobie wyliczyć koszty, można sobie wyliczyć trasę, zobaczyć, ile zajmie ten dojazd. W ten sposób unikamy też takich pustych rekrutacji, w których ktoś nam złoży CV i zrezygnuje, dlatego że się dowie, gdzie tak naprawdę powinien pracować, a nie musimy tego zamieszczać, jeżeli właśnie oferujemy pracę zdalną. Wtedy piszemy, praca jest zdalna i nie ma żadnego problemu. Wtedy dojazd w ogóle nie stanowi problemu. Więc to też jest jakieś wyjście naprzeciw tym pracownikom, którzy uważają, że życie prywatne jest dla nich najważniejsze.

Berry i Refy Moi. Po miłości pozostaje nostalgia. Za miłością marzymy, że ona trwa, że zaczyna się na nowo, że powraca. Tak napisała o tym utworze Berry, która w ten sposób anonsuje wydanie swojej trzeciej płyty. Anonsuje za sprawą wydania singla. Singla, na którym znalazły się dwie piosenki, Refy Moi i Tropical Song. I obydwie Państwu bardzo serdecznie polecam. Jeszcze szybka wycieczka do Quebecu przed nami, bo Jacob D'Amour wydał płytę. No i powiem Państwu, że jak zobaczyłam ten tytuł, to stwierdziłam, że to jest piosenka idealna po prostu. Les oignons pleurent, czyli cebule płaczą. Bo to wcale niekoniecznie jest tak, że to ludzie płaczą, kiedy kroją cebulę. Czasem to cebule płaczą nad swoim losem.

Jacob, D'amour, les oignons pleurent z płyty Grand, która ukazała się całkiem niedawno. No i to jest piosenka o tym, że cebula ma warstwy, cytując znanego klasyka. Aimé jeszcze na koniec z płyty Grand, to też Jacob D'amour.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Minister Obrony Narodowej ogłasza nową formację w Wojsku Polskim. Komponent Obrony Pogranicza zajmie się ochroną wschodniej granicy Polski. O zadaniach stojących przed żołnierzami mówił szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ochrona granicy, współdziałanie ze Strażą Graniczną, zarządzanie infrastrukturą, fortyfikacjami, magazynami, ale również współpraca z ludnością cywilną, samorządami w jak najlepszym przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu, w byciu w gotowości, niesieniu pomocy wtedy, kiedy trzeba.
0: Komponent obrony pogranicza będą tworzyły cztery brygady: Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Nadbuszańska i Przemyska. Władze Prawa i Sprawiedliwości zakazały członkom partii działalności w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. Decyzja bezpośrednio dotyka frakcji Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka. Jak przekazał rzecznik PiS-u, politycy partii będą mieli tydzień na wystąpienie z innych organizacji. Jeśli tego nie zrobią, będzie im groziło wykluczenie z partii. Ta wiadomość pojawiła się tuż po 18:00. Wcześniej prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ogłosił współpracę z Markiem Wochem i jego organizacją o nazwie Bezpartyjni i Samorządowcy.
2: Pierwszym punktem takiego programu, który dla nas jest niezmiernie ważny, programu tak czy inaczej rozumianej integracji, jest integracja najbardziej oczywista, bo bez niej z całą pewnością nie uda się uzyskać dobrego, zwycięskiego wyniku w Senacie.
0: Marek Woch startował w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, dostał wtedy 0,09% głosów. Zwycięzca tamtych wyborów, Karol Nawrocki, został przesłuchany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym nieodpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej. Ustalenia Radia Gdańsk potwierdziła prokuratura. Do przesłuchania doszło w miniony czwartek w Pałacu Prezydenckim. O sprawie nie informowała Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego. W śledztwie nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Śledczy czekają jeszcze na dokumenty od władz muzeum. Na koniec piłka nożna. Przed meczem Anglia-Argentyna to drugi mecz półfinałowy Mistrzostw Świata. Na rywali w finale czekają już Hiszpanie. W serwisach sprawdzaliśmy już nastroje w drużynie Anglii. O świetnym samopoczuciu mówi trener Argentyńczyków Lionel Scaloni. Nasz entuzjazm nie słabnie, jesteśmy dozgonnie wdzięczni zawodnikom, którzy doprowadzili nas do kolejnego półfinału mimo wszystkich trudności. Czujemy się dobrze, zmierzymy się ze świetną drużyną, wielkim rywalem. Mamy nadzieję, że będziemy mieli szansę awansować do finału. Pierwszy gwizdek już za niecałą godzinę. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.

To Gabriel w wersji live. Dzień dobry Państwu. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. To jest Bon Ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyświat i ukośnik Agnieszka Lipka-Barnett. Grupa patronów Radio Nowy Świat to też na Facebooku. No i Twitter i Instagram to też do Państwa dyspozycji. Jak zostać patronem? To nic trudnego. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl/radionowyświat, zarejestrować się, wybrać kwotę wsparcia. No a potem zapraszamy oczywiście do grupy patronów Radia Nowy Świat. Przy okazji taka uprzejma prośba o sprawdzenie, czy Państwa subskrypcja aby na pewno jest aktualna. No bo umówmy się, mogło się zdarzyć tak, że gdzieś tam po drodze, na przykład w szale urodzinowego zamieszania mogła wygasnąć. Także uprzejma prośba o sprawdzenie, czy aby na pewno są Państwo aktywnymi patronami Radia Nowy Świat. Ta piosenka, Gabriel, to oczywiście piosenka z repertuaru Johnny'ego Hallyday'a, ale została wykonana w trakcie koncertów Le Train des Enfoirés z roku 2005. No i pojawiła się na antenie Radia Nowy Świat, dlatego, że dziś urodziny obchodzi Patrick Timsit, który urodził się w Algierze 15 lipca 1959 roku w rodzinie sefardyjskich Żydów. Jego rodzina przeniosła się do Francji kontynentalnej z powodu wojny algierskiej, bo gdy Patrick miał 2 lata, w pobliżu sklepu z wyrobami skórzanymi, który prowadził jego ojciec, wybuchła bomba. No i w związku z tym ojciec Patricka natychmiast zdecydował się opuścić Algierię i przeprowadził się właśnie z rodziną do Francji kontynentalnej. Patrick Timsit głównie znany jest jako aktor, jako komik, dlaczego nie, jako również reżyser, jako scenarzysta, no ale zdarzyło mu się śpiewać i to śpiewać właśnie w ramach koncertu Les Enfoirés. Ces soirées-là.

Cervantes.

back.

Les Enfoirés, ces soirées-là, w wersji live z koncertów z roku 2002 pod hasłem Tous dans le même bateau, czyli wszyscy w jednej łódce. No i ci wszyscy, wśród nich tak naprawdę jest Patrick Timsit. Po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę na początku lat 90. No a to dlatego, że jego skecze charakteryzował taki cierpki ton i bardzo czarny humor. Dał się zauważyć również w telewizji, zwłaszcza w programach Christopha Deschavana. No i fakt jest faktem, że Patrick Timsit nie miał świętości, której by nie wyśmiał. Kpił z popularnych postaci, sięgał po czarny humor, poruszał tematy no, drażliwe, takie jak polityka, jak rasizm, jak antysemityzm. Wypowiadał się i żartował sobie z konfliktu izraelsko-palestyńskiego, żartował sobie z medycyny i z badań naukowych, żartował z obrony praw osób homoseksualnych. Oczywiście wszystko to robił w sposób prowokacyjny. Nieraz zresztą był pozywany przez osoby, które poczuły się urażone. No ale po karierze komika poświęcił się tak naprawdę karierze filmowej. Występuje głównie w komediach, chociaż czasem też w rolach dramatycznych można go zobaczyć. To było w roku 2019, kiedy on ogłosił, że już nie będzie występował pojedynczo, w sensie solo na scenie, już nie będzie przeprowadzał one-man show. No i słowa właściwie dotrzymał. Obecnie występuje w sztuce La Famille z François Xavierem de Maisonem. Poza tym jeszcze występuje, w sensie jeździ na takie tournée, na którym podsumowuje 35 lat swojej kariery. Można też go zobaczyć w kinach, na różnych festiwalach. Generalnie Patrick Timsit jest cały czas bardzo aktywny. Wszystkiego najlepszego. Dziś również obchodzimy rocznicę urodzin Pierre'a Barreta, który przyszedł na świat 15 lipca roku 1936 i był francuskim dziennikarzem, pisarzem, historykiem i autorem tekstów piosenek.

to Michel Sardou i Long Mille, czyli rok tysięczny. Piosenka, która ukazała się w październiku roku 1983 na płycie Władimir Ilicz. No ale o ile Władimir Ilicz oczywiście zdobyła niesamowitą popularność, o tyle popularności nie odmówimy również piosence Long Mille, bo to jedna z największych, tych najbardziej znanych piosenek Michela Sardou. A słowa do niej napisał właśnie Pierre Barret, który, jak mówiłam, przyszedł na świat 15 lipca roku 1936. W roku 1956, czyli kiedy miał 20 lat, przerwał studia, żeby dołączyć do francuskich, do piechoty morskiej, no i walczyć w wojnie algierskiej. Tam był dowódcą jednej z sekcji, a po wojnie wznowił studia i uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Najpierw był dyrektorem zarządzającym Express Union, wydawnictwa L'Express, następnie dyrektorem zarządzającym gazety L'Express, a w końcu do roku 1986 prezesem stacji radiowej Europe 1, a zmarł w roku 1988. Był zapalonym historykiem średniowiecza. Napisał zresztą kilka książek o wyprawach krzyżowych. Nie sam, był współautorem tych książek, no ale mimo wszystko i znalazł jeszcze czas na napisanie kilku piosenek dla Michela Sardou, w tym Long Mille i Les routes de Rome.

Michel Sardou i Les Routes de Rome, piosenka z roku 1987, którą napisali Pierre Barret i Michel Sardou do muzyki Jacques Revaux. No i piosenka znalazła się na albumie Musulman. To też bardzo znana płyta Michela Sardou. W ogóle sprawdziłam, kiedy urodziny ma Michel Sardou. 26 stycznia. Niestety 26 stycznia w środę wypada dopiero w 2028 roku. I teraz się zastanawiam, czy ja już zrobiłam audycję o Michelu Sardou, czy jeszcze nie. Jeśli nie, no to będzie trzeba nadrobić, bo to zdecydowanie bardzo, bardzo ciekawa postać na francuskiej scenie muzycznej. No ale my tymczasem skupmy się na Pierre Barrecie, bo to on, rocznicę jego urodzin obchodzimy dzisiaj. Wspomniałam o tym, że on przerwał studia, żeby wybrać się na wojnę algierską. No i został w trakcie tej wojny ranny. Otrzymał transfuzję krwi, no i w ten sposób zaraził się wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Co prawda w maju 1988 roku poddał się przeszczepowi wątroby, no ale niestety zmarł 17 października tegoż samego roku 1988 na marskość wątroby. Miał zaledwie wówczas 52 lata. Dziś urodziny obchodzi również Jean-Sébastien Lavoie, kanadyjski piosenkarz, co ciekawe kanadyjski, a nie quebecki, który przyszedł na świat w Montrealu, czyli właśnie w prowincji Quebec.

Victor Jean, Sébastien Lavoie i Dominique Magloire w piosence Ce qui comptera, czyli to, co będzie się liczyło. Z pierwszej debiutanckiej płyty Jeana Sebastiana Je me souviendrai, czyli

będę pamiętał, wydanej w roku 2004. To była płyta, na którą teksty i muzykę napisali m.in. Jacques Vénérusseau, Eric Mouquet czy Mario Pelchat, także naprawdę bardzo dobre towarzystwo. Zresztą ta płyta zajęła 42 miejsce na francuskiej liście przebojów, czyli jakoś wielkiego sukcesu nie odniosła. Natomiast dała Jeanowi Sebastianowi możliwość wystąpienia w paryskiej Olimpii jako support przed koncertem Nataszy Saint-Pierre. Ale zacznijmy od początku, bo Jean-Sébastien Lavoie tak naprawdę od dzieciństwa był zanurzony w świecie muzyki, ale nie dlatego, że pochodzi z rodu Lavoie, czyli Daniela Lavoie, nie, nie. Jego matka była muzyczką. Jean-Sébastien gry na skrzypcach nauczył się w wieku 3 lat. Do fortepianu zasiadł w wieku 7 lat. Interesował się także grą na tubie i grą na klarnecie. Uczęszczał na lekcje śpiewu klasycznego. Chodził też do specjalnej szkoły muzycznej. Był członkiem orkiestry symfonicznej. Brał udział w różnych konkursach wokalnych w Quebecu. Po ogłoszeniu w Journal de Montréal wziął udział w przesłuchaniach do montrealskiej wersji programu Pop Idol, no ale szersze uznanie szersze uznanie publiczności właśnie zdobył dzięki udziałowi w tym programie. W roku 2003 zajął zresztą 3 miejsce, no i w 2003 ukazał się pierwszy singiel, to był cover utworu We Are The Champions zespołu Queen, wybrany właśnie ze względu na to, że on ten utwór wykonywał w programie Pop Idol. No a w roku 2004 ukazał się debiutancki album Je Me Souviendrai. Ale to zdecydowanie jeszcze nie koniec historii Jeana Sebastiana Lavoie, bo fakt jest faktem, była ona nieco bardziej burzliwa. Teraz z Jeanem Pierre'em Ferlandem, L'Abdication.

to Jean-Sébastien Lavoie w musicalu, bo to jest piosenka z musicalu Madame Simpson, musicalu stworzonym przez Jeana Pierre'a Ferlanda w roku 2014, w którym to właśnie Jean-Sébastien Lavoie zagrał główną rolę, rolę Edwarda VIII, króla Wielkiej Brytanii, a właściwie Zjednoczonego Królestwa, który decyduje się abdykować zamiast zerwać związek z Wallis Simpson. Pewnie znają Państwo te historie. No więc właśnie na scenie została ona oddana. Natomiast my jesteśmy na razie w roku 2004-2005, kiedy to Jean-Sébastien Lavoie kończy współpracę ze swoim menadżerem, a rok później staje się gwiazdą musicalu La Légende de Broadway. Wyrusza w tournée po francuskich zenitach, daje 35 przedstawień. Potem podpisuje kontrakt z nowym menadżerem, gra w Robin Hoodzie, czyli w musicalu, a jednocześnie pracuje nad drugim albumem. No ale bierze udział w kolejnych konkursach, taka jest prawda, między innymi w Deuxième Chance na kanale Direct 8. No a potem w 2013 roku bierze udział w przesłuchaniach do pierwszego sezonu quebeckiego konkursu wokalnego La Voix, czyli The Voice, to ich wersja. Oczywiście zostaje wybrany, dołącza do zespołu, odpada podczas 9 odcinka, no a później właśnie występuje w Madame Simpson. To już jest rok 2014 i od tamtego czasu mniej więcej o Jean-Sébastienie Lavoie trochę słuch ginie, niestety, chociaż mam nadzieję, że jeszcze gdzieś się objawi, no bo głos to on ma. Był zresztą członkiem takiej grupy pop lyrique quebeckiej Trois. Należał do niej w latach 2010-2012. To taka quebecka wersja Il Divo, czyli takiego kwartetu, który śpiewa popowe piosenki, ale w sposób klasyczny, tak bym to określiła. No i to tyle kartki z kalendarza, chociaż też nie do końca, dlatego że przez przypadek trafiłam na płytę, która mnie zachwyciła, której jeszcze nie przesłuchałam w całości, ponieważ jest to płyta, tak naprawdę to jest album złożony z chyba trzech płyt. Henri Salvador do Brazil. Pauvre Jésus, cri. To pierwszy utwór, który dla Państwa z niej wybrałam.

Quarteto Dorio i Silva Pauvre Jésus Cri, piosenka z repertuaru Henri'ego Salvadora, wydana w roku 1972. To taka satyra społeczna, bo w tekście osoba śpiewająca, czy podmiot liryczny ostrzega Chrystusa przed powrotem na ziemię, bo twierdzi, że po pierwsze Jezus Chrystus też się zepsuje, w sensie, że show biznes go zepsuje, pieniądze go zepsują, reklama go zepsuje, no i do tego, że będzie rozczarowany, kiedy odkryje, że jego poświęcenie poszło na marne, bo ludzkość właściwie zwariowała. Na punkcie pieniądza, między innymi. Przypominam, Pauvre Jésus-Christ, biedny Jezus Chrystus, to piosenka z roku 1972. Henri Salvador, francuski muzyk jazzowy, piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, bluesman również, który przyszedł na świat 18 lipca 1917 roku w Gujanie francuskiej, czyli francuskim terytorium zależnym o statusie departamentu zamorskiego, bo jak być może Państwo pamiętają, we Francji są domy i są tomy. No to jeszcze jedna piosenka z tej płyty, bo płyta jest naprawdę, naprawdę wspaniała. Henri Salvador i Caetano Veloso. Cherche la rose. Szukaj róży. Na piaskach pustyni, na wydmach morskich. I trudno, jeżeli się zgubisz. Szukaj róży.

Henri Salvador i Caetano Veloso, Cherche la Rose. Ta róża tytułowa jest takim odpowiednikiem naszego króliczka, a wszyscy wiemy, że nie o to chodzi, żeby złapać króliczka, ale by gonić go. Więc to jest taka piosenka o pościgu za ideałem, do którego pewnie nigdy nie dojdziemy. Na koniec A Can Setete to Eddie Mitchell w duecie z Zelio Duncan, a piosenka z roku 1958 to taki humorystyczny i pionierski francuski utwór rock'n'rollowy, który skomponował Eddie Barclay. No i to jest o takim blichtrze wakacji na Lazurowym Wybrzeżu, no bo przecież w Cannes. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, do usłyszenia.

0: Kochana córko, jestem w ciekawym miejscu na osi czasu, mniej więcej po środku życia. Z tego miejsca widać oba jego końce. Przeczuwam w sobie moją matkę, ale też pamiętam w sobie ciebie. I co tu dużo mówić, ta pamięć trochę mnie boli. Pisze filozofka, publicystka i eseistka Karolina Lewestam w swojej najnowszej książce pod tytułem Szmaty. To esej o relacjach, przemijaniu i byciu kobietą. Pretekstem do opowiedzenia tych wszystkich historii jest różowa bluza, a także inne ubrania i podróże do dolnośląskich lumpeksów. Autorka będzie moją gościnią w audycji Przedmowa w sobotę o 18. Do zobaczenia i do usłyszenia. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Tydzień na opuszczenie stowarzyszeń albo rozstanie. Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości przyjęło uchwałę zobowiązującą członków partii do wystąpienia z innych wewnętrznych organizacji o charakterze politycznym. Politycy dostali 7 dni na decyzję. Jacek Sasin już zdecydował.
2: Prawo i Sprawiedliwość musi być partią jednolitą. Absolutnie przyjmujemy to jako oczywistość. Ja zadeklarowałem na posiedzeniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w imieniu swoim i członków stowarzyszenia Po pierwsze Polska, że się oczywiście podporządkujemy do tej decyzji kierownictwa władz i oczekuję, że wszyscy, którzy myślą o Polsce rzeczywiście w tej sprawie, też taką decyzję podejmą.
1: W PiS-ie działa jeszcze Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Teraz były premier pisze: tak, mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie. Cele działań Rozwój Plus, tak nazywa się to stowarzyszenie. Dodam, że w Warszawie trwa też spotkanie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej z premierem Donaldem Tuskiem. Maciej Świrski opuścił areszt. Wcześniej usłyszał prokuratorskie zarzuty w sprawie finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy Polskiej Fundacji Narodowej. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji napisał w mediach społecznościowych, że ze względów procesowych nie będzie komentował działań prokuratora. W serwisie Niemcy i doroczna letnia konferencja kanclerza Friedrich Merz przyznał, że rząd nie spełnił części oczekiwań społecznych. Polityk ponownie wykluczył współpracę z rosnącą w sondażach skrajnie prawicową Alternatywą dla Niemiec. Pojawiło się też pytanie, czy kanclerz będzie ubiegał się o drugą kadencję. Nie mogę tego jeszcze powiedzieć. Nie czas na to. Koncentruję się na pracy, którą musimy wykonać w ramach koalicji i to mnie całkowicie pochłania. I jeszcze jedna informacja zza Odry. Jak przekazał rzecznik niemieckiego rządu, Niemcy chcą wziąć udział we wrześniowych manewrach wojskowych w Polsce. Organizacja takich ćwiczeń to jedno z ustaleń szczytu koalicji chętnych sojuszników Ukrainy. Na koniec sport. Przed momentem zaczął się drugi mecz półfinałowy piłkarskich mistrzostw świata Anglia-Argentyna. Ale nie samą piłką nożną żyje kibic. Polscy siatkarze poznali rywali w fazie grupowej Ligi Mistrzów. I tak przykładowo mistrzowie Polski z Bogdanki Luku Lublin zagrają jesienią m.in. z Raną Woli Verona, a PGE Projekt Warszawa z innym włoskim klubem Cucine Lube Civitanova. Zawodniczki PGE Budowlanych Łódź zagrają z ekipą ze Stambułu. Zwycięzcy grup przejdą bezpośrednio do ćwierćfinałów. Drużyny z drugich i trzecich miejsc awansują do baraży. To był serwis Radia Nowy Świat.

Tak, zaczęliśmy znowu nietypowo, aczkolwiek ta nietypowość, kiedy zaczyna być serią, to wtedy, no wtedy przestaje być nietypowa. Już raz zaczynałem ostatnio, chyba nie ostatnio tak całkiem, ale dwa spotkania temu. Zaczynałem też od muzyki, zaraz po dżinglu i nie wiem, myślę, że to jest taki dobry sposób, ale to jest całkowicie uzależnione ode mnie, od tego, jak ja chcę wejść. Ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza Wam wejść w nasze spotkania, w naszą rozmowę. Ja nazywam się Jarosław Mikołajewski i witam Was jak co środę o godzinie 21, ale właściwie to zakładam okulary, jest już godzina 21:07, jeśli dobrze widzę. No, jest mecz Anglia-Argentyna, bo Argentyna-Anglia. No i zacząłem od piosenki angielskiej, od Micka Jaggera, As Years Go By. Ale no, za chwileczkę będzie równogłos, bo nie mogę powiedzieć o ripoście, bo nie chcę wprowadzać atmosfery meczu do naszego programu. Więc będzie równogłos argentyński. Bardzo piękny, równie piękny, myślę. I cudownie by było, gdyby mogły grać drużyny, z których żadna nie przegrywa, a obie wygrywają. Byłoby wspaniale. I tak z muzyką jest to możliwe. Ja pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, to chyba w rozgłośni harcerskiej były, a może w Trójce, nie wiem, nie pamiętam, ale chyba w rozgłośni harcerskiej były takie pojedynki, na przykład The Beatles kontra Rolling Stones. No i tam ludzie dzwonili i mówili, że Stonesi są lepsi od Beatlesów. Ja do Stonesów musiałem dojrzeć. Chyba bardziej mi się podobali Beatlesi, dlatego również, że piosenki Beatlesów szły bardzo często w Pobrze, czyli w tych czwartkowych spotkaniach z kryminałem. I tam zawsze, no zawsze, nie zawsze, ale często. Często realizatorzy puszczali właśnie, czyli robili podkład albo akompaniament z jakiejś piosenki Beatlesów. To mi się bardzo podobało. To jakiś był taki produkt, który mnie, nie wiem, rozmiękczał. Bardzo w ogóle, no nie mogę nawet powiedzieć, że lubię, bo a kocham to brzmi w sposób egzaltowany, ale wiecie co? Ja nie będę się martwił tym, co brzmi w sposób egzaltowany i po prostu będę robił swoje. No nic. Teraz posłuchajmy tej odpowiedzi argentyńskiej, która niech zabrzmi jak najprzyjaźniej. Mercedes Sosa. Bardzo proszę, Rafał.

Tak, realizatorem dzisiejszej audycji jest Rafał Lewandowski, którego bardzo gorąco witam też. I cieszę się, że słyszę jego głos. Niestety nie widzę jego twarzy, ponieważ nadaję z daleka, dość z Toskanii. Chętnie opowiem wam, czy przekażę jakiś obrazek stąd. No, najpiękniejszą rzeczą, jaką tutaj spotykam, jest zawsze ta wizja, ten Pankracjusz, o którym pisałem w książce, którą, no, chciałbym, żebyście przeczytali tę książkę. To jest Popołudnie Fauna, które się ukazało w wydawnictwie Austeria 2 lata temu, a w tym roku było prezentowane podczas festiwalu Miłosza w Krakowie, w Bunkrze Sztuki. Prowadziła Zofia Hartmann spotkanie ze mną, a Juliusz Chrząstowski czytał fragmenty. I polecam, tam jest właśnie obraz lasu i tam jest ta lilia, występuje może nawet w głównej roli, rzekłbym. To jest takie miejsce, gdzie jest morze, gdzie jest piasek, gdzie są ludzie, ale ci ludzie nie są ludźmi nazbyt wakacyjnymi, tylko to są po prostu na ogół dziadkowie z wnuczkami, wnukami. No i czasami tylko w soboty i niedzielę przyjeżdżają do nich rodzice, wtedy się zagęszcza, wtedy my się chowamy. No i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj plan mam taki na dzisiejsze spotkanie. Aha, tytuł piosenki. Alfonsina i Mar, czyli Alfonsina i Morze. To jest tekst poświęcony Alfonsinie Storni, wspaniałej poetce argentyńskiej. Teraz będą inne utwory. Ale też przez moment jeszcze podtrzymamy ten klimat hiszpańskojęzyczny. To nie jest tak, że kibicuję w ten sposób Argentynie, czy że zagrzewam Argentynę do walki. Nie, nie, nie, absolutnie. Po prostu tak mi wyszło, że to jest bardzo piękny utwór i tak sobie myślę, że szkoda, szkoda, żeby nie był grany. A to jest utwór dość dawny, dlatego że to jest utwór Luisa Iacka, który został przetłumaczony przez zespół reprezentacyjny. Nie wiem dokładnie przez którego z chłopców zespołu reprezentacyjnego. Mówię o nich chłopcy, ponieważ byli moimi kolegami ze studiów. Chyba po raz pierwszy słyszałem ich w Sigmie na uniwersytecie w roku 81, czyli podczas strajków. Jak zbierali się pod opieką artystyczną i naukową Carlosa Marodana Casasa, wspaniałego tłumacza. Tak czy inaczej, pamiętam tę balladę z tamtego czasu chyba właśnie. To jest stary tytuł. No, to jest powieść bardzo, bardzo, która mną bardzo poruszyła. To wtedy, w tym 81 roku, nie poruszało się takich problemów. Otóż to jest o starszym panu, który jest gejem po prostu i przeżywa jako gej tę swoją samotność. Posłuchajcie może też pod tym kątem tej wspaniałej ballady, która no, potrafi pokazać, czy w której Luis jak potrafił pokazać, jak można starać się zrozumieć innego człowieka, jak można w niego wejść po prostu. Tak. Dzisiaj zobaczyłem w Boskiej Komedii, przypomniałem sobie, że no, ktoś mnie znowu pytał o ten mój przekład Boskiej Komedii. Tam było w Moici i w Troić. W Twoić, przepraszam. W Moici i w Twoić. A tam jest jeszcze jedno słowo zbudowane podobnie. Wtrójczyć się. Wtrójczyć się to znaczy dołączyć do Trójcy Świętej. Dziwna historia. No dobrze, ale to jak widzicie, moje myśli lecą na prawo, na lewo. Ale może to nie jest przykre dla nikogo, albo dla niewielu tylko, którzy nie chcą mi, niech zechcą mi wybaczyć. No dobrze. Zespół reprezentacyjny śpiewa pieśń Luisa Iacka. Bardzo proszę, Rafale.

0: Bardzo bym chciał, żebyśmy dzisiaj po prostu powiedzieli, że są to bardzo, bardzo piękne pieśni. Bardzo dziękuję Filipowi Łobodzińskiemu i chłopcom z zespołu reprezentacyjnego, że zaśpiewali to. Wyjątkowo piękna pieśń, naprawdę. Tak uważam, szczerze. Nic, też chcę poczytać troszkę, może przeczytam kilka swoich wierszy, tych ostatnich, bo tak, szykuje się nowy zbiór, który będzie wydany przez, no, przez, a nie wiem, czy mogę mówić, ale w każdym razie wyjdzie na początku przyszłego roku. Nowy zbiór duży. To są wiersze, które powstały z zapisków, które robię w metrze. Chyba tak się zresztą będzie nazywała ta książka, wiersze z metra, a może nie, ale zobaczymy jeszcze. Może jakiś podtytuł będzie, chyba tak, ale to jeszcze o tym będę miał szansę mówić, ale też już piszę nowe wiersze, czyli na takie, które mam nadzieję wydać w wydawnictwie literackim, gdzie zawsze wydaję nowe tomiki, powiedzmy, czyli nie z wierszy, które gdzieś pisałem troszkę na marginesie, bo to jest taki też eksperyment dla mnie, pisanie takie na marginesie, pisanie w metrze. No nic. I przeczytam wam też trochę o starości, o starzeniu się, coś, co odczuwam. Mam 66 lat, jak pewnie niektórzy z was wiedzą, ale i oczywiście ktoś będzie zaprzeczał, że to nie jest wcale wiek bardzo zaawansowany, że ktoś w tym wieku nie może siebie nazywać starcem, ale ja wiem, co czuję. Ten chłopak we mnie. Taki jest tytuł. Ten chłopak we mnie. Krok w krok chodzi we mnie jakiś młody chłopak. Jest szybszy ode mnie, więc zmusza do biegu. Znacznie szybszego, niż mogę podołać. I jeszcze dotrzymuję mu własnego kroku, ale to potrwa chyba już niedługo. Czasami chciałbym nawet zrezygnować i mówię mu: zostań. Lecz wtedy umieram. Myślę, że zawisło na nim moje życie, czuję, że zachodzi w nim moja wędrówka, ale najgorsze jest, gdy idzie we mnie. Ludzie uśmiechają się właśnie do niego, a ja ulegam złudzeniu, że do mnie. Że oczekuje ktoś po mnie ukłonu, a ktoś odpowiedzi na trudne pytanie. Przystaję wtedy, żeby porozmawiać i widzę zlęknione oczy pasażerów, albo przechodniów. Wszystko prawie jedno. Wiem, że chodziło im o tego chłopca, a ja wyrwałem się do odpowiedzi. No tak. Teraz bardzo proszę o taką wyjątkowo też piękną piosenkę. To Kiniłę i Vinicius de Moraes. To jest piosenka z 1971 roku. No to są znani twórcy bardzo. Vinicius de Moraes należy jeszcze do kilku pokoleń. Jego wiersze tłumaczył jeszcze Giuseppe Ungaretti. Bardzo to udany duet. O Veio e a Flor. I to nie jest piosenka hiszpańska, już hiszpańskojęzyczna, tylko portugalskojęzyczna, bo to jest duet brazylijski. I to jest Starzec i Kwiat. Pamiętam znowu zespół reprezentacyjny, który to śpiewał i bodajże pamiętam też słowa, poprawcie mnie chłopcy, jeżeli mnie słuchacie, poprawcie mnie dziewczęta. Były tam słowa, bo miłość jest pieszczotą, bo miłość jest pieszczotą, amore un carinho. No zobaczcie, wybaczcie mi, teraz tam próbę śpiewu. Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo piękny utwór, o który bardzo proszę teraz Rafała Lewandowskiego.
1: Luiz! Olha! Escuta, você gostaria de gravar? Tu gostaria de gravar com nós outros?
2: Sim, como não?
1: Nós tropeços.

0: E com esta luz te dissemos, está pronto, tá? E vas a viajar agora. Que todo te vaya muy bien.
1: No to jest taka jedna z piosenek, ballad, przy których można się zakochać w samej miłości. Nie bardzo wiadomo w kim, prawda? Człowiek jest zakochany, ale nie ma specjalnie obiektu. A jak jest obiekt, to tym lepiej oczywiście. Ale obiekt wcale nie jest potrzebny. Jest w samym pięknie, w samej projekcji miłosnej możemy się zakochać. Tak myślę, tak myślę. No nic, niestety musicie znieść kolejny mój wiersz z tych nowych, z tych najnowszych, naprawdę najnowszych, i jest to premiera absolutna. Wyczerpanie. Ile już razy, kiedy mnie odstąpił tłum głośnych rzeczy i rozmownych ludzi, z wytęsknieniem kładłem się na skromnym łóżku, a sen wyciągał do mnie dobre ręce i tak przyjmował, jakbym sam był we śnie. I ten dzień zawsze mijał, co dzień bez wytchnienia. Ileż to razy, kiedy tłum się rozmył, kładłem się w bagnie mojego sumienia i wyciągały po mnie błotne ręce wszystkie moje winy, także zapomniane. Ten dzień powracał i nigdy nie mijał. Ten dzień porasta mnie bez ocalenia. A teraz taka piosenka, ballada właściwie, na którą natrafiłem, no, gdzieś szukając coś wokół piwnicy pod Baranami. Ktoś nieśmiało wysunął taką propozycję, żebym może spróbował napisać jakiś hymn nowy do piwnicy pod Baranami. Nie potrzeba nowego moim zdaniem hymnu, bo jest wiele takich pieśni, które są już hymnami, ale jak rozumiem, to była taka zachęta, żebym stworzył coś z klasą, to znaczy, żebym stworzył coś takiego, co może, nie wiem, siłą aprobaty czy współprzeżywania ludzi, którzy słuchają, czyli publiczności piwnicznej, po prostu może stać się czymś takim, co jest śpiewane, utożsamiane. To jest bardzo trudne, ale ja myślę o tym oczywiście. No i natrafiłem na tę balladę, na tę piosenkę, bardzo, bardzo niezwykle piękną. Nie znam w ogóle twórcy, nie znałem tej piosenki. Szymon Zychowicz. Autorem muzyki jest pan Kabaciński, autorem słów właśnie Szymon Zychowicz, a ballada zatytułowana jest Anna od Cokołów. Posłuchajcie i powiedzcie mi potem, w jakiś sposób, może na Facebooku, albo nie mam specjalnie wielu możliwości, albo na Facebooku Nowego Światu, albo na moim Facebooku, na jednej z dwóch stron, które tam posiadam. Napiszcie do mnie, co o tym sądzicie. W ogóle napiszcie mi jeszcze jedną rzecz, to znaczy, co wy na to, że ja na te audycje, kiedy nie mam przy mnie gości, po prostu. Bo czasami się czuję tak, jak gdybym powinien mieć gości, a czasami tak, jak gdybym lepiej się czuł sam. Spróbujcie to jakoś skomentować albo dać znak, co wam odpowiada, albo czy mnie to w waszych oczach nie przekreśla, że gości nie mam. Szymon Zychowicz, Anna od Sokołów. Bardzo proszę, na falę.

I co, jest nastrój między nami? Jest harmonia? No, ja tak to czuję. Ale powiedzcie mi, czy dla was też? Wiersz, który chciałbym teraz przeczytać, to jest obwoźność. Obwozić. Bardzo lubię tworzyć nowe słowa, o ile one nienatrętnie wdzierają się do języka. To znaczy, o ile one nie eksponują, nie epatują tą swoją neologicznością. O ile jakoś tak wchodzą, jak gdyby były zawsze naturalnie w języku. I zdarza mi się czasami. Zdarzają mi się takie rzeczy. Ale zanim to zrobię, zanim przeczytam, to podziękuję raz jeszcze panu Szymonowi za ten za tę piękną balladę. Obwoźność. Pytasz mnie o wszystko. Jak jest z życiem, z miłością? Jak z wiarą jest w życiu, co się rodzi z miłości? A ja chcę powiedzieć, popatrz, jak się gapią tamci Belgowie, co się kłócą nad kartą. Jak pełni życia, jacy wierni jesteśmy i jak kochający, kiedy słuchasz Szekspira w moim haniebnym parawykonaniu. I nawet nie łapią z potoku spółgłosek, które czytam z mokrej, rozpulchnionej książki o dwojgu ludzi, ich obłędnej śmierci i sile miłości, co jeżeli przetrwa, to w nas tylko, którzy siedzimy nad morzem i zazdrość budzimy w oczach tamtych Belgów, jak gdybyśmy byli cudem jakiejś wiary, zjawiskiem miłości i sekretem życia. Dwoje stopieni w terreńskim bursztynie o nazwie Wiara, Nadzieja i Miłość. Spiszmy w testamencie, że jesteśmy obwoźni. Na pokaz jesteśmy. I niech nas obwożą po muzeach Francji i północnej Flandrii, jak okaz wszystkiego, czym sami być pragną. No tak, to jest z naszego tutaj nadmorskiego życia. Otóż my od kilku już lat czytamy sobie Szekspira z żoną na plaży, znaczy nad plażą na takim tarasie. No i był czas oczywiście Roma i Julii, do których nawiązuję teraz w tym wierszu. Mówię prawdopodobnie, bo tego nigdy nie wiadomo. Ale w każdym razie, no, jak czytamy, to oni niczego nie rozumieją, nie wiedzą, co czytają, co czytamy i podchodzą, czasem i pytają. No i taka para Belgów kiedyś podeszła i zrozumieliśmy, że no, bez względu na to, jak jest między nami, jak my się sami ze sobą czujemy, czujemy się dobrze, ale jak to w życiu czasami bywają momenty, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy te nasze myśli nie są lotne, no więc wyręczamy się wtedy Szekspirem. Znaczy moje myśli nie są lotne, żeby sobie żona nie pomyślała, że o jej myślach mówię, że bywają nielotne. No tak czy inaczej, teraz czytamy Juliusza Cezara. Przeczytaliśmy już Otella podczas tego pobytu w Toskanii nad morzem. No i muszę wam powiedzieć, że to jest wielka, wspaniała literatura. A nawet coś więcej niż literatura. I mówi się, że teatry są do oglądania, to znaczy sztuki są do wystawiania, do oglądania w teatrze. Sztuki są też do czytania. To jest kawał poezji. I kiedy czytałem Juliusza Cezara, to no, przypomniałem sobie pewne przedstawienie, które oglądaliśmy, pewne wystawienie, pewną adaptację Juliusza Cezara. I tam to całe piękno tej refleksji nad stronami konfliktu politycznego, rozważania nad korzyścią dla państwa, też nad ambicją władzy, to wszystko nie docierało w ten sam sposób. Dlatego, że było przekazane z taką potrzebą autorskiego interpretowania. Ja jednak jestem za tym, żeby kiedy ma się takie teksty, jak tekst Szekspira, żeby starać się jak najlepiej to zrealizować. Troszkę jak z ikonami. To nie chodzi o to, żeby wymyślić jakiś nowy motyw, coś, co będzie konkurowało na przykład z Ostatnią Wieczerzą czy ze Zwiastowaniem, tylko chodzi o to, żeby dobrze to namalować, żeby dobrze to powtórzyć. Tak wierzę. Niechaj zostanę uznany za konserwatystę, ale bardzo często z teatru wychodzę po obejrzeniu jakiejś adaptacji, szekspirowskiej zwłaszcza, no wychodzę po prostu z niesmakiem albo z poczuciem, że ten tekst został pokiereszowany, skrzywdzony.
Na szczęście te ostatnie Hamlety, które widziałem, były próbą takiego pokazania czy innego odczytania tego Hamleta, który ja znam. Że przyjąłem je z wdzięcznością. No nic, bo znowu się zagadałem, a czeka nas piosenka przecież. No i tą piosenką będzie, no włoska piosenka, pierwsza dzisiaj chyba tak. Michele Zarrillo, Mani nelle mani. No jakoś, nie wiem, znałem tę piosenkę, ale o niej zapomniałem troszkę i przypomniałem sobie teraz, bo gdzieś na plaży ktoś puścił. I pomyślałem sobie, że się z nią podzielę i to jest taki o szlaku, jaki pozostaje.

Bardzo ładny mężczyzna zresztą, bardzo taki pięknie przyprószony siwizną. Taki, można powiedzieć, no nietypowy Włoch.

Wszystko dobrze? Halo? Czy my się słyszymy? Słyszymy się, tak? Także, no, chciałbym, przepraszam tylko za ten moment konsternacji, ale po prostu dostałem taki sygnał tutaj, że jest połączenie internetowe niestabilne. Tak czy inaczej, chciałbym teraz puścić Franco Fasano, takiego młodego człowieka, którego sobie przypomniałem po 20 latach, więc on pewnie już taki młody nie jest, ale to jest na pewno utwór dla ludzi młodych. Chciałbym, żebyście go posłuchali. Bardzo, bardzo, bardzo bym chciał i żebyście wprowadzili go do swojego repertuaru. Franco Fasano. On był kiedyś, ja go kiedyś słuchałem, bo wydawał mi się taki lekki.

taki bardzo naturalny, trochę inny od włoskich ballad, bardziej w stronę piosenki, ale jednak pozostający balladowy. Ta piosenka nazywa się Uncane Sciolto, czyli to jest Uncane Sciolto, czyli o psie spuszczonym ze smyczy, a właściwie można powiedzieć bardziej, żeby to nie brzydko zabrzmiało, o psie na wolności. Bardzo proszę, Rafale.

Niestety doszliśmy do końca właściwie naszej audycji prawie, to znaczy chcę was zostawić z piosenką Bugiardo e incosciente. Minę, bo jakoś tak zatęskniłem za miną, żeby ona zakończyła nasz zestaw muzyczny. No i też, żeby pozostać w nastroju jakimś istotnym wśród rzeczy powiedzianych na poważnie. Chcę tylko powiedzieć na koniec, niech żyje Ukraina wolna. Ostatnio zostałem na Facebooku zaatakowany za swoją postawę proukraińską, za swoją sympatię dla atakowanej społeczności, atakowanego narodu, państwa. Więc powtórzę raz jeszcze, niech żyje wolna Ukraina. I pozostawiam was z piosenką Miny, Bugiardo e incosciente, gdzie ona z nienawiścią mówi do pewnego mężczyzny, który leży obok niej, kiedy okazał się po prostu kłamcą. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Rafał Lewandowski był realizatorem dzisiejszej audycji. Serdecznie dziękuję.

0: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Władze PiSu ogłaszają szlaban na działalność swoich polityków w innych wewnętrznych organizacjach o charakterze politycznym.
1: Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby Stowarzyszenie Rozwój Plus czy Po Pierwsze Polska, to są właśnie te organizacje, które w tej uchwale zostały zdefiniowane jako organizacje prowadzące taką działalność polityczną. W związku z tym członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń i powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności w ramach tych gremiów.
0: Tak mówił rzecznik PiSu Rafał Buchenek. Jak dodał, politycy mają tydzień na decyzję. Chwilę później o zakończeniu działalności Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska poinformował Jacek Sasin, a Mateusz Morawiecki sprawę skomentował internetowym wpisem. Czytamy w nim, że celem jego stowarzyszenia Rozwój Plus jest i pozostanie budowa Wielkiej Polski. Byłego premiera nie było dziś w siedzibie PiSu. Unia Europejska zacieśnia współpracę z Ukrainą. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła w Kijowie porozumienie dotyczące przemysłu dronowego. Unijne zakłady mają pomóc w zwiększeniu produkcji bezzałogowców. Ursula von der Leyen wzięła udział w obchodach Dnia Ukraińskiej Państwowości. Tak mówił podczas uroczystości prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Naszym głównym celem nie jest Rosja bez benzyny, lecz Ukraina bez Rosji, Ukraina bez wojny, Ukraina z Europą, a także Ukraina i Europa bez zagrożenia ze strony Moskwy.
2: I Ukraina ta Europa bez moskowskiej zagrozy.
0: Szefowa Komisji Europejskiej otrzymała z rąk prezydenta Ukrainy Order Europy. To nowe odznaczenie przyznawane osobom wspierającym obronę niepodległości Ukrainy oraz jej przystąpienie do Unii Europejskiej. To odznaczenie, którego nikt nie może cofnąć ani odebrać, tak Wołodymyr Zełenski powiedział Ursuli von der Leyen. I jeszcze jedna informacja z Kijowa. Stanowisko ministra obrony stracił Michajło Fedorow. Zdaniem ukraińskich mediów resortem obrony pokieruje w nowym rządzie obecny szef MSW, generał Ihor Kłemenko. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami w południowej części Polski. Teraz grzmi na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. Podobnie będzie jutro. Temperatura minimalna w nocy od 13 do 17 stopni. Chłodniej na Kaszubach, tam lokalnie około 8. Jutro od 22 stopni w Trójmieście do 29 w Krakowie i Rzeszowie. W serwisie Sport polscy siatkarze wygrali z Bułgarami 3-0 w swoim pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. W nocy z piątku na sobotę mecz Polska-Brazylia. Na koniec jeszcze piłka nożna. Trwa półfinałowy mecz Anglia-Argentyna. Do przerwy bezbramkowy remis, czas na drugą połowę. Zwycięzca tego spotkania zagra w niedzielnym finale turnieju z reprezentacją Hiszpanii. Przegrany z drużyną Francji w sobotnim meczu o trzecie miejsce. To był serwis Radia Nowy Świat.

Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki. Program realizuje Rafał Lewandowski. Mamy 9 minut po godzinie 22 i dzisiaj zaczęliśmy sobie od piosenki z musicalu The Great Gatsby, Wielki Gatsby. Musical, który pojawił się w ostatnich latach na Broadwayu, na West Endzie w Londynie, a teraz uwaga, trafi na deski Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Wczoraj teatr świeżutko ogłosił właśnie swoją nadchodzącą nową premierę, chwilę po tym, jak oczywiście pożegna się z musicalem Wicked. Jeszcze na ten musical dostać się można. Jeszcze nie ma daty, kiedy ta premiera The Great Gatsby się ma wydarzyć, więc póki co czekamy. Ogłoszono na razie casting. Oczywiście jest to musical na podstawie Wielkiego Gatsby'ego Francisa Scotta Fitzgeralda, jeżeli ktoś miałby jeszcze tutaj jakieś wątpliwości. Ale my dzisiaj o nowościach wydawniczych sobie porozmawiamy. Tych nowości nie będzie dużo, bo zanim to nastąpi, przypominam, że najdroższy i wydaje mi się, że najdłuższy, ale tutaj nie mam pewności, film Christophera Nolana już jutro trafia do kin. Odyseja, oczywiście Odyseja na podstawie Odysei Homera. Jeden z, myślę, najgłośniejszych filmów tego roku. I chciałem, żebyśmy sobie przypomnieli dwa pierwsze albumy z takiej serii albumów konceptualnych. One nazywają się Epic. Ta cała saga się nazywa Epic. I seria, która właśnie opowiada historię Odyseusza. I pierwszy album to The Troy Saga.

0: make me do this.
1: The blood on your hands is something you won't lose. All you can choose is who's.
2: Odyseusz z pomocą konia trojańskiego dostaje się do Troi i spotyka tam Hektora, niemowlę. O tym ta piosenka nam częściowo opowiada. Oczywiście zachęcam do kontaktu kacper.siedlecki@nowyswiat.online. Może ktoś już się zapoznał z sagą Epic. kacper.siedlecki@nowyswiat.online. Ta seria póki co nie przerodziła się w musical teatralny, ale myślę, że to tylko kwestia czasu, ponieważ stało się takim jednak fenomenem światowym z ogromną liczbą odsłuchań w serwisach streamingowych. Też tych albumów, tych części sagi jest prawie 10. Zaraz zerknę sobie, ile jest ich dokładnie. Pomyślałem, że w związku z premierą Odysei Christophera Nolana w kinach, w najbliższych audycjach będziemy sobie po dwa albumy z tej sagi słuchać. Jeszcze dodam, że każdy z tych albumów ma po 4-5 piosenek, które jakoś tak zgrabnie starają się chwycić najważniejsze wątki z tych kolejnych rozdziałów Odysei i zawrzeć je w piosenkach. To teraz Just a Man, a następnie Full Speed Ahead.

jeszcze usłyszeliśmy fale morskie. Autorem sagi epic jest Jorge Rivera Herranz, który zaprosił do projektu wielu aktorów, aktorki, wokalistów, oczywiście wokalistki, i pomyślałem, że warto jest was zapoznać z twórczością Jorge Rivera Herranza, więc kontynuujemy. To jest cały czas pierwsza część sagi, czyli The Troy Saga.

0: No właśnie, open arms, czyli otwarte ramiona, i w te otwarte ramiona lotofagów trafił Odyseusz z towarzyszami. I te takie przedziwne głosy, trochę takie przypominające jakieś małe mapety, albo jeszcze przypominają mi się gremliny, to właśnie lotofagowie. A ostatnia piosenka z pierwszej części sagi The Troy Saga to piosenka, która należeć będzie do Odyseusza i do Ateny. Have you forgotten the lessons I taught you?
1: Athena!

0: to teraz druga część sagi, która została zatytułowana The Cyclops Saga i opowiada oczywiście o spotkaniu Odyseusza z cyklopem Polifem. No to czy jesteście gotowi na spotkanie z cyklopem?
1: Over here!

Oliwem się rozwścieczył, wyciągnął maczugę i pozabijał część towarzyszy Odyseusza. Po jakimś czasie Odyseusz dodał do wina towarzyszy swoich kwiat, pozostałych oczywiście, kwiat lotosu. I rozpoczyna się kolejna krwawa jatka między Odyseuszem, jego oddziałami, a Polifem.

Remember Them i teraz ostatnia już piosenka z dzisiejszego rozdziału pod tytułem Odyseja, epic, saga muzyczna, konceptualna. Finalnie Odyseusz kradnie owce Polifema i daruje mu życie. I niezadowolona jest z tego Atena. Dlatego decyduje się oskarżyć Odyseusza o niewykonanie zadania. My goodbye.

My Goodbye i też nasze pożegnanie dzisiaj z serią, sagą Epic. Na dwie kolejne części sagi zapraszam za tydzień. Będzie to spotkanie z Eolem i Posejdonem oraz z Kirkę. A my przechodzimy teraz do, uwaga, niemieckiej nowości wydawniczej. Nagrana ze sceny na żywo opowieść o Romeo i Julii, ale z perspektywy mamki, niani Julii, Marty.

Musical grany jest obecnie w Berlinie, przypomnę, a nie, ja nawet chyba nie mówiłem, jaki jest tytuł. Tytuł jest... A, momencik, tutaj nie mam zapisanego tytułu. Ame to jest tytuł tego. Ame das Musical. Jest obecnie grany w Berlinie do końca lipca. Zostało 16 jeszcze

Ich habe das ernst gemeint. Dankeschön.

To jeszcze na koniec Libeist Alice. Co ciekawe, ta historia mamki Julii zostaje przedłużona o opowieść, czym zajmuje się mamka po odejściu już Julii z tego świata.

Die Amme za nami. Bardzo wam polecam, jeżeli ktoś jeszcze zna język niemiecki i będzie w stanie odczytać całą opowieść zaczarowaną w tym nagraniu, to bardzo, bardzo polecam. A my przechodzimy sobie po raz już kolejny w audycji musicalowe opowieści. Przywołam musical The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, które święciło niedawno sukcesy w Londynie. Muzykę napisał wokalista, passenger, piosenkarz tak zwany, i mamy już od niedawna pełny album z obsadą musicalu.

Przypominam, jeżeli ktoś oczywiście nie ma możliwości zobaczenia musicalu na scenie, a chciałby się zapoznać z fabułą, to można sięgnąć albo po powieść, albo po film zatytułowany tak samo jak musical. W wersji polskiej to będzie Niezwykła historia Harolda Fry'a. A my słuchamy kolejnej piosenki Walk Upon the Water.

0: Po drodze, w trakcie swojej wędrówki, Harold Fry spotyka przeróżnych ludzi, których wysłuchuje. Większość piosenek, które znajdziemy na albumie, w albumie, jest tak naprawdę piosenkami poszczególnych niekiedy postaci. Jednym z takich bohaterów jest mężczyzna w dojrzałym już wieku, który w sekrecie spotyka się z pracownikiem seksualnym, w którym powoli zaczyna się zakochiwać.
1: You see, I come to this town every Thursday to meet a young man for a touch of role play. And I pay him very well, but it's hard for me to tell him everything I feel. Can I go on?
2: By all means.
1: You see me do things people frown upon, things I've never told anyone. But I never expected to feel quite so connected or find something so real. More tea cake.
2: If you don't mind.
1: Now I find myself falling in love, and I don't know if I should say how I feel.

album, którego właśnie sobie słuchamy, jest takim, wydaje mi się, jednym z najprzyjemniej przeze mnie słuchanym musicalowym albumem tego roku. Obok oczywiście musicalu Paddington. To są takie dwa albumy, które uważam, że mają fantastyczne, bardzo ciekawe i rozbudowane ścieżki muzyczne. I bardzo dużo jest tam takiej, jakby to nazwać, takiej ciekawej interpretacji piosenek, niekiedy nieoczywistej, i bardzo dobrze się tego słucha, bo coś wpada w ucho, coś jest takie, że człowiek się, jak słucha, trochę rozmarzy, czasami się wzruszy i bardzo te wszystkie treści z samej fabuły musicalu przechodzą w głośnikach czy w słuchawkach, więc mają w sobie coś niezwykłego i tak właśnie jest z tym albumem. To teraz piosenka Tin of Soup for One.

0: A to, o czym wspomniałem przed piosenką Tin of Soup for One, najlepiej zaprezentują piosenki, które za moment wybrzmią i zaznaczam, że druga, która wybrzmi, pojawia się w moich uszach, a właściwie już zagrzała sobie tam miejsce od tygodnia po kilkanaście razy dziennie.
1: You're fucked. You're fucked. You're well and truly fucked. I'm sorry, for I know it's bad to say. You're fucked.
2: I'm fucked.
1: You're sadly out of luck.

Cały tu w studiu jestem zdyszony, ponieważ jak zwykle wydarza się tak, że śpiewam sobie piosenki, które gramy tutaj musicalowe w studiu, to do tej musiałem aż wstać i potańczyć, ponieważ jest to melodia i rytm, który mnie podrywa z nóg i mam nadzieję, że wrócicie do tej piosenki My Hero Harold Fry. Ja jestem od niej uzależniony. Ale oprócz tańców to mamy również wzruszenia. Ostatnia propozycja z The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry to Here's One for the Road.

aż mi ciarki na całym ciele, oczywiście te pozytywne, się pojawiły. Ostatnie dzisiejsze nasze wydanie to off-broadwayowski musical Reunions.

Reunions to jest taki musical złożony z dwóch jednoaktówek. Pierwsza z nich to dramat The 12-Pound Look autorstwa J.M. Barriego, który napisał m.in. słynnego Piotrusia Pana.

0: life has flown.
1: Akcja rozgrywa się w Londynie z czasów, jak to twórcy zaznaczają, epoki serialu Downton Abbey. Harry Sims ma właśnie otrzymać tytuł szlachecki, ale dogania go przeszłość i dowiadujemy się tutaj o przeróżnych, a właściwie spektakl porusza kwestie klas społecznych, miejsce kobiety w społeczeństwie oraz wysoką cenę sukcesu.
2: Tonight we take the bow train into France. Every moment scheduled, nothing left to chance. I've managed introductions everywhere we go to influential people we should get to know.
3: Darling, I don't want to get to know other people. I want to get to know you.
2: At the embassy in Paris, the consul knows me well. In Monaco, Sir Melton owns a quaint hotel. Lord Ashton in Geneva can help us getting on.
3: Getting on?

A druga część musicalu Reunions to kolejna jednoaktówka, dzieło hiszpańskich braci Quintero, a E Sunny Morning.

0: Here he comes. A carriage would not raise more dust than his feet.
1: A sunny morning.
2: Sunny Morning, czyli piosenka tytułowa, bo reprezentuje, a właściwie rozpoczyna tę drugą aktówkę A Sunny Morning. I akcja rozgrywa się tutaj w madryckim parku. Miłość właściwie wyskakuje znienacka z każdego możliwego miejsca w parku. Nawet może się uśmiechnąć do pewnej pary 70-latków. A myślę, że w muzyce oprócz akcentu wokalistów i wokalistek czuć wpływy hiszpańskie.

She Was a Dream, a na sam koniec wybrzmią nam dwa ostatnie utwory, I Will Tell You What She Did, a następnie The Cover of the Book, cały czas z off-broadwayowskiego musicalu Reunions. A tymczasem żegnamy się, Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski i zapraszamy za tydzień, pojawi się, tak jak już obiecywałem, dalsza część przygód Odyseusza za pomocą sagi Epic. A tymczasem dobrej nocy, pa pa!